decisore.

fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię. Ja naprawdę

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Każdą środę poświęconą w liturgii świętemu Józefowi chcemy wzywać jego orędownictwa za cały Kościół powszechny, za nasze rodziny i wspólnoty małżeńskie, aby na jego wzór były Bogu wierne.

Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. W środę rozpocznie się Wielki Odpust Duchowski. Każdego roku podczas tego wydarzenia tysiące pielgrzymów przybywają na Lipowe Wzgórze, gdzie znajduje się cudowny obraz Matki Bożej. Niedawno obraz wrócił do sanktuarium po renowacji, więc podczas odpustu będzie można zobaczyć odnowiony wizerunek Matki Bożej i Pana Jezusa.
3: Radość dla lokalnych mieszkańców, czcicieli Matki Bożej Duchowskiej jest ogromna z tego, że już mamy cudowny wizerunek Matki Bożej Duchowskiej w sanktuarium. Myślę, że dla pielgrzymów licznych, którzy przybywają na Wielki Odpust Duchowski, będzie to też piękne doświadczenie zobaczyć właśnie w tej nowej odsłonie wizerunek Matki Bożej Duchowskiej.
2: Mówił kustosz sanktuarium w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut. W Muzeum Sanktuaryjnym będzie można zapoznać się z historią obrazu, a najnowsza wystawa przy kościele pokazuje ostatnie prace renowacyjne.
3: Wystawa taka, jeżeli chodzi o cały proces renowacji, jest wydrukowana na takich dużych płytach PCV 90 na 120 cm. Ona jest rozwieszona już za bazyliką i myślę, że nie będziemy jej zdejmować. Każdy może sobie spokojnie też za bazyliką przejść i tą wystawę zobaczyć i sobie właśnie przeanalizować, jak ta renowacja postępowała, jakie kroki podejmowano, jak obraz się też zmieniał pod kątem czyszczenia, pod kątem pewnych prac.
2: Wielki Odpust Duchowski rozpocznie się 1 lipca o godzinie 18 pielgrzymką strażaków, policjantów i orkiestr dętych. W radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz będziemy transmitować mszę świętą odpustową 5 lipca o godzinie 15. Słuchacze i pracownicy radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz pojadą w środę na Jasną Górę. Serce Matki, prawdziwy głos, żywa relacja. Pod takim hasłem odbędzie się to modlitewne spotkanie. 1 lipca po południu dwa autokary wyjadą z Tarnowa i jeden z Nowego Sącza. Uczestnicy tej pielgrzymki o 21 wezmą udział w apelu jasnogórskim, potem w czuwaniu modlitewnym i o 23 w mszy świętej, której przewodniczyć będzie dyrektor radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek. Po liturgii będzie nocny powrót. Pierwszy weekend lipca odbędzie się piesza pielgrzymka do Tuchowa w intencji młodzieży i powołań. Pielgrzymi wyruszą z Piątkowej koło Nowego Sącza, Bochni, Brzeska, Mielca i Pasierbca koło Limanowej, aby w niedzielę spotkać się u Matki Bożej Tuchowskiej na wspólnej modlitwie.
4: Tuchów jest ważny też dla nas, diecezjan, bo to przecież główne sanktuarium diecezji. To też diecezja cała została oddana Matce Bożej Tuchowskiej. Maryja w tym miejscu została nazwana królową diecezji tarnowskiej na początku XX wieku. Warto sobie o tym przypominać, to jest nasze centrum, do którego też powinniśmy pielgrzymować, powinniśmy dziękować za to, co w naszym życiu się udaje, za to, co dobre, ale też przeżywamy różne nasze zmagania, różne trudności i ta prośba też jest potrzebna. A Maryja udziela od wieków i łask i działa też cuda w tym miejscu.
2: Mówił przewodnik pielgrzymki sądeckiej, ojciec Szczepan Hebda. Pielgrzymi, którzy na piechotę przybędą w niedzielę do Tuchowa, będą uczestniczyć w mszy świętej o 15 pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Transmisja tej liturgii w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Darem hojności Pana jest ten dzień, wraz ze wszystkim, co mi przynieść może. Ty, Panie, jesteś drogą, prawdą i życiem. Jesteś drogą, chcę nią kroczyć. Jesteś prawdą, pragnę ją poznawać. Jesteś życiem, chcę nim żyć. Chłód i głód, dola i niedola, wszystko jest dobre, co od Ciebie pochodzi. Spraw przeto, abym z tego wszystkiego dobrze skorzystał. W Twoje imię rozpoczynam ten dzień. Dobry pasterzu, pokarmie prawdziwy, bądź nam pokrzepieniem na drodze do Królestwa Ojca, który jest w niebie. Pożywiaj nas na ziemskim padole, zaprowadź nas na przygotowaną nam ucztę, byśmy w niej wraz ze świętymi uczestniczyć mogli.
2: Do Ciebie, o Boże, w tę poranną godzinę moją myśl kieruję. Pierwsze słowa, które moje usta wymawiają, to Boże mój, Ojcze. Pierwszą moją radością jest prawda, że Bóg jest moim Ojcem. Od Ciebie, Ojcze, wszystko pochodzi. Czym jestem i co posiadam, to Twój dar. Kochany Ojcze Niebieski, dziękuję Ci, że mogę Cię Ojcem nazwać. W swe mocne dłonie weź mnie dziś całego i wszystkie mi drogie osoby. Kieruj moimi myślami i czynami. Chciałbym radośnie przeżywać ten dzień. Daj mi jasne spojrzenie, bym podziwiał Twe dzieła. Daj serce otwarte, które jest zdolne radować się Twoją dobrocią i łaską. Pozwól mi coraz lepiej Twoją wolę poznawać. Prowadź mnie w swojej cierpliwości i mądrości i pomóż, bym całym sercem Tobie zaufał.
1: O święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia. Pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twego boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym poddany Twojej niebiańskiej mocy mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.
2: Boże mój i Zbawco, z Twych rąk otrzymuję ten nowy dzień. Wychodzę mu naprzeciw, gotowy jestem przyjąć wszystko, co on mi przyniesie. Wierzę, że mnie kochasz swą boską miłością. Pełen ufności, wsparty Twoją łaską, licząc na dobroć Twojego serca, idę w nieznaną przyszłość dzisiejszego dnia. Tobie poświęcam wszystkie moje kroki, moje słowa i czyny i cały świat mojego serca. Błogosław mnie i prowadź.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Wyzwolenie od strachu. Nie lubimy o tym za dużo rozmawiać, ale strach atakuje nas częściej, niż byśmy tego chcieli. Tak naprawdę niektórzy żyją w ciągłym strachu i zamartwianiu się. Czy mogę cię spytać, co robisz, kiedy nadchodzi strach? Boisz się utraty pracy. Siedzisz w poczekalni u lekarza i szykujesz się na odebranie wyników badań. Obawiasz się, że będziesz musiał poradzić sobie z sytuacją, którą szczerze mówiąc wolałbyś zamieść pod dywan. Nadchodzi cię poczucie zbliżającej się katastrofy. Co wtedy robisz? Czasami robimy głupie rzeczy. Wyżywamy się na ludziach wokół, zachowujemy się nieprzyjemnie. Innym razem wycofujemy się całkowicie w czarną rozpacz. Król Dawid zmierzył się z przytłaczającą ilością zagrożeń. Oto co odkrył. Szukałem Pana i odpowiedział mi i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Pomyśl o tym.
1: Henryk Dedo, Kropla wieczności.
2: Im większy grzesznik, tym większe ma prawo do Bożego miłosierdzia. Im bardziej puste serce, tym więcej tam miejsca dla Bożego Ducha. Wołam więc Ciebie, Boży Duchu, byś zstąpił do duszy osoby, która pomodli się tym utworem.

Duchu Boży, potrzebujemy zdrowia, naprawy relacji, zmiany postępowania kogoś bliskiego, ale nade wszystko potrzebujemy pokory. Ty przecież, Panie, pysznym się sprzeciwiasz, a pokornym łaskę dajesz. Daj nam więc, Duchu Święty, pokorę serca, byśmy otworzyli się na

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Ottona, biskupa. Święty Otton urodził się około roku 1061 w Szwabii. Do Polski przybył jako kleryk wraz ze swym bratem Fryderykiem w otoczeniu opata Henryka, późniejszego metropolity gnieźnieńskiego. W Gnieźnie święty Otton przebywał przez czas dłuższy, prowadząc szkołę katedralną. W roku 1087 odbył podróż do Płocka na dwór Władysława Hermana dla prowadzenia pertraktacji w sprawie małżeństwa księcia z Judytą Salijską, siostrą cesarza Henryka IV. Został wtedy kapelanem księżnej. Po pewnym czasie wrócił do Niemiec. W roku 1090 Henryk IV powołał go na swego kapelana i kanclerza. W 1102 roku został biskupem nominatem Bambergii. Efektem jego działań dyplomatycznych było zawarcie konkordatu warmackiego, na mocy którego cesarz zrzekł się inwestytury. W swej diecezji biskup Otton zasłynął jako znakomity administrator i duszpasterz. Nazwano go ojcem zakonów, założył bowiem aż 15 opactw. W 1124 roku na zaproszenie Bolesława Krzywoustego udał się święty Otton wraz z 20 kapłanami do Polski, by w Gnieźnie rozpocząć przygotowania do wyprawy misyjnej na Pomorze. W roku 1125 powrócił do swej diecezji, gdzie przez 11 lat jeszcze żarliwie duszpasterzował. Zmarł 30 czerwca 1039 roku. Pochowano go w opactwie na górze świętego Michała. W roku 1189 papież Klemens III dokonał jego kanonizacji. W Polsce kult świętego Ottona koncentruje się głównie na Pomorzu. Znajduje się tu źródło świętego Ottona, przy którym, jak głosi legenda, w ciągu 20 dni ochrzcił 7 tysięcy Pomorzan.
0: Kto słucha, nie błądzi.

0: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Jest środa, pierwszy dzień lipca. O tej porze wspominamy zmarłych kapłanów. 1 lipca w 2011 roku zmarł ksiądz Tadeusz Nowak, emerytowany proboszcz w Gawłowie. A w roku 2015 do domu ojca odszedł ksiądz Stanisław Zaczyk, emerytowany proboszcz w Obidzy. Dusze zmarłych kapłanów polecajmy w modlitwach Bożemu Miłosierdziu.
1: Dalekie wybrzeża ciszy.

0: Jest 6.30, Jolanta Moździerz, zapraszam na wiadomości. Najprawdopodobniej wysoka temperatura połączona z niskim stanem wody była przyczyną uśnięcia raków szlachetnych w górnym biegu rzeki Ropy. Informacje w tej sprawie przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Kilkadziesiąt martwych raków zaobserwowano w rzece na terenie Hańczowej w gminie Uście Gorlickie kilka dni temu. Zgłoszenie do nowosądeckiej delegatury w Wiosiu dokonali mieszkańcy. Jak przekazał Michał Żbik, rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, wszystko wskazuje na to, że skorupiaki padły z powodu niskiej ilości tlenu w wodzie.
1: Osoba zgłaszająca potwierdziła, że w odkryciu tych martwych zwierząt nie towarzyszyły żadne ślady wizualne czy zapachowe, które by wskazywały, że mamy do czynienia ze skażeniem wody. Jednocześnie z naszych danych wynika, że na tym górnym odcinku rzeki Ropa nie są ulokowane żadne zakłady przemysłowe, które ewentualnie mogłyby dokonać jakiegoś niekontrolowanego zrzutu ścieków, który by mógł skutkować śnięciem fauny.
0: Wiaś apeluje do mieszkańców terenów nadrzecznych oraz położonych w pobliżu jezior i stawów, aby niezwłocznie zgłaszać do instytucji wszystkie zaobserwowane podobne przypadki. To pozwoli odpowiednim służbom na szybkie ustalenie przyczyn zmiany w przyrodzie i podjęcie ewentualnych działań.
2: Z życia Kościoła.
0: Dziś rozpoczyna się Wielki Odpust Tuchowski. Każdego roku podczas tego wydarzenia tysiące pielgrzymów przybywają na Lipowe Wzgórze, gdzie znajduje się cudowny obraz Matki Bożej. Niedawno obraz wrócił do sanktuarium po renowacji, więc podczas odpustu będzie można zobaczyć odnowiony wizerunek Matki Bożej i Pana Jezusa.
3: Radość dla lokalnych mieszkańców, czcicieli Matki Bożej Tuchowskiej jest ogromna z tego, że już mamy cudowny wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej w sanktuarium. Myślę, że dla pielgrzymów licznych, którzy przybywają na Wielki Odpust Tuchowski, będzie to też piękne doświadczenie zobaczyć właśnie w tej nowej odsłonie wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej.
0: Mówi kustosz sanktuarium w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut. W Muzeum Sanktuaryjnym będzie można zapoznać się z historią obrazu, a wystawa przy kościele prezentuje ostatnie prace renowacyjne. Wielki Odpust Tuchowski pod hasłem Z Maryją nieśmy światu Chrystusa. Dziś o godzinie 18 rozpocznie się pielgrzymką strażaków, policjantów i orkiestr dętych. W Radiu RDN Opolska i RDN Nowy Sącz będziemy transmitować mszę świętą odpustową 5 lipca o godzinie 15, a Odpust Tuchowski potrwa do 9 lipca. Kino plenerowe Radia RDN tym razem zagości w Otwinowie film Pod chmurką. Wpisze się w obchody jubileuszu 700-lecia parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Jutro o godzinie 20.30 na placu za szkołą w Otwinowie wyświetlimy film pod tytułem Asterix i Obelix. Tajemnica magicznego wywaru. Dla oglądających przewidziano też popcorn i watę cukrową. Wydarzenia jubileuszowe potrwają do soboty, ostatniego dnia o 17.00. Na boisku szkolnym odbędzie się mecz, a o 20.00 będzie zabawa taneczna. I to tyle. Teraz kolejne wiadomości punktualnie o 7.00.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Teraz komfortowa temperatura, 24 stopnie, tak, w Tarnowie, ale niestety w ciągu dnia będzie nadal upalnie, 33-34 stopnie możemy zobaczyć na termometrach. Dopiero od jutra spadek temperatury do 25-27 stopni w ciągu dnia. Jakość powietrza mamy dobrą, na barometrach 991 hektopaskali, co dzieje się z ciśnieniem, powoli spada. Sytuacja biometeorologiczna niestety niekorzystna.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Od jutra będziemy odpoczywać od upałów. Kolejne dni, weekend zapowiada się z temperaturami takimi optymalnymi, 23-24 stopnie, pogodne niebo. No i może poprawi się też sytuacja biometeorologiczna, czego wszystkim sobie życzę.
3: RDN Małopolska 103,6 FM.
2: Jerzy Olszówka, witam, dzień dobry. Pierwszy dzień lipca 2026 roku. Masz jak ja.
4: Ty masz

0: Gdyby nie te wysokie temperatury zapowiadane wciąż przez meteorologów, to zapowiadałby nam się całkiem piękny dzień. Rozpoczęliśmy nie tylko nowy dzień, ale także nowy miesiąc. I ten miesiąc wszystko wskazuje na to, że to będzie piękny miesiąc, bo uspokoją się temperatury od jutra i to będą to takie temperatury umiarkowane od 20 do 30 stopni. Tak właśnie wygląda miesiąc lipiec, siódmy miesiąc w kalendarzu gregoriańskim, który ma 31 dni. Statystycznie jest to najgorętszy czas w Polsce, a swoją nazwę zawdzięcza kwitnącym w tym okresie lipom. 20 minut do godziny 7, za chwilę wiadomości dla kierowców.
1: Reklama.

0: zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
5: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
6: Noc z wtorku na środę minęła spokojnie w regionie, poranek również spokojnie, upływa Bochnia bez kolizji, podobnie w Brzesku, w Brzesku doszło do jednej kolizji, ale na szczęście bardzo niegroźnej. W Dębicy bez zdarzeń, w Dąbrowie Tarnowskiej również bez wypadków, bez kolizji, bez nieczeźwych, podobnie informuje oficer dyżurny w Tarnowskiej. Tarnowie. Teraz zaglądam na ulicę Tarnowa i wygląda na to, że wakacyjnie, bardzo wakacyjnie, na wysokości nowego szpitala teraz jest więcej samochodów. Lwowską, później jedziemy płynnie do Alei Jana Pawła II, Słoneczną, Sitki Słowackiego, ten ciąg komunikacyjny wolny od korków, pustki na Narutowicza Konarskiego, także jeszcze spokojnie, bez większych kłopotów, bez żadnych kłopotów można powiedzieć o tej porze. Na Krakowskiej również płynnie, troszeczkę więcej aut przy Warsztatowej, przy Koszyckiej, przy Czerwonej, Szujskiego, Mościckiego, Aleja Kwiatkowskiego. No tu przy Czerwonych Klonów jest troszeczkę więcej pojazdów i na Czerwonych Klonów na rondzie Solidarności w kierunku Czerwonych Klonów. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
5: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
6: Prowadź mnie dla wszystkich kierujących, dla wszystkich kierowców przemierzających drogi regionu. Kasia Kowalska, na zegarach 16 minut do 7.

Tak, tak, noc już się dawno skończyła. Słońce wstało o 4:31, zajdzie 12 minut przed godziną 21, czyli do zachodu słońca pozostało nam 14 godzin i minuta. Dzień liczy sobie 16 godzin 17 minut, dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin 12 minut i 54 sekundy oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku o 5 minut. Do astronomicznej jesieni zostało nam 84 dni. Bob Marley, No Woman, No Cry. No nieprzypadkowo, bo właśnie dzisiaj w kalendarzu mamy dzień muzyki reggae. I pewnie muzyka reggae także zagości na falach Radia RDN, nie tylko o poranku. Data istotna dla wielbicieli stylu muzycznego pochodzącego z Jamajki, Boba Marleya. Także można powiedzieć, że jest to święto Boba Marleya. To nie tylko czas na słuchanie piosenek bez ograniczeń, ale też możliwość promocji muzyki, aby zarazić miłością do niej kolejne osoby. No i próbujemy właśnie robić to teraz. No Woman, No Cry i Bob Marley. 11 do 7.

Cry, Światowy Dzień Muzyki Reggae i Bob Marley. No i właśnie tej osobie i twórczości Marleya przypisuje się ogólnoświatową popularyzację muzyki reggae. I na pewno jeszcze do reggae dzisiaj wrócimy. Teraz czarno-czarni, śpiąca Jola. Tak, do muzyki reggae wrócimy, bo w Polsce też jest wielu zwolenników. Na zegar-

0: Pani Jola w żadnym wypadku zwarta i gotowa za chwilę przedstawi wiadomości. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Witajcie w naszej bajce Meluzyna, Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie. Radiowe kino plenerowe.
3: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy! Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania.
1: Po reklamie. Kolejny krok do zakończenia projektu Podłęże Piekiełko. Ogłoszono ostatni przetarg. Od dziś jedną receptę będzie można zrealizować w różnych aptekach. Maluch na Dąbrowskich Kablicach przemierza Europę. Wielka wyprawa maluchów jedzie po wsparcie dla dzieci. Minęła siódma. Jolanta Mościerz, zapraszam. Ostatni przetarg związany z budową linii Podłęże Piekiełko ogłoszony. PKP przekazało, że rusza postępowanie na odcinku Gdów-Szczyżyc. To ostatni element największej inwestycji kolejowej w kraju, która sprawi, że nowe połączenie kolejowe Krakowa z Podhalem i Sądecczyzną stanie się faktem.
4: Przetarg ostatni, ale jeden z większych, jeden z trudniejszych. Dwa tunele, jeden długości 1,3 km, dwunawowy, więc tak naprawdę dwa tunele. Druga para tuneli po około kilometr. Łączna długość obiektów mostowych na trasie dzisiejszego przetargu to ponad 2,5 km, najdłuższy most ponad 800 metrów, trzy przystanki osobowe, Zręczyce, Gruszów, Szczyżyc. Wielki moment dla Podłęża Piekiełko. Oficjalnie przechodzimy już wszystkimi odcinkami do fazy realizacji.
1: Mówi Marcin Mochocki, członek Zarządu Polskich Linii Kolejowych SA, dyrektor do spraw realizacji inwestycji. Pociągi na niemal 16-kilometrowym dwutorowym odcinku pomiędzy Gdowem a Szczyżycem pojadą zarówno głęboko pod ziemią, jak i wysoko nad poziomem terenu. Na tym fragmencie trasy powstaną dwa tunele łącznej długości niemal 2,5 km oraz liczne wiadukty, mosty i estakady. Najwyższą z nich pociągi będą się przemieszczać 27 metrów nad poziomem terenu. Najdłuższa konstrukcja będzie mieć rozpiętość ponad 850 metrów. Po wszystkich tych obiektach pociągi pasażerskie pojadą z prędkością 160 km na godzinę.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Jedną receptę będzie można zrealizować w różnych aptekach. Ministerstwo Zdrowia od dziś wprowadza możliwość dzielenia recept. Wiceminister Katarzyna Kacperczyk podkreśla, że to wyjście naprzeciw oczekiwaniom pacjentów.
5: Wprowadzamy możliwość dzielenia recepty, czyli od tej pory pacjent będzie mógł tak naprawdę każdy lek, który ma na recepcie, wykupić w innej aptece. Czyli jeżeli mamy cztery leki, jeden w jednej aptece, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej. Oczywiście my nie zachęcamy, żeby biegać po aptekach, ale to jest rzeczywiście w sytuacjach, kiedy w danej aptece nie ma jednego leku, można spokojnie pójść do innej apteki i taki lek tam kupić.
1: Apteki mogły dobrowolnie zgłaszać się do systemu umożliwiającego dzielenie recept. W Holandii od dziś zaczynają obowiązywać winiety dla ciężarówek. Krajowe i zagraniczne tiry zapłacą za każdy przejechany kilometr. Im czystszy i lżejszy pojazd, tym opłata będzie niższa.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Promują tradycje kulinarne i kulturowe ziemi tarnowskiej, a w swoich miejscowościach dbają o integrację lokalnej społeczności. Tak dziś postrzegane są koła gospodyń wiejskich. Zarząd powiatu tarnowskiego przeznaczył 200 tysięcy złotych dotacji na rozwój ich działalności. Jak zauważa starosta Jacek Chudyma, tego typu stowarzyszenia są dzisiaj bardzo potrzebne, co widać w samych liczbach. Jeszcze kilka lat temu w powiecie tarnowskim było około 40 kół gospodyń wiejskich. Aktualnie jest ich już prawie 200.
6: To są stowarzyszenia, które kultywują tradycje, ale też i tradycje kulinarne, bo to jest ogromnie ważne, aby wspominać i przypominać te dawne smaki, które były marką powiatu tarnowskiego. I postanowiliśmy drugi rok już, że będziemy przyznawać granty dla kół gospodyń wiejskich i w tym roku zwiększyliśmy kwotę do 200 tysięcy złotych.
1: Do konkursu zgłosiły się koła gospodyń wiejskich ze wszystkich 16 gmin powiatu tarnowskiego. Uroczyste wręczenie promes odbyło się wczoraj w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Spośród blisko 100 małych kwiatów uczestniczących w Wielkiej Wyprawie Maluchów w jednym można dostrzec lokalne akcenty. To turkusowy maluch numer 32 na dąbrowskich tablicach rejestracyjnych. Uczestnicy wyprawy zmierzają na północne wybrzeże Francji, a cel jest jeden – pomoc dzieciom, które ucierpiały w wyniku wypadków drogowych. Wielka Wyprawa Maluchów wyruszyła w niedzielę 28 czerwca z Wrocławia. Celem wyprawy jest zwrócenie uwagi na potrzeby dzieci ofiar wypadków drogowych. To zarówno młodzi, którzy bezpośrednio ucierpieli w zdarzeniach, jak i tacy, którzy stracili rodziców. Choć uczestnicy znajdują się kilkaset kilometrów od kraju, ich wirtualną puszkę można wspierać niezależnie od aktualnej lokalizacji.
7: Każda z załóg posiada swoją wirtualną puszkę na zrzutce.pl. Tam można wpłacać pieniądze na puszkę Słonia Pomagalskiego. Załoga turkusowy Maluch 32. Załoga to Paweł, Norbert, Kostek i Termin. Bardzo prosimy o wsparcie. To wsparcie w całości pójdzie na pomoc tym dzieciom, które droga zabrała im to, co najlepsze w życiu, czyli uśmiech i radość dzieciństwa.
1: Mówi Norbert Kopeć, który jest pilotem w załodze numer 32. Wielka Wyprawa Maluchów 6 lipca ma dotrzeć do francuskiej Normandii. Po dwóch dniach przerwy rozpocznie się trasa po Polsce. 9 lipca uczestnicy wyruszą z Warszawy i okrążając kraj 15 lipca dotrą do Krakowa.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Dzisiaj słońce do nas będzie docierać bez ograniczeń. Promieni słonecznych, no multum, można powiedzieć, ale my powinniśmy ograniczać nasze wyjścia na słońce. To kolejny upalny dzień, już teraz na termometrach 26 stopni, w ciągu dnia będzie 33, być może nawet 34. Nadal przelotne deszcze zapowiadają meteorolodzy dzisiaj w godzinach popołudniowych. Przed południem jutro przelotne opady deszczu, po południu słonecznie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: To już 6 minut po godzinie 7. Mateusz Mijal otwiera kolejną godzinę naszego spotkania sam na sam.

0: Reklama.
1: KGM by Sanyoung. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz tylko PAME, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
2: KGM by Sanyoung. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Lider. Tarnów, Bogumiłowice, ulica Mikołajowice 198.
0: Po reklamie.

12 minut po godzinie 7, pierwszy dzień lipca 2026 roku. Co wydarzyło się 1 lipca przed laty? W 1569 roku zaprzysiężono Unię Polsko-Litewską. Powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Polska i Litwa stały się jednym państwem ze wspólnym Sejmem i Senatem. W 1656 roku potop szwedzki. Polskie wojska koronne i masy chłopskie odbiły po oblężeniu Warszawę z rąk szwedzkich. W 1791 roku Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Marokiem. W 1812 Napoleon Bonaparte powołał Komisję Rządu Tymczasowego Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1936 weszła w życie ustawa Prawo Wekslowe, a w 1953 założono Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. W roku 1980 podwyżka cen mięsa, która spowodowała liczne strajki. 1 lipca w 1980 roku rząd PRL bez uprzedzenia wprowadził podwyżki cen niektórych gatunków mięs i wędlin, a to spowodowało masowe strajki. Lipiec 1980 stał się fundamentem polskiego sierpnia, kiedy to fala protestów robotniczych ogarnęła cały kraj i zapoczątkowała erę Solidarności, a później upadek systemu komunistycznego w Polsce. Protestujący żądali zniesienia podwyżek i podwyższenia płac. W zakładach, gdzie 1 lipca 1980 roku zwiększono także normy pracy, pracownicy domagali się przywrócenia poprzednich zasad. Pierwsze strajki podjęto, kiedy wzrosły ceny w stołówkach pracowniczych. Protesty zorganizowano m.in. w WSK Mielec, poznańskim Pomecie, podwarszawskim Ursusie i sanockim Autosanie. W następnych dniach do akcji strajkowej dołączyli pracownicy kolejnych zakładów z całej Polski, m.in. z Tczewa, Świdnika i Lublina. W lipcowych protestach uczestniczyło 80 tysięcy ludzi prawie w 180 zakładach pracy w całym kraju. A teraz muzycznie. Pierwszy dzień lipca, rok 1945 w Miami na Florydzie urodziła się Deborah Harry, wokalistka amerykańskiej kultowej formacji Blondie. Blondie na zegarach 14,5 minuty po 7. The tide is high.

Deborah Harry i grupa Blondie o poranku 1 lipca. Jeszcze urodzinowo będzie, bo w 1982 roku, 1 lipca, w Poznaniu urodził się raper, autor tekstów, osobowość telewizyjna, także dziennikarz radiowy Mezo, dwukrotnie nominowany do Fryderyka. Mezo, Tap, Wstawaj. Z gościnnym udziałem też Mietka Szcześniaka. Na zegarach 19,5 minuty po 7. Wstawaj!

napad i mrozu. No, chłodniej jest na przykład, jak wejdziemy do jakiegoś supermarketu albo sklepu, gdzie działa sprawna klimatyzacja, to czujemy tę różnicę, prawda? No, dzisiaj wypadałoby też zachować ostrożność, nie wychodzić na pełne promieniowanie słoneczne między godziną 12 a 18. Nadal spodziewajmy się wysokich temperatur powyżej 30 stopni. Więcej o pogodzie za 3 minuty o 7.30. Teraz Alvaro Soler.

0: Reklama.
1: Witajcie w naszej bajce Meluzyna, Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
0: Po reklamie.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
3: Przypomnę, wczoraj meteorolodzy zapowiadali temperatury do 33-34 stopni, a lokalnie było nawet 36. Dzisiaj zapowiadają też do 33-34, może do 35 stopni, więc musimy się liczyć z tym, że te temperatury mogą być wyższe. I wierzymy w obietnicę meteorologów, że od jutra będzie chłodniej, 23-24 stopnie, no maksymalnie do 27 zobaczymy. No i poprawi się biometr, no będzie obojętny, ale dopiero od jutra.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
3: Zmienia się wszystko jak w kalejdoskopie, jeżeli chodzi o zapowiedzi meteorologów. Wczoraj też miało popadać, miało zagrzmieć. To, że nie zagrzmiało, to bardzo dobrze, ale popadać to by mogło. Ale delikatnie, nie jest zbyt intensywnie, po prostu płynnie, żeby nie było problemów hydrologicznych. Na dzisiaj też zapowiadają meteorolodzy opady deszczu i możliwe burze. No niech ten deszcz w końcu spadnie. Życzmy sobie tego. Jak ja jej to powiem, Szymon Wydra i Carpe Diem.
4: Co

0: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
1: Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości?

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
2: O tej porze w ładnej większy ruch w stronę Tarnowa, później mijamy tę miejscowość i już dojeżdżamy płynnie Lwowską do ulicy Orkana. Ruch umiarkowany na Orkana, na Lwowskiej też, w centrum Tarnowa płynnie dojeżdżamy do Starodąbrowskiej. Na Starodąbrowskiej pusto jest w tej chwili, trochę więcej aut na ulicy Starodąbrowskiej przy Słonecznej, na Słonecznej Alei Jana Pawła II pusto, płynnie dojeżdżamy do autostrady, Błonie spokojna, spokojnie, podobnie wygląda elektryczna Wyszyńskiego, na Alei Kwiatkowskiego także teraz spokojnie. Też tak wyglądają ulice Szujskiego i Mościckiego w Tarnowie. Więcej samochodów na Klikowskiej, ulicy Szkotnik, na Konarskiego i Gumiskiej oraz Dąbrowskiego. Na tym skrzyżowaniu teraz jest więcej aut. Ale na Rutowicza nadal wolna od korków. Płynnie przejedziemy w jedną i w drugą stronę. Podobnie też wygląda ulica Krakowska. W stronę Krakowa do Koszyc, do ulicy Czerwonej dojeżdżamy bez większych problemów. Mijamy z Blitowską Górę i też jedziemy płynnie bez większych kłopotów. W Brzesku natomiast więcej samochodów jest teraz na ulicy Kościuszki i Głowackiego. W Bochni natomiast trudno. Na Trudnej Kraszewskiego, na ulicy Floris, na Kościuszki tutaj jest ruch wzmożony. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości tradycyjnie.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
2: Znowu dzisiaj sprawne klimatyzacje, jak najbardziej wskazane, nakrycie głowy i okulary przeciwsłoneczne. Słońce dzisiaj będzie nadal bardzo mocno operować. No mamy lato, mamy wakacje, jedni są zadowoleni, inni troszeczkę mniej, no ale trzeba to gdzieś wypośrodkować. 7:43 na zegarach dobrze nastawionych, wakacji nie gramy. Fancy!

Lato, wakacje i wakacyjne granie w Radiu RDN Małopolska. Pierwszy dzień lipca. Właśnie dziś obchodzimy w Polsce Dzień Psa. Nieprzypadkowo wybierając datę na początek wakacji, a wybrała tę datę redakcja czasopisma Przyjaciel Pies. Za tą decyzją stała alarmująca statystyka. Według danych Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w lipcu porzuconych jest o 30% więcej psów niż w innych miesiącach roku. I to właśnie wtedy tysiące czworonogów trafia do schronisk, a ich właściciele wyruszają na beztroski urlop. Dzień Psa to misja edukacyjna i społeczna, która od ponad 15 lat walczy z jednym z najbardziej bolesnych problemów w relacjach człowiek-zwierzę. Właśnie zwierzęta. Oddajmy im to, co powinniśmy oddać, swoje serce. One mają dla nas ogromne i my też powinniśmy się sercem odwzajemnić. No, lato to też najbardziej pracowity czas w roku dla wszystkich schronisk w Polsce. Statystyki nie pozostawiają złudzeń. Według danych w lipcu porzuconych jest o 30% więcej psów niż w pozostałych miesiącach, jak już wspomniałem. Więc to serce jest jak najbardziej potrzebne. Dlaczego ludzie zostawiają psy? No, wśród części właścicieli panuje jakieś chore przekonanie, że właśnie w okresie letnim zwierzaki dadzą sobie radę. Dlaczego? No bo ciepło, jest ciepło i nie ma mrozów, a one dokładnie tak samo cierpią jak ludzie podczas tych dużych upałów. Więc o tym sercu po raz kolejny wspomnę nie bez powodu, bo nasze serce też jest jak pies, o czym wyśpiewa nam Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar. Na zegarach 11 minut do godziny 8. W jaki sposób można uczcić taki dzień psa? No, na pewno udać się z nim na spacer. Najlepiej o tej porze, a nie w godzinach największego nasłonecznienia. No może jeszcze jakiś smaczek. No i zadbać o to, żeby pies miał też cały czas wodę do picia. Tak jak człowiek jej potrzebuje, potrzebują jej zwierzęta. A teraz już Kuba Sienkiewicz.

słuchaczy wiemy, jak to jest być porzuconym, tak jak porzucane są psy właśnie na początku wakacji, traktowane jak przedmioty, jak rzecz, a nie jak członka rodziny. Często jest tak, że właściciele nie mają pomysłu, co zrobić ze zwierzęciem właśnie w okresie letnim, w okresie wypoczynku, a może nie wiedzą o tym, że są hotele dla czworonogów i można się zwrócić do takiego hotelu, a nie porzucać psa bezpańsko. 6 minut do godziny 8. Honest. Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska 1 lipca.

Za chwilę wiadomości o 8 przedstawi Jolanta Moździerz, a po godzinie 8 słowo za słowo gościem poradnego programu będzie starosta brzeski Andrzej Potępa. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Bilety na 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia już w sprzedaży. Konkurs najlepszych polskich komedii w gwiazdorskich obsadach i niezwykłe wydarzenia towarzyszące już we wrześniu w Tarnowskim Teatrze. Bilety w kasie teatru lub online. Szczegóły na teatr.tarnow.pl. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
0: Po reklamie.
8: Remont obwodnicy zachodniej Nowego Sącza będzie droższy niż zakładano. Wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych, szczegóły już za chwilę. Dziś dzień psa, czworonogi ciężko znoszą upały. Jest ósma, Jolanta Mościerz, zapraszam. Przebudowa obwodnicy zachodniej Nowego Sącza będzie droższa o ponad 1 800 000 zł. W początkowej fazie zakładano, że prace zmieszczą się w okolicach 17 milionów złotych. Na sesji powiatu nowosądeckiego radni przyjęli zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Obwodnica jest remontowana od kwietnia tego roku, ale jak zauważył były starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, zaledwie po 2 latach użytkowania stan drogi był zły.
9: Ta obwodnica dała taki impuls gospodarczy i powstało tam wiele firm i tu tego absolutnie nie należy negować, to był wielki plus, ale jednak ona została wybudowana, no myślę, że niezgodnie ze sztuką budowlaną, bo już po 2-3 latach się rozlatywała. To myślę, że powinno się też wystąpić z wnioskiem o sprawdzenie wykonawstwa tej obwodnicy. Ona kosztowała dużo, a po 2-3 latach już się sypała.
8: W odpowiedzi na te zarzuty obecny starosta Tadeusz Zaręba przypomniał, że było to związane z użyciem do budowy obwodnicy innego kruszywa niż przewidywano. Jednak jak wyjaśnia, po zakończonym już okresie gwarancji nie ma możliwości ustalenia dokładnych przyczyn wadliwości drogi. Obwodnica zachodnia została wybudowana w 2015 roku w przeciągu zaledwie 6 miesięcy. Zakończenie jej przebudowy zaplanowano na wiosnę przyszłego roku. 25 nowych terapii, w tym 10 onkologicznych i 15 nieonkologicznych, znalazło się na nowej liście leków refundowanych. Zmiany wchodzą w życie od dziś, a szczegóły zna Joanna Stankiewicz.
10: Ministerstwo Zdrowia zmienia podejście do leczenia chorób onkologicznych. Skuteczne, innowacyjne terapie będą dostępne dla pacjentów już na początku, a nie kiedy choroba jest zaawansowana, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
11: Ten schemat leczenia, no mamy nadzieję, że on absolutnie zwiększy szansę całkowitego wyleczenia pacjenta chorującego na niedrobnokomórkowego raka płuca.
10: Będą nowe terapie, m.in. w raku jelita grubego, gruczołu krokowego, endometrium i w szpiczaku mnogim, a także w chorobie Parkinsona, leśniowskiego Crohna, niewydolności serca, nadciśnieniu oraz depresji. Kolejne zmiany na liście refundacyjnej za 3 miesiące.
8: Związek Międzygminny Gmin Żadno i Lisia Góra rozpoczął w Niedomicach budowę stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej. Ekstremalnie wysokie temperatury sprawiły, że w regionie tarnowskim wystąpiły problemy z wodą. Nowa stacja ma zapobiegać takim sytuacjom, mówi burmistrz Żadna Tomasz Kijowski.
12: My jesteśmy gminą, która zaopatrzywana jest z 2 stacji uzdatniania wody. Za dostarczenie południowej części naszej gminy odpowiada ujęcie wody w Łęgu, a północna część naszej gminy mamy ujęcia w Żabnie, w Gorzycach i tam nas pełni te ujęcia zaspokajają. Natomiast tutaj ujęcie w Łęgu jest takim starszym, dalszą stacją uzdatniania wody i my jesteśmy w wspólnym związku między gminy z Lisią Górą i wiem, że jak przychodzą piątkowe i sobotnie popołudnia, to może brakować. Wzrost poboru wody, jeżeli chodzi o piątkowe i sobotnie wieczory, jest diametralny. Natomiast robimy wszystko, żeby z tym problemem się uporać i myślę, że za 2 lata będziemy mieli już spokój.
8: Inwestycja w Niedomicach pochłonie ponad 13 milionów złotych, z czego 9,5 miliona złotych pochodzi z Polskiego Ładu. Prace mają potrwać do przyszłego roku.
13: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Ma przypominać o trosce i opiece, jaką jesteśmy winni czworonożnym przyjaciołom. Obchodzony dziś w Polsce Dzień Psa to także promocja opieki, bo najwięcej zwierząt zostaje porzuconych właśnie na początku wakacji. Tegoroczne lato przyniosło ekstremalnie wysokie temperatury, a psy źle znoszą upały, dla dlatego w tym czasie trzeba o nie szczególnie dbać, przypomina prezes Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Maryla Rybińska.
0: Lato przed nami, więc jeszcze bardzo, bardzo dużo zmagania się z tą trudną sytuacją, jaką mają zwierzęta wszędzie. U nas o nie dbamy, mają wodę, mają jedzenie, mają cień.
8: Pies zawsze powinien mieć miskę z wodą, a w gorące dni zacienione miejsce do odpoczynku. Tarnowski azyl dla zwierząt w czasie upałów, oprócz pracowników azylu, wspierali także tarnowscy strażacy. W czasie największych upałów schładzali miejsca, gdzie przebywają psy. Koty mieszkają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Gościem porannej rozmowy Radia RDN Małopolska będzie starosta brzeski Andrzej Potępa. W studiu RDN Nowy Sącz rozmowa ze Sławomirem Wojtą, komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Zapraszamy o 8:10.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Najchłodniej o tej porze w Ciężkowicach 22 stopnie, w Dębicy, w Bochni 25, w Dąbrowie Tarnowskiej również 25, 27 stopni pokazują już termometry w regionie. Dzisiaj dużo, dużo pogodnego nieba, dużo słońca, możliwe wieczorem przelotne opady deszczu, ale pamiętamy, że wczoraj też były zapowiadane opady deszczu i nie spadła ani jedna kropla. Przed południem jutro też może popadać, ale spadnie na pewno temperatura.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: To jest dobra wiadomość. Od jutra ochłodzenie od 23 do 27 stopni i kolejne dni również będą przebiegać z takimi temperaturami. 6 po 8.
2: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Reklama.
1: Już 5 lipca serce Małopolski zabije w rytmie tradycji. Zapraszamy na 24. Pogórzański Jarmark Artystów i Rękodzielników w Ciążkowicach. Startujemy o 14. Rękodzieło, zapomniane zawody, rodzinne warsztaty i występy kapel ludowych, które rozgrzeją Wasze ciała i dusze. Poznaj tradycyjne rzemiosło wikliniarskie i sztukę regionalną. Poczuj klimat kultury, która łączy pokolenia. 5 lipca, Rynek w Ciążkowicach. Tu tradycja tętni życiem. Bądź z nami! Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Radiowe kino plenerowe.
2: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
0: Po reklamie.
3: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.
4: Tu Radio RDN Małopolska. Jest 11 minut po godzinie 8 w radiowym studiu Jolanta Moździerz i gość porannego programu.
5: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
6: W studiu Radia RDN Małopolska o poranku starosta brzeski Andrzej Potępa. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie starosto, gorąco, kolejny dzień z bardzo wysokimi temperaturami, co już o tej porze czuć, będąc na zewnątrz. No a za nami rzeczywiście takie niemal tropikalne temperatury. Udało się jakoś znaleźć ochłodę w tych dniach.
7: No każdy sobie radzi jak może, no pewnie najlepiej, jeśli jest klimatyzowane pomieszczenie, ale na pewno jest trudno, jest ciężko, to też widać po tym, na ulicach ciągle słyszymy kolejną karetkę pogotowia, niestety jest to związane właśnie z tą falą upałów.
6: No to samopoczucie jednak może być kiepskie.
7: Dokładnie, zwłaszcza u osób chorych, starszych i takich narażonych właśnie na działanie takich temperatur. To też widać właśnie po SOR-ze czy po szpitalu, ale jest nadzieja, bo już od jutra podobno ta temperatura ma nam dać troszeczkę odpocząć.
6: Ma być przez kilka dni rzeczywiście troszkę chłodniej, ale też przychodzą alerty ciągle ostrzegające przed burzami. Te wysokie temperatury wpływały w różnych częściach regionu na wodę, na to, że tej wody rzeczywiście było mniej. Jak w powiecie brzeskim były kłopoty z tą dostępnością wody?
7: Były kłopoty, ale jest to związane z tym, bo oczywiście sprawdzałem tą sytuację, że ten pobór wody był gigantyczny, po prostu nie duży, tylko wręcz gigantyczny, no to troszeczkę brak odpowiedzialności.
6: Napełniamy baseny,
7: napełniono baseny, podlewano ogródki, myjemy samochody. No, wszyscy apelują, żeby tego nie robić, ale jakoś to nie działa. I był taki moment faktycznie w poprzedni weekend, kiedy zdecydowały się wodociągi, musiały się zdecydować na to, żeby ograniczyć pompowanie do niektórych miejscowości. No, oczywiście
6: to były przerwy czy obniżenie ciśnienia?
7: Było tak, że nie było w niektórych miejscowościach wody nawet dwa dni. Natomiast wiadomo, musiało samo Brzesko mieć wodę, bo musi mieć szpital, musi mieć hospicjum. Natomiast w miejscowościach jak innych, tej wody brakowało. Teraz jest okej, ta woda jest, ale faktycznie były braki i nie było to związane z jakąś mega niżówką na Dunajcu, tylko właśnie z gigantycznym poborem wody.
6: No, samorządowcy z różnych regionów apelują, ciągle ponawiają te apele, żeby jednak oszczędzać wodę, szczególnie w czasie tak wysokich temperatur, kiedy tej wody po prostu brakuje.
7: Dokładnie.
6: Będąc w temacie zdrowia, została podpisana umowa na budowę Centrum Zdrowia Psychicznego. Ten budynek powstanie przy Brzeskim Szpitalu. Kiedy mogą rozpocząć się prace?
7: Prace rozpoczną się już, dlatego to podpisaliśmy umowę już z wykonawcą. To jest nowy czy kondygnacyjny budynek, który będzie połączony z budynkiem F szpitala. Będzie to Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie będzie dzienny oddział psychiatryczny dla osób dorosłych, gdzie będzie poradnia, gdzie będzie punkt konsultacyjny. Generalnie takie centrum, które pozwoli diagnozować i leczyć również tego typu problemy. Bardzo potrzebne. Wykonawca ma na to 2 lata. Jest to duża budowa, jeszcze wyposażenie, więc w 2028 roku powinno to centrum zacząć funkcjonować. Oczywiście w międzyczasie będziemy szukać personelu, bo jak wiemy, z tej dziedziny medycyny też jest dosyć trudno o lekarzy, no ale mamy na to, myślę, wystarczająco dużo czasu, żeby ten personel tych lekarzy zachęcić, żeby do nas przyszli.
6: Rozeznawał pan już w terenie?
7: Gdzie tak, no już szukamy, oczywiście, że tak.
6: Bo to najgorzej chyba z lekarzami.
7: Tak, no ale też mamy perspektywę i jakichś doświadczonych lekarzy, ale i absolwentów uczelni medycznych, rezydentów, więc mam nadzieję, że się uda.
6: To będzie takie uzupełnienie też to Centrum Zdrowia Psychicznego, tej opieki medycznej prowadzonej w szpitalu? To się będzie jakoś uzupełniać?
7: No tak, bo nasz szpital ma bardzo szeroką ofertę. Jesteśmy właśnie szpitalem, który ma tych oddziałów bardzo dużo. Trudno je w tej chwili wymienić, ale ma nasi mieszkańcy, nie tylko nasi mieszkańcy, mają naprawdę szeroką ofertę. I no tego właśnie brakowało. To jest taki ogólnopolski projekt. W wielu powiatach powstaną takie centra, bo jest to odpowiedź na właśnie brak dostępności. My wiemy, jak to wygląda. Ośrodki krakowskie są oblegane, bardzo trudno się tam dostać, więc sprowadzamy jakby na poziom powiatowy ten rodzaj usługi medycznej, bo no niestety, ale zdrowie naszych rodaków, w tym zdrowie psychiczne, jest no w coraz gorszym stanie.
6: Jest to oddział dzienny, tylko dzienny. Dla osób dorosłych. Czy
7: tak.
6: Jest w ogóle szansa, czy taka perspektywa, żeby kiedyś też byli przyjmowani tam mali pacjenci, bo jednak wśród dzieci ten problem jest też bardzo duży.
7: Tak wygląda program, że mamy uruchomić to dla osób dorosłych i w tej formule to ma wystartować. Natomiast my oczywiście zdajemy sobie sprawę, że w przyszłości trzeba będzie poszerzyć ten zakres, ale od czegoś trzeba po prostu zacząć.
6: Dziś dokładnie mija rok, kiedy została zlikwidowana brzeska porodówka. 1 lipca ten oddział został wygaszony. Z perspektywy czasu, panie starosto, to była dobra decyzja?
7: To była bardzo dobra decyzja, dlatego że w miejsce tej porodówki udało się nam zachęcić do przyjścia do nas znakomity zespół ginekologów, onkologów, uroginekologów i widzimy, jak wiele pacjentek korzysta z tych programów. Mamy darmowe programy związane właśnie z problemami onkologicznymi, ginekologicznymi. Odbywa się bardzo dużo zabiegów i operacji. No i co najważniejsze, właśnie rusza budowa 2 dodatkowych sal operacyjnych dedykowanych właśnie ginekologii onkologicznej i dzięki temu lekarze będą mogli operować 4 czy nawet 5 dni w tygodniu, w tej chwili operują 2 dni w tygodniu.
6: Bo macie 3 sale.
7: Bo mamy 3 sale, te będą ekstra jakby dla nich. No i słyszę naprawdę bardzo wiele pozytywnych opinii kobiet, które skorzystały z z tych badań. Niektóre no niestety usłyszały taką, a nie inną diagnozę, ale najważniejsze, że jest ona w takim czasie, żeby jeszcze można było to wyleczyć. I jak patrzę w perspektywie 70 kilku porodów i 3 milionów deficytu na porodówce, a dzisiaj setki wyleczonych kobiet ginekologicznie, onkologicznie, to dla mnie to jest zdecydowanie, to była dobra decyzja.
6: Zauważy pan na przestrzeni ostatnich miesięcy, że rzeczywiście tych pacjentek tam przybywa, że ten oddział cieszy się bardzo, coraz większym zainteresowaniem, popularnością?
7: Bardzo przybywa. Ja przygotuję sobie na następne nasze spotkanie, wywiad, statystykę, ile kobiet skorzystało z tych darmowych badań, ale w ogóle ile było wizyt w poradni, ile było zabiegów, bo jest tego naprawdę bardzo dużo i bardzo chwalony jest zespół, pan dr Kosobucki, parę innych lekarzy z takim bardzo fajnym, profesjonalnym, empatycznym podejściem i to idzie w eter, tak? I kobiety sobie o tym mówią i coraz więcej kobiet do nas przychodzi, nie tylko z naszego powiatu. Nie tylko z naszego powiatu.
6: Wspomniał pan, że w budowie także dwie nowe sale operacyjne, które powstają w miejscu traktu porodowego. Tak. Kiedy one będą gotowe? Jak to wygląda?
7: To jest przełom roku. Myślę, że
6: tego i przyszłego?
7: Tak. Myślę, że bezpiecznie mogę powiedzieć, że w styczniu powinniśmy tam już działać. Już powinny być operacje, bo taki jest termin. No, zwykle przy remontach zdarzają się jakieś tam przesunięcia czasowe. Mam nadzieję, że wykonawca zmieści się w czasie.
6: Więcej cel operacyjnych będzie oznaczało krótszy czas oczekiwania na operację, na zabieg?
7: No zdecydowanie tak. No w tym momencie, tak jak mówię, ginekolodzy operują 2 dni w tygodniu, bo muszą się dzielić z chirurgami, z urologami, z ortopedami, a teraz będą mieli do dyspozycji swoje własne sale, więc to powinno kilkukrotnie zwiększyć ilość operacji. A co za tym idzie, skrócić czas oczekiwania.
6: Ale zwiększy się też liczba pacjentek na oddziale. Oddział jest na to przygotowany, żeby przyjąć jeszcze więcej osób?
7: Tak, no oddział jest po remoncie i myślę, że bezproblemowo, zwłaszcza, że dzisiaj po zabiegach pacjentki nie przebywają bardzo długo, 2-3 dni i jeśli wszystko jest w porządku, to pacjentka idzie do domu.
6: Nieopodal szpitala oficjalnie już została otwarta komenda policji. Funkcjonariusze już zaaklimatyzowali się w nowej siedzibie?
7: Tak, no oczywiście zaraz po otwarciu przenieśli się do tej siedziby. Tam było wszystko gotowe. No, policja musi działać 24 godziny na dobę, więc nie było czasu na przeniesienie. To wszystko było już wcześniej gotowe. No, ja się bardzo cieszę, bo wiele lat temu, bo 15 lat temu ja byłem inicjatorem budowy tej komendy policji i komendy straży, bo w 2010 roku po takich oględzinach budynków, no już wtedy było wiadomo, że ani jeden, ani drugi budynek nie nadaje się do remontu, trzeba przystąpić do procesu dochodzenia do wybudowania nowej. No długo na to czekałem, ale w końcu się udało. Myśmy wtedy kupili jako powiat 2-hektarowe działki i przekazaliśmy za darmo pod budowę policji i straży. Potem też jeszcze przeznaczyliśmy pieniądze na budowę drogi technicznej do tej budowy. Potem z Polskiego Ładu za 11 milionów złotych wybudowaliśmy jako powiat nowy układ komunikacyjny, żeby tam przy tym szpitalu było bezpieczniej. No i powoli się materializuje to moje marzenie takiego Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego, gdzie jest szpital, pogotowie, straż i policja, bo również straż już ma pozwolenie na budowę i zaraz obok policji w tym być może jeszcze roku rozpocznie się budowa komendy straży.
6: To już wkrótce, kiedy zakończenie chciałby pan, żeby było?
7: Według harmonogramu powinno to się zakończyć w 2028 roku. Co najważniejsze, obecna lokalizacja policji, a wkrótce i straży, znacznie przyspiesza samo wkroczenie do akcji, bo mają bardzo blisko do autostrady, do trasy krajowej 94, 75. No przedtem musieli musieli się musieli przejechać przez całe miasto. Teraz ta akcja będzie szybsza. No i koordynacja pomiędzy strażą, policją, pogotowiem zdecydowanie lepsza. Więc myślę, że to bardzo na plus. Jeszcze tym bardziej, że no, w związku z tym, w jakich czasach żyjemy, pod komendą po straży ma powstać schron, który będzie służył i policjantom, i strażakom, więc to już jest przewidziane w tym projekcie.
6: Panie starosto, Centrum Bezpieczeństwa w jednym miejscu, straż, policja i szpital. Z jednej strony wszystko na miejscu i rzeczywiście ta koordynacja służb dobra, ale złośliwi powiedzieliby, no właśnie, w jednym miejscu. Bardzo łatwo można sparaliżować.
7: To złośliwi i chyba tacy nie do końca nie znający się na rzeczy, bo ten pomysł, jak mówię, jest sprzed 15 lat. To jest najwyższe miejsce w Brzesku. Przedtem policja, straż miały kłopoty choćby z łącznością. Stamtąd nie ma problemu z łącznością, a jeśli ktoś jakby w ten sposób do tego podchodzi, no to tamte budynki kompletnie nie miały żadnych miejsc schronienia, te już będą miały. Ma powstać również, bo planujemy taki podziemny parking, gdzie będą, oby nie musiały być, ale gdzie będą schowane w razie niebezpieczeństwa samochody strażackie, karetki, policyjne, bo jeśli doszłoby do ich zniszczenia, no to czym będziemy ratować, więc a to nie ma dzisiaj znaczenia przy dronach i takiej technice, czy on poleci trochę w prawo, czy trochę w lewo, więc obyśmy nie musieli mieć takich dylematów. Natomiast zdecydowanie lepsza koordynacja, lepsze warunki pracy i w tym momencie na przykład siedziba straży no już nawet nie jest w stanie pomieścić nowoczesnych samochodów strażackich, bo są za niskie po prostu bramy wjazdowe, więc tak najzwyczajniej w świecie wymusza to dzisiejsza technika.
6: Duża inwestycja drogowa dojdzie do skutku. Jest już podpisana umowa na modernizację drogi powiatowej na trasie Mokrzyska-Radłów. Droga, która łączy kilka gmin, no i z dużym dofinansowaniem przez powiat.
7: Tak, Brzeski. No to kolejna droga, którą realizujemy z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ona biegnie przez gminę Brzesko i gminę Bożęcin do granicy z powiatem tarnowskim. A co ważniejsze, w ramach tego remontu powstanie długi odcinek chodnika, a jest to droga, którą przemieszczają się samochody ze żwirowni, czyli samochody ciężkie, które bardzo degradują tą drogę. No i też właśnie piesi są tu bardzo narażeni, dlatego cieszę się, że w miejscowości Waryś powstanie ten chodnik. Harmonogram przewiduje dwuletni proces jakby tej budowy. W tym roku pewnie powstanie najpierw właśnie chodnik, a w przyszłym roku jezdnia. W gminie Bożęcin również oddaliśmy dosłownie kilka dni temu piękną drogę przez Bożęcin do Zaborowa, w gminie Szczurowa z nowym mostem. Także no, trzeba powiedzieć, że drogi na terenie powiatu brzeskiego w zasadzie wszystkie są już wyremontowane. Jedynie na co czekają jeszcze mieszkańcy, to ciągle jest potrzeba kolejnych chodników pieszych czy ścieżek rowerowych. No tu jeszcze jest trochę do zrobienia, ale mówię, drogi są naprawdę w bardzo dobrym stanie.
6: I to chyba też widać na ostatniej sesji, że te prace, te działania zostały docenione. Zarząd Powiatu Brzeskiego otrzymał od Rady Powiatu Brzeskiego bezwzględną większością głosów zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2025 rok. Motywuje to do dalszej pracy?
7: No tak, no jak do tej pory nie było problemu. Wotum to jest taka forma wyrażenia własnego zdania, ale absolutorium to jest decyzja, która powinna być oparta o dokumenty, czyli o pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej. I tu czasami, jak patrzę na inne samorządy, to radni troszeczkę tak mylą tą absolutorium z wotum zaufania, bo jeśli wójt, burmistrz, czy starosta, czy zarząd dobrze wykonał budżet, jeśli Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię, to w zasadzie należałoby tego absolutorium udzielić. A przy wotum już jest troszeczkę inaczej. Tam można mieć jakby więcej własnego zdania na temat tego, kogo się ocenia. No ale mnie to satysfakcjonuje, że po raz kolejny jest dobrze wykonany budżet. No radni też widzą, że jest naprawdę dziesiątki, setki milionów pozyskanych pieniędzy z zewnątrz. To jest kwestia skuteczności, to jest kwestia zaangażowania, więc myślę, że to też również zostało docenione.
6: No i kolejne lata pracy jeszcze ciągle przed wami. Starosta Brzeski Andrzej Potępa był dziś naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, za spotkanie.
7: Bardzo dziękuję.
5: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
4: Z gościem programu rozmawiała Jolanta Moździerz, a już za chwilę wiadomości sportowe przedstawi Tomasz Gaczewski. W nich m.in. wieści z Kanady, Stanów Zjednoczonych i Meksyku, ale też będą wiadomości sportowe z lokalnego podwórka. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska.
0: Reklama.
8: Witajcie w naszej bajce Meluzyna Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
10: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
11: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski. Zapraszam. Piłkarze Meksyku wygrali w Mexico City z Ekwadorem 2-0 w meczu 1/16 finału Mistrzostw Świata i zapewnili sobie awans do kolejnej rundy. W samej końcówce Ekwador radził sobie w dziesiątkę, po tym jak czerwoną kartkę otrzymał Piero Hincapie za to, że w czasie wymiany zdań z rywalem zasłonił usta. Ten przepis obowiązuje od obecnego mundialu. Ze względu na burzę rozpoczęcie meczu spóźniło się o godzinę. Meksykanie w walce o ćwierćfinał spotkają się z lepszym z pary Anglia – Demokratyczna Republika Konga. Do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata awansowała także Francja. Trójkolorowi pokonali Szwecję 3-0. Mbappe zaliczył 17 i 18 trafienie w historii występów na mundialach w 18 rozegranych spotkaniach. Tylko Argentyńczyk Lionel Messi ma na koncie więcej bramek w mistrzostwach, bo 19. W kolejnej fazie turnieju Francuzi zmierzą się z Paragwajem, który w 1/16 finału niespodziewanie wyeliminował Niemcy. Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Juniorów i U23 w slalomie kajakowym w Krakowie. Na torze przy ulicy Kolnej rywalizuje ponad 400 zawodników z ponad 52 krajów z całego świata. Wśród nich jest 5 sądeczan. Drużyna piłkarska MKS Limanowia z Limanowej poszukuje asystenta trenera pierwszej drużyny. Do końca rundy władze klubu oferują możliwość odbycia stażu, a po jego zakończeniu istnieje możliwość dołączenia do sztabu na stałe. Zespół szuka osoby zaangażowanej, pracowitej, otwartej na naukę i chcącej rozwijać swój warsztat trenerski. Limanowia, która jest obecnie w 4. lidze, przedstawiła też plan treningowo-przygotowawczy do kolejnego sezonu na najbliższy miesiąc. Drużyna odbędzie grę wewnętrzną 11 lipca, po czym zagra 4 sparingi. 15 lipca na wyjeździe z Glinikiem Gorlice, 18 lipca na wyjeździe z Puszczą Niepołomice, 25 lipca na wyjeździe z Lubaniem Maniowy i z 31 lipca u siebie z Popradem Rytro. W tym miesiącu amatorzy pływania z Tarnowa i okolic muszą uwzględnić przerwę w działaniu jednego z obiektów. Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanował prace technologiczne w Miejskim Domu Sportu w Muścicach. Przerwa potrwa od 13 do 26 lipca włącznie, a w tym czasie naprawione zostaną nogomyjki, oświetlenie podwodne, nieszczelne dylatacje, a także wymienione uszkodzone płytki w szatniach i toaletach. W tych dniach bez przeszkód będzie można korzystać z letniego parku wodnego, czyli basenu pod chmurką, a także z pływalni przy ulicy Piłsudskiego. Przerwa technologiczna, przypomnę, od 13 do 26 lipca.
10: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Niedziecza.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Już mamy w Tarnowie 28 stopni, robi się naprawdę gorąco, będzie bardziej gorąco, goręcej i wreszcie upalnie, bo temperatura wskaże w ciągu dnia 33, może 34 stopnie. Wczoraj zapowiadano 34, a było lokalnie nawet 35-36 stopni. Jutro przed południem przelotne opady deszczu i spadek temperatury do 23 stopni.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Dzisiaj jeszcze upalnie, tak, możliwe opady deszczu i burze, tak zapowiadają meteorolodzy. Jutro już bez opadów, ale słonecznie i 23-24 stopnie. Może gdzieś tam pokazać termometr 27. W piątek wzrost zachmurzenia, mogą pojawić się opady deszczu, bardzo potrzebne, i 22 stopnie. W sobotę 23, w niedzielę 24, czyli naprawdę taka fajna temperatura letnia, optymalna. Na zegarach 8:34 i po minuty.

0: Reklama.
1: Bilety na 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia już w sprzedaży. Konkurs najlepszych polskich komedii w gwiazdorskich obsadach i niezwykłe wydarzenia towarzyszące już we wrześniu w Tarnowskim Teatrze. Bilety w kasie teatru lub online. Szczegóły na teatr.tarnow.pl. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz budżetu miasta Tarnowa. Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej

0: finał, dyskoteka z DJ-em D-Wave i pokaz laserów aż do drugiej w nocy. Dla dzieci darmowe animacje, dmuchańce i mnóstwo atrakcji, a dla wszystkich pyszna gastronomia i świetna zabawa. Nie może was zabraknąć. 4 lipca, park w Gnojniku. Do zobaczenia.
1: Serdecznie państwa zapraszam. Wójt gminy Gnojnik, Leszek Ząbkowski.
2: Po reklamie.
3: 8:42.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
5: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
3: Witam i pozdrawiam zmotoryzowanych przed 9:00. Na Orkana i Lwowskiej tutaj przybyło samochodów i teraz przybywa aut na wysokości osiedla Zielonego w stronę ulicy Słonecznej na Alei Jana Pawła. Tutaj nas zatrzymują na chwilę światło, ale później już płynnie w miarę jedziemy do ulicy Lwowskiej albo Słoneczną w kierunku Starodąbrowskiej. Na tym odcinku między Starodąbrowską a Aleją Matki Bożej Fatimskiej jest więcej samochodów, na Sitki i Słowackiego Pustki. Na Kikowskiej również teraz jest bardzo spokojnie Aleja Mickiewicza i Aleja Solidarności i ulica Mickiewicza, tutaj ruch bardzo niewielki. Na ulicy Gumińskiej, Dąbrowskiego, Konarskiego też jest mniejszy ruch niż przed godziną na przykład. Na Narutowicza nadal pusto, na ulicy Krakowskiej przy Warsztatowej tylko jest więcej pojazdów, na ulicy Koszyckiej i Czerwonej także ruch umiarkowany. Nie jest źle. W Bochni także teraz jest mniej samochodów, jedynie na Trudnej, troszeczkę trudno jeździć dzisiaj na ulicy Floris, ale tak to spokojnie, no może na Kościuszki i Kraszewskiego jeszcze. A w Brzesku ruch tylko większy na Głowackiego i Kościuszki, ale też bardzo spokojne. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
5: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
3: Gdybyście państwo nie zauważyli, no to informuję wszem wobec, że mamy już nowy miesiąc, to jest lipiec, 7 dzień roku, no i mamy środę, czyli środek tygodnia. Jeżeli jest to środa, to środy w Radiu RDN Małopolska są bardzo biesiadne, co słychać było od godziny 8:35, na zegarach kwadrans o 9:00.

0: utwór zatytułowany Lubię wracać. To miejsce, o którym teraz powiem, to właśnie jest takim miejscem, do którego dzieci lubią wracać. Nie tylko dzieci, młodzież i dorośli. Także wypoczynek na świeżym powietrzu. I chciałbym wam właśnie wręczyć takie zaproszenia ważne dla dwóch osób. Pod numerem 146 200 500 czekam na telefony.
1: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: W Zatorlandzie między innymi plac budowy Koparkowo, także dziecko może wcielić się w rolę Boba Budowniczego. Plac budowy Koparkowo gwarantuje mu niepowtarzalną zabawę i zadania, których szybko nie będzie mógł powtórzyć. Koparki, wózki, piasek, to wszystko składa się na plac zabaw, idealny dla małych budowniczych. Można sprezentować właśnie swojemu dziecku taką prawdziwą radość i pozwolić mu się wcielić w budowniczego i projektanta w jednym. Każde dziecko marzy o takiej zabawie na placu budowy, prawda? To plac Koparkowo to idealne miejsce do przeżycia. 146 200 500, jeżeli są osoby zainteresowane zaproszeniem do parku rozrywki, do tych niezwykłych miejsc, bo to oczywiście jedno z wielu miejsc, na przykład sterowanie łódkami. Tutaj jest taka atrakcja, gdzie właśnie przy wysokich temperaturach chyba w sposób szczególny będziemy chcieli spędzać czas, bo przy wodzie i można stanąć za sterami prawdziwej łódki. To co, dzwonicie 146 200 500, Zatorland czeka, ja czekam na telefony. Tutaj nie ma nikogo, ale tutaj na pewno już ktoś będzie. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Kto po drugiej stronie?
2: Marta.
0: Marta, słyszę taki młody głos. To Marta będzie brała udział w tych wszystkich zabawach w Zatorlandzie, czy kogoś zaprosi?
2: No, mam dwoje dzieci także.
0: Dwoje dzieci? Znakomicie. A w jakim wieku?
2: 7 i 8 lat.
0: O, no to idealny wiek do takich właśnie zabaw w Zatorlandzie. No to fantastyczne. Bardzo się cieszę, że udało się dodzwonić i odwiedzić będzie można to fantastyczne miejsce podczas rozpoczętych już wakacji. Jak poznamy ich imiona?
2: Dzieci, tak. Natalia i Dawid.
0: Natalia i Dawid i Marta jako opieka. I jeszcze mąż pewnie wybierzecie się wspólnie do Zatorlandu i będziecie się bawić tam przez cały dzień. Bilety na was już czekają. A to czego wam życzyć na tegoroczne wakacje, droga Marto?
2: Trochę może ochłodzenia.
0: Czyli jednak tego chłodu pragniemy. No to spełniamy marzenia, od jutra będzie chłodniej.
2: Tak, oby troszkę.
0: Obiecują tak meteorolodzy, my za nimi powtarzamy i mamy nadzieję, że tak będzie. Chociaż z tymi prognozami to teraz jest bardzo różnie. Miało padać, nie popadało. Miało zagrzmieć, nie zagrzmiało. Z tego akurat się cieszymy. A ty skąd, Marto, do nas dzwonisz?
2: Z Radlnej.
0: Z Radlnej. No i jak tam w Radlnej? Wysoka temperatura, podobnie jak na pozostałym obszarze kraju. Popadało coś może? Coś się ochłodziło gdzieś? Czy dalej nic?
2: Dalej nic.
0: Dalej nic, czekamy na to ochłodzenie. No to gratuluję, że udało się dodzwonić. Ściskam dzieci bardzo mocno. Wszystkiego dobrego.
2: Bardzo dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego życzę na te wakacje, żeby były bezpieczne, żebyśmy się we wrześniu wszyscy usłyszeli. Jesteśmy umówieni, tak?
2: Tak, dziękuję.
0: Proszę się nie rozłączać, za chwilę powiem, jak odebrać zaproszenia.
1: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Warto słuchać radia RDN Małopolska. Podobne zaproszenia jeszcze dzisiaj będę chciał państwu wręczyć.

0: Już Irlanda Moździerz, zbliża się 9:00, za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości: elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
3: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
4: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Lider Tarnów, Bogumiłowice, ulica Mikołajowice 198.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.
7: Kolejny krok do zakończenia projektu Podłęże Piekiełko. Ogłoszono ostatni przetarg. Od dziś jedną receptę będzie można realizować w różnych aptekach. Sprawdzimy też, gdzie mieszkańcy regionu szukają ochłody przed upałami.
8: W ogóle nie czuć tego upału, to idzie ta bryza taka od tych fontan. No, fantastycznie.
7: Minęła 9:00. Jolanta Moździerz, zapraszam. Ostatni przetarg związany z budową linii Podłęże Piekiełko ogłoszony. PKP przekazało, że rusza postępowanie na odcinek Gdów-Szczyrzyc. To ostatni element największej inwestycji kolejowej w kraju, która sprawi, że nowe połączenie kolejowe Krakowa z Podhalem i Sądecczyzną stanie się faktem.
9: Przetarg ostatni, ale jeden z większych, jeden z trudniejszych. Dwa tunele, jeden długości 1,3 km, dwunawowy, więc tak naprawdę dwa tunele. Druga para tuneli po około 1 km. Łączna długość obiektów mostowych na trasie dzisiejszego przetargu to ponad 2,5 km, najdłuższy most ponad 800 metrów, trzy przystanki osobowe, Zręczyce, Gruszów, Szczyrzyc. Wielki moment dla Podłęża Piekiełko. Oficjalnie przechodzimy już wszystkimi odcinkami do fazy realizacji.
7: Mówi Marcin Mochocki, członek Zarządu Polskich Linii Kolejowych SA. Na projekt Podłęże Piekiełko składa się modernizacja i elektryfikacja 75 km trasy Chabówka-Nowy Sącz oraz budowy 58-kilometrowej nowej linii, która połączy Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną. Dzięki temu ułatwiona zostanie komunikacja Krakowa z Podhalem i Sądecczyzną. Najszybsze pociągi przejadą trasą Kraków-Nowy Sącz w około 60 minut, natomiast podróż ze stolicy Małopolski do Zakopanego zajmie około 90 minut. Jedną receptę będzie można zrealizować w różnych aptekach. Ministerstwo Zdrowia od dziś wprowadza możliwość dzielenia recept. Joanna Stankiewicz.
10: To rewolucyjna zmiana, na którą czekali pacjenci. Od dziś jedną receptę, na której jest kilka leków lub kilka opakowań, będzie można wykupić w różnych aptekach, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
11: Jeżeli mamy cztery leki, jeden w jednej aptece, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, oczywiście to jest w sytuacjach, kiedy w danej aptece nie ma jednego leku.
10: Do tej pory rozpoczęcie realizacji recepty w jednej aptece oznaczało konieczność wykupienia w tym miejscu wszystkich leków, co często było problemem dla pacjentów. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że dostępna będzie specjalna mapa na portalu pacjent.gov.pl ułatwiająca lokalizację aptek, które obsługują dzieloną e-receptę.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
7: Łzy są oczyszczające, a najtrudniejsza jest samotność w cierpieniu, mówi prezes Tarnowskiej Fundacji OPES 139 Joanna Sadowska. O rodzinie w obliczu traumy i straty dziecka będzie mowa podczas kolejnej audycji z cyklu Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II. Fundacja OPES 139 od lat pomaga rodzicom po stracie dziecka.
12: Pierwsza stacja żałoby to jest przede wszystkim ogromny szok. Trudno jest ubrać słowami, co wtedy jest w głowie takiej kobiety czy mężczyzny, którzy tracą dziecko. Później jest bolesna świadomość, czy to właśnie pustego pokoju, czy nieużywanych ubranek, czy nawet tego, że nie można wejść do sklepu, gdzie są sprzedawane ubranka małych dzieci, bo serce po prostu wtedy płacze. My w fundacji naszej, Fundacji OP139, ciągle rodzicom mówimy, że mają prawo do rozpaczy, prawo do łez, bo to jest wszystko oczyszczające. Łzy są potrzebne. Najtrudniejsza jest bowiem samotność tak naprawdę w cierpieniu. Prosimy rodziców, żeby dali sobie pomóc.
7: Mówi Joanna Sadowska. Dzięki osobom, które działają w tej fundacji na cmentarzu w Tarnowie Mościcach, powstał grobowiec Miejsce Pamięci Dzieci Utraconych. Fundacja organizuje m.in. warsztaty, grupy wsparcia dla osób, które doświadczyły śmierci dziecka w wyniku poronienia, przedwczesnego porodu lub aborcji. Audycji z cyklu Rodzina w sercu Małopolski można słuchać co tydzień w czwartki o 13.15 na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Pić dużo wody, nosić nakrycie głowy i rezygnować z dużego wysiłku fizycznego. Takie zalecenia powtarzają eksperci, którzy ostrzegają przed trwającymi upałami. Kiedy termometry wskazują wysokie temperatury, mieszkańcy szukają różnych sposobów, by się ochłodzić. Jednym z nich jest wypoczynek nad wodą. Oblegane są więc kąpieliska, ale też baseny. Rodziny chętnie odwiedzają też wodny plac zabaw na zboczu Góry Parkowej w Krynicy Zdroju.
8: Super miejsce, bardzo dużo atrakcji, dzieci są zadowolone. Jestem mieszkanką i nie wiedziałam, że tutaj w Krynicy jest takie miejsce.
13: Fajnie, najlepsza jest ta fontanna i to, co się wylewa z tego woda.
14: Super, bardzo nam się podoba, dzieci zadowolone, to jest najważniejsze.
13: Bardzo fajnie, dla ochłody.
14: Z czego tutaj korzystałeś?
13: Na razie to z tamtej strefy.
15: Walczymy ze słońcem, bo pogoda dopisuje wyjątkowo. Czasy udane i dzisiaj podsumowujemy tutaj na tym obiekcie i dzieci na razie w pełni zadowolone.
8: W ogóle nie czuć tego upału, to idzie ta bryza taka od tych fontan, no fantastycznie.
7: Wodny park zabaw działa w Krynicy Zdroju od zeszłego roku. Inwestycja kosztowała blisko 7 milionów złotych i została wybudowana przez gminę. Poza wodnymi atrakcjami jest tu też ścianka wspinaczkowa i zjeżdżalnia.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W Tarnowie już mamy 28 stopni, nawet delikatnie powyżej 28 kreski. W południe powinniśmy zobaczyć już 30, nawet powyżej 30 stopni, podobnie jak w poniedziałek i we wtorek. Dopiero od jutra synoptycy zapowiadają ochłodzenie, 22-23 stopnie, może lokalnie gdzieś pokażą termometry 26 stopni. Po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu, burze z piorunami dzisiaj w nocy.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Tu Radio RDN Małopolska w środę 1 lipca 2026 roku na zegarach 6 minut po godzinie 9.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
2: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.
4: Tu w Radio RDN Małopolska. To już prawie 12 minut po godzinie 9. W takiej, nie, o takiej nietypowej porze spotykam się z księdzem Marcinem Gryzło, opiekunem Klubu Dobrze Nastawionych, dyrektorem Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Szczęść Boże.
5: Szczęść Boże, witam serdecznie.
4: No już miałem zapowiadać koronkę do Bożego Miłosierdzia, ale
5: po koronce... Czyż mi się kojarzy tylko z koronką?
4: Absolutnie nie, ale ten czas jest taki nietypowy dla nas. Tak, tak dla mnie, nie chyba dla księdza dyrektora, chociaż pewnie ksiądz dyrektor o tej porze bywał częściej. I na antenie
5: tak,
4: radia.
5: Czwartki, dziewiąta,
4: dziesięć.
5: Rozgryź Kościół.
4: A tak, no to właśnie. Tu się wszystko zgadza. Ale dzisiaj to nie jest audycja Rozgryź Kościół, ale będziemy spróbować zdobywać góry. Najpierw tak. Jasną górę. Jedziemy do Częstochowy.
5: Oblężenie Jasnej Góry, tak. Bardzo się cieszę, że dzisiaj wyruszamy z naszymi radiosłuchaczami, klubowiczami na Jasną Górę. To jest taka piękna tradycja, że co roku staramy się pokłonić Matce Bożej w jasnogórskim obrazie. Podziękować za ten rok. Podziękować też za wszystko to, co dobrego wydarzyło się w naszej rozgłośni radiowej, ale też chcemy prosić o ten czas, który przed nami, o potrzebne dla nas łaski. Także dzisiaj Jasna Góra zdobywamy. Gdyby ktoś jeszcze chciał, to można się zapisać, bo są jeszcze wolne miejsca. Jakby ktoś chciał dobrze spędzić popołudnie, bo jedziemy na apel jasnogórski, potem mamy czuwania. To jest taki też wyjątkowy moment, kiedy możemy w spokoju, w ciszy pomodlić się w kaplicy jasnogórskiego obrazu. Potem mamy mszę świętą i wracamy gdzieś tak po północy. Także gdyby ktoś chciał, miał taką możliwość, to jeszcze serdecznie zapraszamy.
4: Warto to rozważyć, przepraszam, że tak wyjdę tak. W słowo, ponieważ mamy takie temperatury, jakie mamy od dwóch dni, 30-stopniowe upały, a autokar jest klimatyzowany.
5: No właśnie, autokar jest klimatyzowany. Nie wiem, czy kaplica Jasnej Góry jest klimatyzowana, ale chyba wieczorem ma się już ochłodzić.
4: Także właśnie wieczorem już będzie idealnie.
5: Natomiast myślę, że oprócz tej pogody ważne jest to, co zabierzemy w sercu. I z podobną intencją, z podobnym nastawieniem też chcemy zaprosić jeszcze na taki drugi bardzo ważny wyjazd, który przed nami. Już od kilku dni też mówimy, przypominaliśmy wcześniej o naszej pielgrzymce do Medjugorje.
4: Zwolniło się jedno miejsce?
5: No, zwolniły się jeszcze dwa miejsca mamy wolne, ponieważ no, z różnych powodów ludzie tam gdzieś odmówili. Więc w najbliższą sobotę wyruszamy do Medjugorje. Ja tylko przypomnę, że w tym roku jest wyjątkowa 45. rocznica objawień maryjnych. One są jeszcze nieuznane przez Kościół, dlatego że one wciąż trwają, więc to jest ten powód, dlaczego Kościół ich nie uznał. Taka jest zasada, która wynika z prawa kanonicznego. Jeśli objawienia maryjne trwają, to Kościół oficjalnie jeszcze ich nie uznaje. Dlatego stąd taka sytuacja. Tak mówię, przypomnę, w tym roku 45. rocznica objawień maryjnych. Dokładnie 24 czerwca miało to miejsce, ta rocznica, więc w związku z tym też chcemy kolejny raz w tym roku pielgrzymować do Medjugorje. Kto, jeśli ma jeszcze taką gdzieś może już myślał o pielgrzymce może słyszał o Medjugorje, a nie miał jakoś tak gdzieś z kim się zabrać, także serdecznie zapraszamy. Wyjazd jest w najbliższą sobotę, ale więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 691-147-893. Proszę nastawić się na dobre, duchowe wrażenia, piękną pogodę słoneczną, dobrą też atmosferę, bo do Medjugorje jedzie się właściwie w tym klimacie takim modlitewnym, ale też przy okazji powiem, że chcemy troszkę urozmaicić, uatrakcyjnić ten nasz wyjazd, dlatego zwiedzimy jeszcze miejscowości takie jak Mostar, jak Blagaj. Będzie też możliwość plażowania na Rivierze Makarskiej, także coś dla ducha i dla ciała. Więcej informacji, jeszcze raz powtórzę numer telefonu 691-147-893, a pewnie jeszcze po naszej rozmowie pani Jurek tutaj będzie łaska przypomnieć ten numer telefonu.
4: Skoro ja zdążyłem zapisać numer telefonu, który podyktował ksiądz dyrektor, to myślę, że słuchacze również, ale z ogromną przyjemnością jeszcze przypomnę i zaproszę słuchaczy do tego niezwykłego miejsca, jakim jest Medjugorje. Ksiądz tam był już kilka razy. Zawsze właśnie jak, czym się różniły te wyjazdy?
5: Ojej.
4: Czy zawsze było tak samo?
5: To znaczy
4: samo?
5: Tak, powiem, że za każdym razem w Medjugorje odkrywa się coś nowego, jeśli chodzi o miejsce, jeśli chodzi o pewne takie też historie. Natomiast to, co jest niezmienne, to taki dziwny do pisania pokój, który tam panuje. Ja byłem już w różnych sanktuariach, zresztą też pielgrzymi, którzy z nami udają się w to miejsce, też sami mówią, że byli w różnych, nawet też tych światowych sanktuariach maryjnych, ale to Medjugorje jest jakieś takie wyjątkowe miejsce. Oczywiście to, co najważniejsze w Medjugorje, to dzieje się tak naprawdę w sercu. Tam nie jedziemy na jakieś spektakularne widowisko, bo Medjugorje to jest biedna miejscowość tak naprawdę, ale bogata duchowo i z takim bogactwem duchowym człowiek stamtąd wraca.
4: Myślę, że to jest bardzo przekonujące. Myślę, że też potrafiło przekonać to, że jeszcze troszkę będzie czas na plażowanie podczas Medjugorje, bo mając na uwadze to, jak wysokie są temperatury, a tam będą podobne do tych, które są teraz w kraju, nas, w Polsce, ale tam prawdopodobnie nie są tak odczuwalne jak u nas.
5: Tak, tam jest suchy klimat, więc tam ta temperatura jest inaczej się odczuwa. Natomiast kiedy jedziemy do Medjugorje, kiedy przejeżdżamy przez Chorwację, kiedy patrzymy na piękny Adriatyk, no to aż żal nie wskoczyć tą wodę, nie ochłocić się. Dlatego będzie taka możliwość, więc tak mówię, coś dla ducha i coś dla ciała.
4: Zapraszam ksiądz Marcin Gryzło.
5: Serdecznie dziękuję.
4: Ja również dziękuję za wizytę w naszym studiu. No to ta wysoka górka może teraz.
5: Super.

Pierwszy dzień lipca, środa, to biesiadna środa w Radiu RDN Małopolska, na zegarach 25 minut po godzinie 9, o godzinie 9.30 Jolanta Moździerz przedstawi wiadomości ekonomiczne.

0: Reklama.
1: Będziemy u tego restaurantu.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.
5: Wiadomości ekonomiczne.
6: Kryptowaluty w Unii Europejskiej pod specjalnym nadzorem. Od dziś w całej wspólnocie zaczynają obowiązywać regulacje, które mają ucywilizować rynek kryptowalut. W Polsce nie ma jednak ustawy do stosowania tych unijnych przepisów, bo przygotowane przez rząd przepisy trzykrotnie wetował prezydent Beata Płomecka.
7: Nad Polską unosi się duży znak zapytania, bo nie wiadomo dokładnie, jak sytuacja będzie teraz wyglądała. Eksperci w Brukseli, z którymi rozmawiałam, przewidują, że będzie bałagan i chaos prawny. Unijne rozporządzenie jest do automatycznego stosowania. Natomiast każdy kraj sam musi wskazać lub stworzyć instytucję, która będzie nadzorowała rynek i do której firmy kryptowalutowe będą się zgłaszać o autoryzację, by mogły prowadzić działalność. W Polsce nie ma ustawy, więc i nie ma instytucji nadzoru. Dla giełd kryptowalut to duże ryzyko prawne. Teoretycznie mogą dostać autoryzację w innym unijnym kraju, ale i tak, jeśli będą chciały świadczyć usługi w Polsce, to będą to musiały notyfikować w instytucji nadzoru, której w Polsce nie ma.
6: O kilkadziesiąt groszy więcej za litr paliwa płacą od dziś kierowcy na stacjach benzynowych. Wygaszony został rządowy program osłonowy ceny paliwa niżej. Od lipca znów obowiązuje 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Kierowcy, z którymi rozmawiał NAW Reporter, byli przygotowani na powrót do nieco wyższych stawek za paliwa.
8: Taniej niż w Europie Zachodniej, ale to możemy podziękować tylko i wyłącznie Donaldowi Trumpowi, naszemu rządowi. Oni zrobili wszystko, co mogli, aby było lepiej, chociaż przez jakiś czas.
9: 95,682.
10: A był 5,90 coś tam. To wyciągnął złotówki chyba.
11: Dobrze, że chociaż gaz jest tańszy.
12: Zawsze się da utrzymać dłużej, no ale to z naszej kasy jest, nie? Nie ma darmowych obiadów w ekonomii. Utrzymywać można byłoby zawsze, tak? No w ogóle niskie podatki są zawsze w cenie, tak? Ale, no ale to jest za coś.
6: Rządowy program CPN obowiązywał od końca marca. Była to też odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus. 25 nowych terapii, w tym 10 onkologicznych i 15 nieonkologicznych, znalazło się na nowej liście leków refundowanych. Zmiany wchodzą w życie od dziś. Szczegóły zna Joanna Stankiewicz.
13: Ministerstwo Zdrowia zmienia podejście do leczenia chorób onkologicznych. Skuteczne, innowacyjne terapie będą dostępne dla pacjentów już na początku, a nie kiedy choroba jest zaawansowana, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
14: Ten schemat leczenia, no mamy nadzieję, że on absolutnie zwiększy szansę całkowitego wyleczenia pacjenta chorującego na niedrobnokomórkowego raka płuca.
13: Będą nowe terapie, m.in. w raku jelita grubego, gruczołu krokowego, endometrium i w szpiczaku mnogim, a także w chorobie Parkinsona, leśniowskiego Crohna, niewydolności serca, nadciśnieniu oraz depresji. Kolejne zmiany na liście refundacyjnej za 3 miesiące.
6: Unia Europejska uderza w platformy internetowe z Chin, by ograniczyć tani import. Dziś wygasają zwolnienia celne dla paczek o wartości do 150 euro pochodzących spoza wspólnoty. Na przesyłki zostaną nałożone cła w wysokości 3 euro za przedmiot. Chińskie platformy, by ominąć nową opłatę, przenoszą towary do magazynów w Europie, skąd mogą wysyłać je do klientów bez dodatkowych opłat. To, zdaniem profesora Arkadiusza Kawy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wywołuje dwa efekty.
15: Jeden jest taki, że ten towar będzie szybciej u klienta, co często jest też takim kryterium wyboru, bo jak mam czekać 2-3 tygodnie albo dłużej, to wolę dopłacić, więc ten towar będzie szybciej. A dwa, myślę, że można się spodziewać w kolejnym czasie, to już widać, raz budowę różnych centrów logistycznych przez firmy z Chin, jak i także rozwój własnych usług logistycznych.
6: Cła mają służyć ochronie europejskiego rynku. W ocenie eksperta podwyżki za drobne zakupy mogą być w niewielkim stopniu odczuwalne przez kupujących.
5: To były wiadomości ekonomiczne.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Na telefony otrzymujemy alerty. Uwaga, dziś i jutro prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Takie mamy alerty. Na termometrach już jest 29 stopni powyżej zera. Będzie 33-34, tak zapowiadają meteorolodzy na dziś. W nocy burze z piorunami, mówią, spadnie temperatura do 17 stopni. Jutro przed południem przelotne opady deszczu.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Spadnie nam tam pewno temperatura. Deszcz może spaść, tak możliwe są opady deszczu, mówią synoptycy. Spada nam też ciśnienie na barometrach w Tarnowie 991 hektopaskali. Na zegarach 9:35 i pół minuty.

0: Polska.
1: Reklama.
2: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megidsa. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
3: Bilety na 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia już w sprzedaży. Konkurs najlepszych polskich komedii w gwiazdorskich obsadach i niezwykłe wydarzenia towarzyszące już we wrześniu w Tarnowskim Teatrze. Bilety w kasie teatru lub online. Szczegóły na teatr.tarnow.pl. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz budżetu miasta Tarnowa. Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania.
1: Po reklamie.
4: RDN Małopolska. Region jest nasz.
5: Zbliża się bardzo duża impreza niedaleko Tarnowa, na którą będziemy teraz zapraszać z moim gościem, Mateusz Jaworski.

0: Z Polski. Wydarzenie po dwóch pierwszych edycjach osiągnęło status międzynarodowy, więc w tym roku już po raz drugi organizujemy pokaz międzynarodowy wysokiej rangi oraz pokaz europejski. Dla hodowców wtedy konie są hodowli i własności hodowców z Europy tylko. A w tym międzynarodowym pokazie mogą brać udział konie również z Bliskiego Wschodu i z pozostałych krajów.
1: A pokaz w Tarnowie na stałe wpisał się do kalendarza polskich hodowców, miłośników koni arabskich. Ma również coraz pokaźniejsze grono właśnie wielbicieli z zagranicy. No i właśnie jak to z zagranicą jest głośno? Skąd przyjeżdżają konie do Tarnowa i ile ich będzie?
0: Mamy ponad 120 zgłoszonych koni na te dwa pokazy. Konie z Polski, praktycznie od wszystkich hodowców prywatnych i oczywiście z trzech stadnin państwowych. Mamy jeszcze trzy stadniny państwowe w Polsce i to jest Janów Podlaski, Michałów i Białka. Słynny Janów Podlaski, w którym się odbywa aukcja Pride of Poland i to już za miesiąc. A z zagranicy mamy w tym roku konie z Czech, ze Skandynawii, z Kuwejtu, z krajów, gdzie ta hodowla jest bardzo popularna.
1: Tak się zastanawiam właśnie, czy Tarnów Klikowa, czy Stadnina w Klikowej może konkurować z Janowem Podlaskim w jakiś sposób?
0: Trudno powiedzieć, bo to trochę inny charakter wydarzenia. W Janowie Podlaskim jest pokaz narodowy, czyli takie najważniejsze wydarzenie w ciągu roku kalendarzowego, w trakcie sezonu pokazowego. No i aukcja, o której wszyscy, cały świat ją zna. Natomiast tutaj w Klikowskiej Ostoi staramy się zebrać hodowców, którzy hodują konie arabskie, chcą je pokazać. To są konie z reguły bardzo dobrej jakości. Pokaz jest znany i uważany na świecie jako jeden z najlepszych w Europie. A Klikowska Ostoja jest miejscem symbolicznym, wyjątkowym, ponieważ to właśnie tam dotarły do Polski jedne z pierwszych koni arabskich dla księcia Sanguszki.
1: To były lata 20, lata 30, kiedy właśnie książę Roman Sanguszko sprowadzał konie arabskie do Klikowej i można powiedzieć, że teraz one wracają, tak?
0: Dokładnie, więc historia zatoczyła jakiś krąg.
1: No i mamy lata 20 akurat.
0: Tak jest, tak jest.
1: Dobrze, to powiedzmy teraz, kiedy ta impreza się zaczyna? W piątek o 15?
0: Całe wydarzenie zaczyna się w piątek o 15, potrwa w piątek do godziny 18, a w pozostałe dni weekendowe, sobota, niedziela, zaczynamy wcześniej rano o 9, kończymy o 17.
1: I dużo się w tym czasie będzie działo. I właśnie chcielibyśmy zachęcić słuchaczy i właśnie też tych chciałbym zapytać, na czym polega pokaz taki, pokazy, bo chcemy zainteresować tych słuchaczy, którzy jeszcze nie mieli okazji, a może przebywają w okolicy na przykład na wakacjach i chcieliby zagospodarować sobie czasowo zbliżający się weekend. Co takiego jest w tych pokazach?
0: To jest trochę taki pokaz piękności, więc konie arabskie są hodowane pod względem jak najlepszego eksterieru i podczas klas wiekowych i czempionatów będą oceniane następujące cechy: typ, głowa z szyją, kłoda, czyli ciało, budowa oraz nogi i ruch. Ale będziemy mieli również trzy klasy bardzo interesujące pod siodłem, ponieważ konie arabskie są również znane ze zdolności do użytkowania. I to będą klasy w polskim stroju historycznym, w stroju arabskim i taka klasa Hunter Pleasure, gdzie jeźdźcy są ubrani w eleganckie angielskie stroje. No i oczywiście jest oceniane też zdolność jeźdźca i konia pod siodłem.
1: Czyli to jest takie bardzo widowiskowe też.
0: Wydarzenie będzie bardzo widowiskowe. Co roku cieszy się ogromną popularnością również wśród lokalnej społeczności. Będziemy mieli masę atrakcji również dla publiczności. Będą oczywiście posiłki, catering, lody, wata cukrowa, ale będzie również coś dla dzieci, kucyki, oprowadzanie na kucykach, przejażdżki oraz dmuchańce, zamek do zabawy, więc serdecznie zapraszamy. Wstęp jest wolny.
1: To jest też ważne dla słuchaczy i zamówiona jest pogoda, taka optymalna, prawda? Impreza się dzieje w plenerze, więc te temperatury byłyby bardzo mocno dokuczliwe dla ludzi, no ale też i dla zwierząt, prawda? Z różnych stron świata przyjeżdżają do nas konie. Proszę powiedzieć, jak wygląda transport takich zwierząt, bo przecież one też odczuwają upał.
0: No, na szczęście profesjonalne firmy transportowe posiadają koniowozy z klimatyzacją oraz z dostępem do wody, więc konie podróżują dosyć komfortowo, ale hodowcy

0: się je przetransportować, szczególnie przy obecnych upałach w nocy, gdzie temperatura jest niższa, więc dzisiaj w nocy już przyjadą pierwsze transporty, a kolejne konie przyjadą w środę wieczorem i w czwartek.
1: I jest to impreza naprawdę na wysokim światowym poziomie, która jest też transmitowana, bo o tym chyba też warto powiedzieć, tak? Na cały świat? Czy
0: tak,
1: na Europę?
0: Na cały świat. Najlepsza taka tak naprawdę platforma streamingowa Arabian Essence będzie transmitowało to wydarzenie przez 3 dni, a wśród sędziów mamy tak naprawdę międzynarodowe grono ze Stanów Zjednoczonych, z Włoch, z Niemiec, ze Szwajcarii, z wielu krajów świata, więc przyjeżdżają tak naprawdę do nas jedni z najlepszych sędziów. I
1: prawdą jest, że sędziowie codziennie przywożeni są na ring pokazowy z zabytkowymi małopolskimi zaprzęgami.
0: W niedzielę będzie takie uroczyste otwarcie i powitanie gości przed rozpoczęciem. Tak naprawdę niedziela jest najważniejszym dniem, ponieważ odbędą się rozgrywki finałowe, czempionaty, zostaną wybrane konie medalowe, czyli czempiony. I sędziów wtedy rano w niedzielę wwozimy specjalnymi powozami w stylu zakupiańskim z końmi małopolskimi. No i jest to bardzo, bardzo barwne i naprawdę podoba się to wszystkim.
1: Jeszcze przeczytałem, że polskie Araby zawsze były uważane za takie wszechstronne. Chciałbym się dowiedzieć, co to znaczy, że one były wszechstronne, ale specjalizują się też w hodowli określonych dyscyplinach konie. I jakie są te najpopularniejsze dyscypliny, na czym one polegają?
0: Konie arabskie doskonale sprawdzają się na wyścigach, na krótkich dystansach raczej, ale również na długich dystansach, tylko wtedy już to nie są wyścigi płaskie, tylko rajdy długodystansowe. I konie arabskie są jedną z najlepszych ras do tej dyscypliny. Wtedy one przebiegają w przełaju wyznaczoną trasę, nawet 160-kilometrową w ciągu jednego dnia, więc jest to ogromny wyczyn. Oczywiście te klasy sportowe zaczynają się od mniejszych dystansów, 20-40 kilometrów. Oczywiście konie arabskie są świetnymi końmi do rekreacji i tutaj cieszą się ogromną popularnością wśród rodzin. Jest to koń również rodzinny, bardzo inteligentny, który jest członkiem rodziny tak naprawdę dla dzieci, dla rodziców.
1: I całe rodziny oczywiście zapraszamy już w najbliższy piątek, w sobotę i w niedzielę, jak pan wspomniał, to najważniejszy dzień. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych, ale także dla dorosłych, przejażdżki kucykiem i właśnie doskonała pogoda. No a na koniec jeszcze powiedzmy, jak cenione są polskie hodowle w świecie?
0: Polscy hodowcy są jednymi z najlepszych hodowców koni arabskich na świecie. Tutaj nie ma absolutnie żadnego znaku zapytania. Tak, 3 stadniny państwowe, o których już wspomnieliśmy, jak i hodowcy prywatni, tak naprawdę większa ilość klaczy, matek, czyli takich, które rodzą źrebięta, jest w tej chwili w rękach hodowców prywatnych. Hodowcy z Polski są uznani za jednych z najlepszych na świecie, to na pewno. Konie się cieszą popularnością, są sprzedawane nie tylko podczas aukcji w Janowie Podlaskim, ale na co dzień do wielu krajów Bliskiego Wschodu. Tam teraz w Zatoce Perskiej jest jakby największa ilość też hodowców i pokazów, wydarzeń, ale konie arabskie z Polski wciąż cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Standard i wyniki hodowli są naprawdę na wysokim poziomie. Te konie wygrywają później na świecie, a klacze rodzą doskonałe źrebaki i przyszłe czempiony.
1: Czyli mówiąc o pokazie koni arabskich, koń arabski to nie wyłącznie samo piękno i ideał ruchu, lecz również nieodłączny element polskiej tradycji, bo Polska od wieków słynie z koni arabskich właśnie.
0: Oczywiście.
1: Tym bardziej należy przyjechać do stadniny konnej w Klikowej. Jest to, tak jak też wspomnieliśmy, takie symboliczne miejsce, bo właśnie do tego miejsca zostały sprowadzone na początku 20-30 ubiegłego wieku konie arabskie przez tardowianina księcia Romana Sanguszka. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Kończąc ją, zapraszamy raz jeszcze w piątek od 15, w sobotę i niedzielę od 9 do 18.
0: Dziękuję bardzo i do zobaczenia w Klikowskiej Ostoi Polskich Koni w Tarnowie.
1: Gościem programu był Mateusz Jaworski, prezes Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich. Bardzo dziękuję.

0: Synoptycy ostrzegają przed burzami. Nowy blok w ramach inwestycji SIM, także w Zakliczynie.
1: Powstanie 27 mieszkań, jedno, dwu i trzy pokojowych.
0: Ukrywała Żydów, pomagała chorym i ubogim. Dziś rocznica urodzin wyjątkowej siostry nazywanej matką. Minęła 10. Jolanta Mościerz, zapraszam. Po południu i wieczorem nad Polską należy spodziewać się gwałtownych burz, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas nawałnic będzie intensywnie padać i mocno wiać. Synoptyk IMGW Anna Gryczman wyjaśnia, że najbardziej gwałtowne burze będą występowały na południowym wschodzie i w centrum Polski.
2: Tutaj nie wykluczamy bardzo gwałtownych burz z ulewnym deszczem, dużym gradem. Jeżeli utworzy się taki specyficzny układ burzowy, możliwe będą również bardzo silne porywy wiatru powyżej 100 km na godzinę. Obowiązują w tym momencie ostrzeżenia ze stopniem drugim, ale cały czas monitorujemy sytuację i nie wykluczamy, że ten stopień ostrzeżenia będzie podnoszony.
0: Alert burzowy obowiązuje także dla regionu Tarnowskiego i Sądecczyzny. Rozpoczęła się budowa nowego bloku w ramach inwestycji SIM Zakliczyn. W trzykondygnacyjnym budynku w Wesołowie powstaną mieszkania o metrażach od 33 do 56 metrów kwadratowych. Celem inwestycji jest m.in. zahamowanie odpływu mieszkańców do wielkich metropolii. Inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem. W trakcie naboru złożono prawie 4 razy więcej wniosków niż było oferowanych mieszkań.
1: Powstanie 27 mieszkań, jedno, dwu i trzy pokojowych. Koszt metra kwadratowego będzie wynosił około 21 zł. No i myślę, że realizacja tego przedsięwzięcia, budowy tego budynku zostanie wykonana końcem 2027 roku, tak aby właśnie już z początkiem 2028 roku przekazać mieszkańcom klucze.
0: Mówi burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak. Projekt zakłada też powstanie 29 miejsc postojowych, w tym dwóch dla osób z niepełnosprawnościami oraz stanowisko do ładowania pojazdów elektrycznych. Powiat Nowosądecki dołożył ponad 1 800 000 zł do przebudowy obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. Radni powiatowi przyjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej. Prace na drodze będą więc kosztować więcej. Przypomnijmy, że pierwotnie zaplanowano na te inwestycje ponad 17 milionów złotych. Wszyscy radni zagłosowali jednogłośnie za przekazaniem pieniędzy na obwodnicę, ale nie obyło się bez kontrowersji. Według radnego Marka Kwiatkowskiego, byłego starosty, problem wynika z faktu, że obwodnicę zrobiono w zaledwie pół roku, a problemy z nawierzchnią zaczęły się już po 2 latach jej użytkowania. Swojemu poprzednikowi odpowiedział starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba, który przyznaje, że droga została wtedy źle wykonana.
3: Jeżeli chodzi o obwodnicę, to oczywiście wiemy, co było pod spodem. Nie wszędzie było jak należy. To był efekt też kruszywa, które miało być takie jakości, a było inne, i stąd też z naszej strony pan dyrektor wnioskował do Zarządu Dróg Wojewódzkich o laboratorium mobilne. Oprócz tego pobierane będą próbki do Politechniki, żeby znowu nie było tak, że ktoś coś wcisnął. Poza tym kwestia szukania w tej chwili po okresie gwarancyjnym, gdzie część została wyremontowana, szukania kolejnych podwykonawców, trochę się mija z celem.
0: 6-kilometrowa obwodnica zachodnia Nowego Sącza została wybudowana w 2015 roku. W przeciągu 6 miesięcy, gdy starostą nowosądeckim był Marek Pławiak, wyczekiwana przebudowa drogi rozpoczęła się w kwietniu, zakończyć ma się wiosną przyszłego roku.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: 150 lat temu urodziła się Józefitka, siostra Maria Kolumba Czarnota. W czasie II wojny światowej ukrywała Żydów przed Niemcami, pomagała chorym i ubogim. Przez wielu była nazywana matką. Urodziny tej wyjątkowej zakonnicy świętują mieszkańcy i pracownicy Domu Emerytów Caritas Diecezji Tarnowskiej przy ulicy Starodąbrowskiej. Z tej okazji powstała także piosenka. Muzykę napisał dyrektor placówki ksiądz Piotr Osiński. Słowa pielęgniarka siostra Marta Borcz, a zaśpiewali pracownicy Domu Emerytów i siostry Józefitki. Piosenka Miłość Boża Przemienia Świat ma dziś swoją premierę.

Siostra Maria Kolumba urodziła się 1 lipca 1876 roku w Dornbachu w powiecie łańcuckim. Na chrzcie otrzymała imię Waleria. Pobyt siostry Kolumby w diecezji tarnowskiej rozpoczął się w 1900 roku. Była to praca w bursie świętego Kazimierza w Tarnowie. W 1922 roku siostra ponownie przyjechała do Tarnowa, by podjąć prawie 25-letnią posługę w domu dla nieuleczalnych w Tarnowie.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Wydawało się, że temperatura poniżej 30 stopni utrzyma się do godzin południowych, jednak nie. Na termometrach mam już 30 i powyżej 30 stopni i prawdopodobnie będziemy mieli 34, może nawet 35 stopni dzisiaj i mogą pojawić się też wyładowania atmosferyczne, może pojawić się burza. Jakość powietrza jest dobra, ciśnienie spada na barometrach 990 hektopaskali.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: To już 6 minut po godzinie 10.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Witajcie w naszej bajce. Meluzyna, Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
7: Już 4 lipca zapraszamy do parku w Gnojniku na Święto Gminy Gnojnik. Start o 16. Czekają występy lokalnych talentów, pokazy tańca, koncert orkiestry Muzyczna Kraina, konkursy i wieczorny koncert Mata Palmera oraz gwiazdy Disco Polo.
8: Była piękna, ale okazała się niewierna. Menti.
7: Na finał dyskoteka z DJ-em D-Wave i pokaz laserów aż do 2 w nocy. Dla dzieci darmowe animacje, dmuchańce i mnóstwo atrakcji, a dla wszystkich pyszna gastronomia i świetna zabawa. Nie może was zabraknąć. 4 lipca, park w Gnojniku. Do zobaczenia.
9: Serdecznie państwa zapraszam, wójt gminy Gnojnik, Leszek Ząbkowski.
0: Po reklamie.
10: 11 minut po godzinie 10.
11: Kulturalny środek.
12: Kulturalny środek.
11: Czyli przegląd tego, co w kulturze regionu najbardziej interesująco. Przeglądy, konkursy, festiwale, kino, teatr. Rozmawiamy z organizatorami, twórcami, animatorami i ekspertami. Zapraszamy na wydarzenia, emocjonujemy się, a to wszystko robimy z wielką kulturą. Kulturalny środek. Radio RDN Małopolska, środa.
10: I teraz w programie zapraszać będziemy m.in. państwa do obejrzenia filmu Mija i Biały Lew w ramach kina plenerowego. Ze mną w studiu pan Leszek Dzieński, przewodniczący Rady Osiedla Jasna. Witam bardzo serdecznie, dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam.
10: I na Osiedlu Jasne, jak wiadomo, dużo się dzieje, sporo inicjatyw służących mieszkańcom, ale chyba nie tylko mieszkańcom Osiedla Jasna. Zapraszamy wszystkich tarnowian, gości, urlopowiczów, którzy gdzieś tutaj przebywają teraz w regionie, będą mogli skorzystać z tych atrakcji, o których będziemy mówić. To co na początek powiemy o tej małej dziewczynce, która przenosi się wraz z rodziną z Londynu do Afryki, zaaklimatyzować się w nowym środowisku, pomoże jej Biały Lew.
13: Tak, Mija i Biały Lew, film kino familijne dla wszystkich. Zapraszamy serdecznie. Fajna, ciepła bajeczka, właściwie taka dla dużych i małych. Mieszkańcy sami wybrali ten film w głosowaniu na takie teraz co prawda ciepłe dni, ale ciepły film na ciepły wieczór. Myślę, że wszystko się będzie dobrze komponowało.
10: I ten ciepły wieczór, nie gorący, a ciepły, podkreślmy, tak, to na szczęście nie dzisiaj, tylko w piątek.
13: W piątek wieczorem, tuż po zachodzie słońca będziemy wyświetlać, czyli to będzie w okolicach godziny 20:30, 21:00 będziemy startować na Sandowiczce, czyli na terenach Tosiru koło Wojska Polskiego. Tam pewnie większość mieszkańców kojarzy z zimowych zjazdów na sankach. Jest tam bardzo fajne, łagodne nachylenie terenu. Sprawdziło się to ostatnio podczas kina plenerowego, które organizowaliśmy na Dzień Dziecka. Stawiamy tam leżaczki, przychodzimy z kocami, przychodzimy z wodą, bo to wciąż trzeba się nawadniać i z dobrymi humorami.
10: Właśnie chciałem zapytać o to miejsce, czy się sprawdziło, bo to jest taka fajna niecka, prawda? I tutaj można po prostu się poczuć jak rzeczywiście w kinie.
13: Tak, tak. Lekkie nachylenie, tak. Pozwala na to, że ci, którzy są na leżaczkach przed nami, nam nie zasłaniają, bo jest bardzo lekkie nachylenie, a równocześnie, jeżeli przyjdziemy z kocami, można się wygodnie położyć. Nie trzeba brać poduszek pod głowę, bo no nachylenie tak. Terenu jakby samo wymusza taką wygodną pozycję do oglądania.
10: A nie jest zbyt strome i nie zsuwają się.
13: Nie zsuwają się, tak. To jest to łagodne zbocze, bo troszeczkę wyżej jest takie troszkę ostrzejsze, ale tam jeszcze nie wiem.
10: to jest tak, w każdym razie to jest idealne miejsce na kino plenerowe. Także tam można zaprosić i zapraszamy. A film naprawdę możemy polecić z całą rodziną, Mija i Biały Lew. Kapitalna fabuła jest tego filmu i przekaz. No ale co my mamy jeszcze do przekazania słuchaczom Radia RDN Małopolska? Bo w związku z tym, że się dużo dzieje, o tym też była już mowa, zapraszaliśmy, ruszają potańcówki. No w końcu tak, będzie. Pierwsza tak. w tym roku,
13: pierwsza w historii na osiedlu właściwie potańcówka. Zapraszamy.
10: I też w takim fajnym miejscu, bo lodowisko, na którym się często ślizgamy, raczej a nie tańczymy, a tutaj jednak będzie można.
13: No to nie będzie taniec na lodzie, bo lodowisko w okresie letnim spełnia funkcję krytego boiska z murawą. Tam jest taka niska murawa, dlatego zapraszamy na potańcówkę na trawie. Zapraszamy panie przede wszystkim w płaskim obuwiu, żeby murawy nie zniszczyć szpilkami. Trzeba spróbować w ten sposób potańczyć, ale jest to zadaszone, więc mamy pewność, że nie będzie doskwierać nam pogoda, jeżeli by się przypadkiem nie udało, a na pewno się uda. Jest otoczone drzewkami dookoła, więc możemy w spokoju gdzieś tam na takim zapleczu sobie potańczyć.
10: I muzyka oczywiście taneczna.
13: Muzyka oczywiście taneczna, będzie DJ, potańcówka będzie się odbywała bodajże od godziny 19 do 22, więc będzie okazja się troszkę wyszaleć. I nie będzie to jedyna potańcówka w te wakacje, bo mamy zaplanowane 4.
10: I w jakich dni tygodnia, pan przypomni?
13: Teraz będzie 10 lipca, czyli to będzie piątek i w lipcu będą 2 w piątek, natomiast w sierpniu będą 2 potańcówki w soboty.
10: Może jeszcze zdążymy o tym, co będzie w sierpniu powiedzieć kiedyś.
13: Ale... A już wybiegamy myślami, tak, jako rada musimy planować daleko do przodu. Więc...
10: Dobrze, potańcówka jedna, 2 w piątek, 2 w sierpniu i... Dobrze powiedziałem?
13: Tak, w lipcu będą 2 w piątki, tak. To z tych takich ruchowych, że tak powiem, oprócz oczywiście wciąż trwającej gimnastyki, która odbywa się każdego dnia od 18 do 20. Na plakatach zapraszam do spojrzenia i skorzystania, różne formy. Natomiast mamy też dla osób, które może we wakacje chcą się mniej ruszać albo na przykład mają jakieś inne preferencje. Zapraszamy, ponieważ zrobiliśmy pierwszy w historii osiedla konkurs fotograficzny.
10: Ale dobrze, to jest taki konkurs adresowany sensu stricto konkretnie do mieszkańców osiedla, czy też mogą wziąć udział w nim inni mieszkańcy innych osiedli? Bo to rozumiem, jest... że potańcówka otwarta jest dla wszystkich.
13: Wszystkie nasze wydarzenia są otwarte dla wszystkich, mimo że dzieją się na osiedlu i są finansowane z budżetu Rady Osiedla. Natomiast jeżeli chodzi o konkurs fotograficzny, to jest jego tematyką jest samo osiedle, czyli muszą to być zdjęcia pokazujące piękno naszego najładniejszego w mieście osiedla. Natomiast może w nim wziąć udział każdy. Wysyła się tylko jedno zdjęcie. Do wygrania są nagrody pieniężne. Pierwsza nagroda 1000 zł, także jest o co walczyć. W jury będą zasiadali fotografowie, znawcy sztuki, więc ocenione zdjęcia będą profesjonalnie. Zapraszamy. Każdego mieszkańca... Właściwie świata, można powiedzieć.
10: Dobrze, no ale myślę, że w związku z tym, że dotyczy to osiedla Jasna, to chyba sporo mieszkańców z osiedla weźmie udział. Przecież oni najlepiej znają swoje osiedle.
13: Tak, tak.
10: I wiedzą, co pokazać.
13: Ale czasami, wie pan, przechodząc przez osiedle ileś tam tysięcy razy przez swoje życie, nie dostrzega się pewnych rzeczy, które dostrzeże ktoś z zewnątrz. Jakieś inne spojrzenie pod innym kątem, więc tutaj myślę, że jest pole do popisu dla każdego.
10: Czyli też organizujecie to dla wszystkich mieszkańców.
13: Dla wszystkich, dobrze. Tak. Konkurs trwa do 13 lipca i wysyłamy do TCK-u. Na TCK-u zresztą są wszystkie informacje.
10: A takie imprezy sensu stricto tylko dla mieszkańców osiedla są organizowane? Myślę na przykład o jakichś integracyjnych imprezach, spotkaniach.
13: Będziemy mieli piknik osiedlowy, ale to 12 września organizowany przez Radę Osiedla i Szkołę, więc jeszcze będzie czas o tym porozmawiać i to jest jeszcze troszkę odległy. Natomiast jeżeli chodzi o takie sensu stricte dla osiedla, to były w tym poprzednim miesiącu właściwie 3 pikniki w 3 naszych przedszkolach publicznych i one były jakby dla rodziców i dla dzieci No przeważnie z naszego osiedla, chociaż to też nie do końca tak jest.
10: Cieszymy się, że się dużo dzieje, mieszkańcy korzystają z tych wszystkich dobrodziejstw. Panie przewodniczący, czego życzyć Radzie Osiedla Jasna na te wakacje?
13: O, życzyć jak największej kreatywności, chociaż nam jej nie brakuje, jak najlepszego kontaktu z mieszkańcami, żeby się otwierali jakby na te wszystkie działania, które promujemy, które wymyśliliśmy i też czekamy na nowe pomysły, więc życzymy sobie tego, żeby mieszkańcy się do nas zwracali ze swoimi pomysłami, żebyśmy mogli jakby wypełniać ich oczekiwania.
10: Sądowaliście, jeżeli chodzi o potańcówki, że będą brać udział w nich? Bo pan wspomniał, że to wybór mieszkańców osiedla Mija i Biały Lew.
13: Oczywiście, to jest wynik wielu rozmów z mieszkańcami, ale wiadomo, że nasze osiedle liczy ponad 10 tysięcy mieszkańców, więc mamy nadzieję, że te osoby... Jest bardzo pozytywny odbiór zresztą, jak już wiemy, liczymy na dość mocną frekwencję.
10: Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Leszek
13: dziękuję Wiejski, serdecznie.
10: Przewodniczący Rady Osiedla Jasna był gościem programu.
13: Dziękuję bardzo.
11: Kulturalny środek.
6: Kulturalny środek.
11: Czyli przegląd tego, co w kulturze regionu najbardziej interesujące. Przeglądy, konkursy, festiwale, kino, teatr. Rozmawiamy z organizatorami, twórcami, animatorami i ekspertami. Zapraszamy na wydarzenia, emocjonujemy się, a to wszystko robimy z wielką kulturą. Kulturalny środek. Radio RDN Małopolska, środa.

kulturalnym środku mamy jeszcze zaproszenia na wyjątkowe też wydarzenie, koncert inauguracyjny 14. Festiwalu Muzyki Emanacje. Ten koncert odbędzie się już w najbliższą sobotę w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Pod hasłem Bacewicz na żywo, wirtuoz tego instrumentu, skrzypek Janusz Wawrowski oraz Filip Wojciechowski, trio w składzie Filip Wojciechowski na fortepianie, Paweł Pańta na kontrabasie i Patryk Dobosz na perkusji. Zaprezentują opracowania, improwizacje na temat dzieł Grażyny Bacewicz. 14 6 200 500, zaproszenia czekają pod tym właśnie numerem telefonu. Gorąco polecam, to będzie wyjątkowe wydarzenie, wyjątkowa okazja zobaczyć instrument zwany Stradivariusem, wartym około 20 milionów złotych. Proszę sobie wyobrazić, właśnie na takim instrumencie grać będzie Filip Janusz Wawrowski.

0: Kolejne zaproszenia na sobotni koncert w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Jutro słuchajcie Radia RDN Małopolska, a za chwilę wiadomości kulturalne.
1: Reklama.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Już 5 lipca serce Małopolski zabije w rytmie tradycji. Zapraszamy na 24. Pogórzański Jarmark Artystów i Rękodzielników w Ciężkowicach. Startujemy o 14. Rękodzieło, zapomniane zawody, rodziny, inne warsztaty i występy kapel ludowych, które rozgrzeją wasze ciała i dusze. Poznaj tradycyjne rzemiosło wikliniarskie i sztukę regionalną. Poczuj klimat kultury, która łączy pokolenia. 5 lipca, rynek w Ciężkowicach. Tu tradycja tętni życiem. Bądź z nami. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Po reklamie.
6: Wiadomości kulturalne.
7: Jolanta Mościerz, zapraszam. Cztery muzyczne światy, w których bije jedno folkowe serce. 19. odsłona Festiwalu Muzyczne Tarasy w tym roku pokaże nowe oblicze. Corokowe wydarzenie, które odbywa się na tarasie widokowym Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, odkrywa inny gatunek muzyczny. Folkowe brzmienia świata będą powrotem do korzeni, zapowiada dyrektor Festiwalu Muzyczne Tarasy Karolina Wójs. Pierwszy z czterech zaplanowanych festiwalowych czwartków wystąpi zespół Dikanda.
8: Dikanda to jest zespół, który no śmiało można powiedzieć, że no jest taką międzynarodową wizytówką world music. Istnieją na rynku blisko 30 lat. Dikanda w ogóle z nazwy oznacza rodzina. Siedmiu muzyków, dwie znakomite wokalistki. Oni sami podkreślają, że czują się w tym zespole jak w rodzinie i to pewnie dobrze, bo dużo ze sobą przebywają.
7: Dikanda na scenie Centrum Sztuki Mościce już w najbliższy czwartek o godzinie 20. Zespół wydał 8 albumów i zagrał prawie 2000 koncertów w Polsce i za granicą. Kolejny czwartkowy koncert będzie 9 lipca, to już będzie zespół z Fachy. Radio RDN Małopolska patronuje festiwalowi Muzyczne Tarasy. Tutaj ulica staje się sceną, a przypadkowy przechodzień widzem i uczestnikiem. W piątek 3 lipca rusza 39. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych Ulica. Przez dwa dni w przestrzeni Tarnowa będzie można spotkać artystów, których wystąpienia będą łączyć pokazy akrobatyczne czy widowiska z elementami cyrkowego show.
9: Festiwal Ulica, jak sama nazwa wskazuje, nie odbywa się w teatrze, tylko on jest rzeczywiście bardzo mobilny. Jest na Płycie Rynku, na ulicy Wałowej i na placu Rybnym czy placu Kazimierza, i osoby, które nie mają pojęcia, że taki festiwal teraz się odbywa, są mocno zaskoczone, jak ich ktoś może nieraz nawet zaczepić, bo taki jest program i taki na tym polegają te teatry uliczne, że to jest bardzo często duża interakcja z przechodniami, nie tylko z widzami, którzy świadomie przychodzą oglądać te teatry.
7: Mówi zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa Marcin Copczyk. W programie dwudniowego festiwalu będzie 6 widowisk na start w piątek 3 lipca o 17. Na tarnowskim rynku spektakularne animacje na ruchomych drążkach. Tego dnia zaplanowano łącznie 4 spektakle, większość na tarnowskim rynku. W sobotę 4 lipca pierwszy ze spektakli będzie o 19 w Bramie Pilzneńskiej. Ogród jednego drzewa będzie propozycją Teatru Soma. Na finał wydarzenia bal na tarnowskim rynku w wykonaniu Teatru Kateo. Za nieco ponad miesiąc do Krynicy Zdroju przyjadą miłośnicy muzyki operowej i operetkowej. W uzdrowisku odbędzie się po raz 59. festiwal imienia Jana Kiepury. Trwają teraz ostatnie przygotowania do tego kultowego wydarzenia, podkreśla Marta Mordarska, dyrektor Centrum Kultury w Krynicy Zdroju. Zainteresowanie poszczególnymi koncertami jest ogromne.
1: Jak zobaczyłam, że na jeden z koncertów popołudniowych już prawie nie ma biletów, a przecież jeszcze mamy ponad miesiąc do festiwalu, to z jednej strony to bardzo raduje, a z drugiej strony jest to olbrzymie wyzwanie i też zobowiązanie na rok kolejny jubileuszowy, który chcemy przygotować w sposób aż absolutnie szczególny i godny zapamiętania, ale to też pokazuje, że ta oferta, którą stworzyliśmy w tym roku, powoduje, że to zainteresowanie zakupem biletów wciąż jest, ciągle zachęcamy.
7: Koncerty zaplanowane są w trzech lokalizacjach, na scenach w Pijalni Głównej i Amfiteatrze, dodatkowo na Deptaku posłuchamy artystów z Opery Krakowskiej, Filharmonii Krakowskiej, Opery Śląskiej czy z Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Przypomnijmy, że festiwal imienia Jana Kiepury trwać będzie od 8 do 15 sierpnia. Wciąż jeszcze trwa sprzedaż biletów na liczne koncerty. W programie jest ich około 35. Ciekawe powieści, fascynujące historie i inspirujące książki, które umilą letni wypoczynek. Takie książki na wakacje proponuje Miejska Biblioteka w Limanowej. Placówka rusza z akcją Zabierz książkę z biblioteki na letnią przygodę. Ciekawe propozycje czekają zarówno na młodych, jak i tych starszych. Pracownicy biblioteki przekonują, że to właśnie książki są najlepszym towarzyszem w podróży, na plaży, w górach lub w domowym zaciszu podczas wakacyjnego urlopu. Ponadto wypożyczalnie dla dzieci czeka słoik wypełniony karteczkami z dobrym słowem na wakacje. Kino plenerowe Radia RDN tym razem zagości w Otwinowie. Film Pod chmurką wpisze się w obchody jubileuszu 700-lecia parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. W czwartek, 2 lipca o 20.30 na placu za szkołą w Otwinowie wyświetlimy film pod tytułem Asterix i Obelix – Tajemnica magicznego wywaru. Dla oglądających przewidziano popcorn i watę cukrową. Wydarzenia jubileuszowe potrwają do soboty. Ostatniego dnia o 17.00 na boisku szkolnym odbędzie się mecz, a o 20 będzie zabawa taneczna.
6: To były wiadomości kulturalne.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: W Tarnowie dużo pogodnego nieba, w regionie gdzieś pojawiły się chmury, słońce schowało się za chmurami i dobrze, bo to pozwala troszeczkę odpocząć od promieni słonecznych, których mamy nadmiar w ostatnim czasie. Na termometrach 30 i powyżej 30 stopni są możliwe przelotne opady deszczu, w nocy wyładowania atmosferyczne, jutro przed południem także może popadać i od jutra spadek temperatury. 23 stopnie powinniśmy zobaczyć na termometrach.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Jest 10.36 i pół minuty.

0: nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
1: Po reklamie.
2: Spokojnie upływa dzień na drogach w regionie, ale w samochodach gorąco, zwłaszcza po wejściu do auta nagrzanego. Na termometrach mamy już 60 stopni, w samochodzie, do którego wchodzimy, może być to nawet 50 i 60 stopni. No i klimatyzacja jak najbardziej potrzebne, bo w przeciwnym razie każdy przejazd jest niezwykle męczący, uciążliwy i niebezpieczny dla naszego zdrowia, a nawet i życia. Na ulicy Lwowskiej Orkana ruch umiarkowany. Na Słonecznej Sitki Słowackiego ruch umiarkowany. Na Klikowskiej też w miarę spokojnie. Na ulicy Narutowicza, Krakowskiej i Sikorskiego na tym rondzie jest więcej pojazdów. Na Konarskiego więcej pojazdów, na Narutowicza spokój. Na Krakowskiej również tutaj płynnie, bez większych problemów przejeżdżamy przez miasto o tej porze. A jak upływa dzień na drogach pod względem bezpieczeństwa? Tak jak mówiłem, no upalnie, spokojnie i leniwie. Tego byśmy sobie życzyli, żeby tak było zawsze, bez zdarzeń drogowych. 10.42, tu Radio RDN Małopolska. Ponawiam zaproszenie do parku rozrywki. Jeżeli jesteście zainteresowani wizytą w tym parku całodniową, to zapraszam pod 14 6 200 500.

0: tobą, z tobą i tylko z tobą mogę wybrać się do parku rozrywki.
1: Sponsorem audycji jest właściciel parku ruchomych dinozaurów, parku owadów, parku mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Odkrywamy kolejne atrakcje tego niezwykłego miejsca. Park linowy, zdobywcy Olimpu. Tor przeszkód jest w pełni bezpieczny i przystosowany do możliwości korzystających z niego dzieci, a dziecko będzie miało niepowtarzalną okazję, by sprawdzić swoje umiejętności na wysokości, przećwiczyć równowagę i doskonale się przy tym bawić. 14 6 200 500. Kolejne podwójne zaproszenie. Do kogo potrafi? Poleci? 14 6 200 500. No tutaj może ktoś jest, tutaj nie ma, a tutaj ktoś jest. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Komu przekażemy kolejne zaproszenie, dla kogo, kto będzie się bawił w parku rozrywki?
2: Dwoje dzieci.
0: Dobrze, poznamy ich imiona?
2: Kacperek i Jakub.
0: Kacperek i Jakub. Dwóch mężczyzn, no to idealnie. Będą pewnie mogli skorzystać, na przykład właśnie troszeczkę pobawią się w koparkach, bo będzie można coś tam pobudować. Świetnie. W jakim wieku są chłopaki?
2: 4 i 8.
0: 4 i 8. No i doskonale, i fajnie. A pani jak ma na imię?
2: Proszę?
0: Pani jak ma na imię?
2: Barbara.
0: Pani Basiu, skąd pani do nas dzwoni, jak pani znosi te upały 30-stopniowe?
2: No strasznie gorąco, ale siedzimy w cieniu i przy wodzie.
0: Woda i cień, to jest, tak, jeszcze do tego nakrycie głowy powinno być, jeżeli wychodzimy gdzieś. Ale co, mamy już dość troszeczkę tych upałów, co? Pani Basiu?
2: Tak, tak.
0: To trzeba, tak. Trzeba coś z tym zrobić, coś się musi zmienić. Mamy nadzieję, że to się dokona już jutro. Dobrze, Kacperek i...
2: Jakub
0: będą się bawić w parku z rozrywki. Gratulujemy serdecznie, miłych wrażeń życzymy. Wybrać sobie należy dzień, po prostu pojechać i spędzić miło czas na świeżym powietrzu przy różnego rodzaju zabawach. Dziękuję pięknie, proszę się nie rozłączać. Za chwilę powiem, w jaki sposób można będzie odebrać i zrealizować to zaproszenie. No a Państwa zachęcam do słuchania Radia RDN Małopolska porannego programu.

0: Programu już jutro, także jutro będę miał zaproszenia tak do parku rozrywki, do Zatorlandu, jak i zaproszenia jeszcze będą na koncert inaugurujący festiwal. Piękny koncert, na pewno zapowiada się pięknie, także gorąco polecam w ramach tego jeszcze czasu kulturalnego środka na festiwal w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, który zacznie się w sobotę, a skończy się 29 sierpnia, także będzie się działo, no i oczywiście przez całe lato będziemy zapraszać Państwa do Parku Rozrywki Zatorlandy.
1: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: 11 minut do 11.

A ja jestem Państwu dłużny jeszcze przypomnienie numeru telefonu i ważną informację. Zwolniło się miejsce na wyjazd do Medjugorje. Od 4 do 11 lipca wyjazd. 4 lipca. Jeżeli macie Państwo czas w tym terminie, no to zapraszamy bardzo serdecznie. Warto. Medjugorje to niewielka miejscowość, którą co roku odwiedza nawet kilka milionów osób. Tym, co przyciąga ludzi z różnych zakątków świata, są miejsca związane z kultem Maryi. Polecamy ten wyjazd. No i teraz jeszcze ten numer telefonu ważny, pod którym można uzyskać wszelkie dodatkowe informacje, jak nie wszystkie. 691 147 893. Państwo notują. 691 147 893. Zwolniło się miejsce do Medjugorje. Wyjazd 4 lipca.

0: reklama.
1: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
2: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Lider Tarnów, Bogumiłowice, ulica Mikołajowice 198.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
6: Jest lista przystanków, na których ma zatrzymywać się Szczucinka po reaktywacji. Wysokie temperatury mogły mieć wpływ na większą liczbę wypadków drogowych na Sądecczyźnie. Zwierzęta, podobnie jak ludzie, źle znoszą upały. 11 wiadomości. Ewa Biedroń. 15 przystanków ma zawierać linia kolejowa z Tarnowa do Szczucina, jeżeli dojdzie do jej modernizacji i przywrócenia kursowania pociągów. Spółka Centralny Port Komunikacyjny opublikowała nowe schematy połączeń, które uwzględniają Dąbrowę Tarnowską i Szczucin. Więcej na ten temat wie Tomasz Graczewski.
7: Schemat połączeń regionalnych nie precyzuje, kiedy dokładnie pociągi zaczną kursować między Tarnowem a Szczucinem. Określa jedynie perspektywę lat 2030-2040. Po wyruszeniu z Tarnowskiego dworca pociąg będzie zatrzymywał się na przystankach Tarnów Północny i Tarnów Klikowa. Kolejne przystanki to Łukowa, Łęk Tarnowski, Niedobince, Żabno, Fiuk i Dąbrowa Tarnowska. Dalej pociągi zatrzymywać się będą w Oleśnie, Dąbrówkach Breńskich, Mędrzechowie, Kupieninie, Delastowicach i dojadą do Szczucina. Ze schematu wynika, że pociągi mają kursować regularnie, co 2 godziny. Linia została ujęta w planie tzw. horyzontalnego rozkładu jazdy, który ma zagwarantować kursy w równych odstępach czasu oraz w łatwych do zapamiętania godzinach. Horyzontalny rozkład jazdy ma być siatką połączeń opracowaną dla całego kraju. Ma on ułatwić ustalanie rozkładu jazdy poszczególnych pociągów oraz skoordynowanie połączeń między sobą, by skrócić czas oczekiwania na przesiadki.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Wysokie temperatury mogły mieć wpływ na większą liczbę wypadków drogowych na Sądecczyźnie. Chodzi przede wszystkim o gorszą koncentrację kierowców. Obserwacje strażaków mają potwierdzać prowadzone przez nich statystyki. Jak powiedział w programie Słowo za Słowo w radiu RDN Nowy Sącz komendant sądeckich strażaków Sławomir Wojta, częstotliwość zdarzeń na drogach wzrosła w momencie pojawienia się upałów.
8: Na całe półrocze mieliśmy 62 takie zdarzenia, gdzie udzielaliśmy pomocy podczas wypadków. To przez czerwiec tych zdarzeń było 26. To jest 1/3. I ostatni okres, myślę, że też jest to związane z upałami, z wyższą temperaturą, troszeczkę też ze zmęczeniem organizmu i utratą koncentracji. Bardzo duża intensywność tych takich poważnych zdarzeń.
6: Jako przykład Sławomir Wojta podał m.in. przykład wypadku z ostatnich dni na drodze krajowej w Afrycowej, gdzie ranne zostały 3 osoby. Komendant apeluje także do kierowców zarówno samochodów, jak i motocykli o ostrożność i spokojną jazdę w najbliższych godzinach i dniach, które mogą przenieść nagłe burze. Nagrzany od upałów asfalt staje się najbardziej śliski po pierwszych opadach deszczu, co jest dla kierowców szczególnie niebezpieczne.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
6: Nie wiadomo, jak przebiegało spotkanie premiera z szefem NFZ-u oraz ministrem zdrowia, więc trudno przewidzieć, czego możemy się po nim spodziewać, ocenia dr Maria Libura z Polskiej Sieci Ekonomii. Ekspertka zaznaczyła, że za rok będą wybory parlamentarne i z tego powodu trudny jest to czas na reformowanie systemu ochrony zdrowia.
9: Bardzo trudno jest przeprowadzać głębokie reformy tuż przed wyborami, więc nie należy się spodziewać żadnych gwałtownych ruchów. Natomiast zapewne można się spodziewać ruchów, które będą dotyczyły albo ograniczenia inflacji wynagrodzeń w sektorze, kwestii czasu pracy w zawodach medycznych. Ten drugi kierunek jest bardziej racjonalny.
6: Po aferze z zarobkami młodego lekarza w Szpitalu Południowym w Warszawie rząd przyjął rozwiązania, które umożliwiają zbieranie danych o zarobkach lekarzy po numerze PESEL. Ustawę przyjął parlament, a teraz czeka ona jeszcze na podpis prezydenta. Zwierzęta, podobnie jak ludzie, źle znoszą upały. Cierpią z powodu wysokich temperatur i ostrego słońca. Potrzebują stałego dostępu do wody i zacienionego miejsca do odpoczynku. Nawadnianie to podstawa. W upalne dni pies nie powinien długo przebywać poza domem, mówi lekarz weterynarii Paweł Janota.
0: Ograniczyć spacery, nie forsować zwierzęcia, a w momencie, kiedy jest gorąco i duża wilgotność, w ogóle właściwie spacery wyeliminować, tylko siusiuj do domu.
6: Dodam jeszcze, że dziś w Polsce obchodzimy Dzień Psa. To także zachęta do tego, by zabrać psa ze schroniska, bo najwięcej zwierząt zostaje porzuconych niestety właśnie na początku wakacji.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Częściowe zachmurzenie teraz obserwujemy w regionie. Słońce od czasu do czasu chowa się za chmurami. Przypomnę, że jeszcze na dzisiaj synoptycy przewidują opady deszczu, także możliwe burze z piorunami w godzinach nocnych. Jutro przed południem jeszcze może przelotnie popadać. W ciągu dnia już nie powinno padać. Będzie słonecznie. Na termometrach jutro zdecydowanie mniej, bo tylko 23 stopnie. Teraz w Tarnowie 31 kresek powyżej zera.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Miejmy nadzieję, że jutro już będziemy odpoczywać od upałów. Przypomnę, synoptycy zapowiadali w poniedziałek i we wtorek opady deszczu z piorunami i wyładowania atmosferyczne. Nie spadła ani jedna kropla deszczu. Dzisiaj może coś spaść. To są zapowiedzi meteorologów.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Jak to mówią, do trzech razy sztuka. Może w końcu się sprawdzą prognozy. To już 6 minut po godzinie 11 w porannym środowym programie radia RDN Małopolska w pierwszy dzień miesiąca. To już wszystko, Jerzy Olszówka. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się jutro o poranku. Do usłyszenia. Miłego popołudnia, całego dnia i miłego wieczoru. Spokojnego dnia.
3: Reklama.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Witajcie w naszej bajce. Meluzyna, Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Już 4 lipca zapraszamy do parku w Gnojniku na święto gminy Gnojnik. Start o 16:00. Czekają występy lokalnych talentów, pokazy tańca, koncert orkiestry Muzyczna Kraina, konkursy i wieczorny koncert Mata Palmera oraz gwiazdy Disco Polo.
5: Była piękna, ale okazała się niewierna.
4: Na finał dyskoteka z DJ-em D-Wave i pokaz laserów aż do 2:00 w nocy. Dla dzieci darmowe animacje, dmuchańce i mnóstwo atrakcji, a dla wszystkich pyszna gastronomia i świetna zabawa. Nie może was zabraknąć. 4 lipca, park w Gnojniku. Do zobaczenia.
6: Serdecznie państwa zapraszam, wójt gminy Gnojnik, Leszek Ząbkowski.
0: Po reklamie.
7: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
8: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Przedłuża się przetarg na przebudowę ronda przy kościele księży misjonarzy w Tarnowie. Utrudnienia na kolei z powodu upałów. W wiadomościach także apel o ostrożność na przejazdach kolejowych. 12:02. Ewa Biedroń, zapraszam. Wykonawca przebudowy ronda przy kościele księży misjonarzy w Tarnowie nadal nie został wyłoniony. Jak tłumaczy wiceprezydent Maciej Włodek, pierwotny termin rozstrzygnięcia przetargu został przedłużony ze względu na duże zainteresowanie ze strony firm.
2: W dalszym ciągu trwa postępowanie przetargowe. Zostało ono przedłużone ze względu na ilość zapytań przez potencjalnych wykonawców. Mamy ich około 130, dlatego też ze względu na istotę tych pytań, jak i również ilość, ten termin postępowania przetargowego został przedłużony do 6 lipca, także mam nadzieję, że jeżeli nie będzie odwołań od KIO, to postępowanie w miarę szybko jeszcze w pierwszej połowie lipca się rozstrzygnie. Co do samego terminu realizacji, pozostaje on niezmienny, także mówimy tutaj o końcówce roku 2027. Jeżeli chodzi tutaj o to przedłużenie postępowania, no wewnętrznie mamy pewien zapas na realizację tego zadania.
1: Termin jest w tym przypadku kluczowy, ponieważ miasto otrzymało na realizację inwestycji dofinansowanie w kwocie 25 milionów złotych, które musi zostać rozliczone do końca przyszłego roku.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Fala upałów spowodowała utrudnienia na kolei, drogach i kilku lotniskach w Polsce. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak wyjaśnia, że wysokie temperatury były przyczyną uszkodzeń pasów startowych na lotniskach w Warszawie i w Gdańsku. Minister zapewnił, że wszyscy przewoźnicy kolejowi są przygotowani do szybkiego reagowania na wszelkie awarie na kolei.
3: Przygotowaliśmy zarówno PKP Polskie Linie Kolejowe, jak i przewoźników tych dalekobieżnych i regionalnych do tego, aby natychmiast reagowały na wszystkie awarie. 182 zespoły awaryjnego usuwania usterek, 64 zespoły do naprawy trakcji, 18 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego, specjalne zespoły, które monitorowały kilkanaście tysięcy kilometrów linii kolejowych.
1: W poniedziałek podczas największych upałów odwołano ponad 250 pociągów. Wczoraj odwołanych pociągów było 135.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: W trakcie wakacyjnych podróży pamiętajmy o ostrożności na przejazdach kolejowych, apeluje Piotr Hamarlik z zespołu prasowego PKP PLK. Takich miejsc nie brakuje także na Sądecczyźnie, także na nowo uruchomionej trasie Nowy Sącz-Marcinkowice. Migające czerwone światło oznacza bezwzględny zakaz wjazdu także wtedy, gdy rogatki są jeszcze podniesione lub zaczynają się otwierać. W sytuacji zagrożenia warto skorzystać z tak zwanej żółtej naklejki PLK.
4: Ona znajduje się na każdym przejeździe kolejowo-drogowym. W przypadku tych wyposażonych w rogatki, ta naklejka jest na wewnętrznej stronie rogatki. Tam jest numer tego przejazdu kolejowo-drogowego i numer alarmowy. Dzięki temu możemy zgłosić dyspozytorowi numeru alarmowego, że na danym przejeździe kolejowo-drogowym dzieje się coś złego. On jest w stanie szybko skontaktować się ze służbami kolejowymi i wstrzymać ruch pociągów na danej linii kolejowej. Ten system działa, funkcjonuje.
1: Przypominamy, że dzikie przejścia, most kolejowy, wiadukt czy nasyp nie są wakacyjnym skrótem ani miejscem do zdjęć i zabawy. Pociąg może nadjechać szybciej i ciszej niż nam się wydaje. Tutaj ulica staje się sceną, a przypadkowy przechodzień widzem i uczestnikiem. W piątek w Tarnowie rusza 39. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych Ulica. Przez dwa dni w przestrzeni miasta będzie można spotkać artystów, których wystąpienia będą łączyć pokazy akrobatyczne czy widowiska z elementami cyrkowego show.
5: Festiwal Ulica, jak sama nazwa wskazuje, to on jest rzeczywiście bardzo mobilny. Jest i na Płycie Rynku, na ulicy Wałowej i na Placu Rybnym czy Placu Kazimierza. I osoby, które nie mają pojęcia, że taki festiwal teraz się odbywa, są mocno zaskoczone, jak ich ktoś może nieraz nawet zaczepić, bo taki jest program i taki na tym polegają te teatry uliczne, że to jest bardzo często duża interakcja z przechodniami, nie tylko z widzami, którzy świadomie przychodzą oglądać te teatry.
1: Mówił zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, Marcin Sobczyk. W programie dwudniowego festiwalu będzie 6 widowisk na start w piątek o 17 na Tarnowskim Rynku. Na widzów czekają animacje na ruchomych drążkach.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Spodziewajcie się dzisiaj burz i deszczu późniejszym popołudniem. Co prawda takie zjawiska zazwyczaj są niespodziewane, ale jednak warto mieć to na uwadze, że dzisiaj może zagrzmieć i popadać. A jak dzisiaj z temperaturą i ogólnie z pogodą? Dzisiaj przeważnie słonecznie, za wyjątkiem tych burzowych sytuacji możliwych. No, był piekarnik, to teraz jest wiatr, więc jest z termoobiegiem.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Kiedyś... Jak ten pan się nazywał? Dobrze, zapomniałam. W każdym razie śpiewał jeden pan, że każdy ma swój kawałek cienia. Grzegorz Turnał przecież, ach, ten upał. Każdy ma swój kawałek cienia i żeby dzisiaj każdy miał swój kawałek cienia. Tego wam z serca życzę, bo bez cienia to dzisiaj naprawdę ciężko. Lucyna Ruchała, dzień dobry.

0: Cześć. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
0: Po reklamie.
1: Autopromocja.
6: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

Dokładnie 18 minut po godzinie 12. Mam nadzieję, że ta muzyka, którą wam serwujemy, chociaż trochę działa na was chłodząco. Jutro już muzyka do chłodzenia nie będzie potrzebna, ale myślę, że dobra muzyka zawsze działa tak, jak powinna.

Dziś poświętować mogą wszystkie czworonogie szczekające, a także właściciele i ci, którzy po prostu pieski lubią, dlatego że dzisiaj w Polsce obchodzimy Dzień Psa. Na świecie ten dzień jest obchodzony 26 sierpnia, ale przecież co przeszkadza, żeby ten dzień obchodzić sobie więcej niż raz w roku? Według starego powiedzenia psy są symbolem wierności. Czasami też w mediach pojawiają się informacje, które poświadczają taką niezwykłą wierność psów do swoich właścicieli. I tak na przykład psy potrafią przebyć wiele kilometrów, żeby wrócić do domu, albo na przykład spędzają czas na grobach swoich najbliższych osób. Psy także potrafią opiekować się dziećmi i chronią je przed różnymi niebezpieczeństwami. Pewnie każdy widział filmiki tego typu chociażby. Na pewno każdy z nas słyszał też o psach przewodnikach dla osób niewidomych. To jest taki gatunek czworonoga, który codziennie pomaga w funkcjonowaniu osobom niepełnosprawnym. Są też psy, które pomagają odnajdować ludzi na przykład po trzęsieniach ziemi w różnych gruzowiskach. No, psy są po prostu przekochane. I nie chodzi o to, żeby psa stawiać wyżej niż człowieka. Zupełnie nie o to chodzi, ale żeby psa tak samo dobrze traktować. Może warto zastanowić się nad przygarnięciem jakiegoś pieska ze schroniska. Szczególnie w tych dniach, kiedy jest tak gorąco i psy mają też tam ciężko bardzo. No ale to nie tak na jeden dzień, tylko tak już na zawsze go sobie zostawić. A on się odwdzięczy najlepiej jak umie, czyli całą swoją miłością i wiernością.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Pod kątem temperatury bardzo podobnie do dnia wczorajszego. Od 32 do 34 stopni temperatura momentami może być dużo wyższa i na termometrach, i ta odczuwalna. I dzisiaj też możliwe są jeszcze przynajmniej przelotne opady deszczu w towarzystwie burz. Dzisiaj szczególnie są przewidziane dla regionu sądeckiego, później dla regionu tarnowskiego, a jutro to już wszędzie przelotny deszcz może się pokazać.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Reklama.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: Wygląda na to, że dzisiejsza pogoda odstrasza od przemieszczania się po drogach tych, którzy się po nich przemieszczać nie muszą. To raczej nie jest taka pora, kiedy ktoś idzie do pracy czy z niej wraca. Mówię raczej, bo wiadomo, że wyjątki się zdarzają, ale widać to też na drogach. Co prawda jest trochę wzmożony ruch w niektórych miejscach, na przykład na Limanowskiego i na Zygmuntowskiej, tam na światłach. Prawie zawsze trzeba chwilę poczekać. Też jest trochę ciaśniej na ulicy Pieramowicza, kiedy pojawią się czerwone światła, ale jeszcze te takie newralgiczne punkty, czyli 75, Wielogłowy, Wielopole, czyli też odcinek Biegonicki, ulicy Węgierskiej, w ogóle ulica Węgierska. Tam jeszcze korków nie obserwujemy. Jeszcze trochę wzmożony ruch mamy na Prażmowskiego w kierunku Ronda Solidarności i na Lwowskiej przy cmentarzu Gołąbkowickim, tam przy skrzyżowaniu jest nieco więcej samochodów, a tak to jeszcze jest, mówię, normalne dość tempo. Za to już trochę korkuje się w Gorlicach, ale w Gorlicach zazwyczaj się korkuje trochę wcześniej i trochę bardziej niż w innych miejscach. Tutaj głównie Krajowa 28, ale też dojazdówka do centrum, konkretnie ulica Sienkiewicza, ale i Legionów i troszkę też Biecka. W Limanowej sytuacja wygląda tak, że korków nie ma, jest trochę więcej samochodów w okolicach Ronda w Sowlinach, szczególnie na Witosa, ale korka tam jakiegoś wielkiego nie obserwujemy. Też większy ruch jest na Piłsudskiego w stronę centrum, ale chwilę trzeba poczekać na Marka czy na Kościuszki przy dojeździe do Ronda. I na koniec Tarnów. Tutaj sytuacja wygląda tak, że na Krakowskiej jest więcej aut o tej porze. Na ulicy Szkotnik i na Mościckiego, na Klikowskiej i na Słowackiego. Tutaj akurat przy rondach głównie się te kolejki samochodów, chociaż nie zbyt długie, ustawiają. Słoneczna, Starodąbrowska, na Lwowskiej jeszcze jest dość spokojnie. Na Gumnińskiej przy Mostowej trzeba chwilę zwolnić i poczekać.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.

Kiedy jest tak gorąco, to za bardzo też nie chce nam się jeść, ale to nie znaczy, że nie musimy jeść. Powinniśmy jeść, tylko może inne rzeczy niż w takie dni, kiedy potrzebujemy więcej takiej energii cieplnej z siebie wykrzesać. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Owoców i właśnie warto wziąć to pod uwagę, że obok warzyw to też owoce są bardzo ważnym składnikiem naszej diety. Jabłka, pomarańcze, truskawki, poziomki, banany, czereśnie. Można sobie na przykład wybrać te, które mamy sezonowo teraz dostępne w Polsce. Ale wszystkie owoce dzisiaj świętują, także kto co lubi, może sobie dzisiaj zjeść, przegryźć. Właśnie latem mamy dostęp do największej ilości świeżych produktów i możemy się cieszyć na przykład sałatkami owocowymi, ciastami z owocami, koktajlami, sokami, deserami. Ciasta wymagają co prawda pieczenia, więc no dzisiaj jeszcze raczej nie polecamy uskuteczniać tegoż, ale już jutro myślę, że będzie można jak najbardziej. Święto Międzynarodowy Dzień Owoców zostało zapoczątkowane przez niemieckich studentów w 2007 roku. No i ma na celu propagowanie zdrowej diety. A ta zdrowa dieta powinna się składać między innymi z owoców. No i w naszym jadłospisie powinny się one znaleźć wraz z warzywami. Uwaga, przynajmniej 5 razy w ciągu dnia. Dla niektórych jest to ilość nie do osiągnięcia, dlatego warto w cudzysłowie przemycać owoce w każdy możliwy sposób. Jeśli nie lubimy albo z jakichś powodów nie możemy spożywać całych owoców, to możemy je pokroić, dodać do owsianki, do omleta nawet, na przykład warzywa, nie? Do jogurtu z płatkami, do sałatek i wielu innych dań. Chociaż co do omleta, to można dodać pomidory. Pomidor to ponoć jagoda. A ślimak to ryba, tak. Ale abstrahując już, dieta bogata w owoce to bogactwo witamin, błonnika, też antyoksydantów, czyli przeciwutleniaczy. Ciężko zliczyć te wszystkie zalety ich spożywania. A to wszystko przekłada się na wygląd naszej skóry, paznokci, włosów, też na pracę naszych

narządów wewnętrznych, na odporność, na zwalczanie chorób, też na proces starzenia, który wtedy tak szybko nie postępuje. Najlepiej oczywiście spożywać owoce z pewnych źródeł, takie, które występują lokalnie i ekologicznie. Egzotyczne owoce, mango, papaje, litchi, no to sporadycznie spożywajmy. Wybierajmy owoce sezonowe. Truskawki na przykład kupione w grudniu no nie będą miały takiej ilości składników odżywczych. Prawdopodobnie będą bardziej pryskane i przede wszystkim będą sprowadzane z nie wiadomo kąd. Czasem nawet nie za bardzo możemy się dowiedzieć z etykiety, skąd te owoce pochodzą. Także świętując dzisiaj, mam nadzieję, Dzień Owoców, cieszmy się tym, jedząc je z bliskimi, bo przecież to też jest dodatkowa radość. Może zrobimy sałatkę owocową i obdzielimy nią całą rodzinę. To nie jest żadna filozofia, wystarczy pokroić ulubione owoce. Można dodać do nich jogurt, ale wcale nie trzeba, one same puszczą sok. I będą fantastycznie smakować i będą przede wszystkim zdrowe.

0: Stachurski wspomniał w piosence o bez pieniędzy dzikich podróżach. Nastały nam wakacje, to i ramówka wakacyjna, a w związku z nią...
1: Urokliwe miejsca, nietypowe zwyczaje, ciekawe lektury, letni savoir-vivre. To wszystko znajdziesz w naszej audycji. Wakacyjne podróże z kulturą. W każdą środę po 13:00. Lucyna Ruchała. Zapraszam.

0: Będą dwie nowe sale operacyjne w brzeskim szpitalu. Ginekolodzy będą je mieli na wyłączność. Przebudowa obwodnicy zachodniej Nowego Sącza będzie droższa o prawie 2 miliony złotych. Książka na wakacje czeka w seminaryjnej bibliotece. 13 wiadomości. Ewa Biedroń. Skrócą się kolejki na zabiegi w brzeskim szpitalu. W miejscu traktu porodowego powstają dwie nowe sale operacyjne. Prace już się rozpoczęły. Będą dedykowane pacjentkom z utworzonego dokładnie rok temu oddziału ginekologii i ginekologii onkologicznej, który zaczął działać po wygaszeniu porodówki. Starosta brzeski Andrzej Potępa mówił w audycji Słowo za Słowo, że nowe sale będą na wyłączność dla lekarzy ginekologów.
1: Dzięki temu lekarze będą mogli operować 4 czy nawet 5 dni w tygodniu. W tym momencie ginekolodzy operują 2 dni w tygodniu, bo muszą się dzielić z chirurgami, z urologami, z ortopedami, a teraz będą mieli do dyspozycji swoje własne sale, więc to powinno kilkukrotnie zwiększyć ilość operacji, a co za tym idzie, skrócić czas oczekiwania.
0: Operacje w nowych salach powinny być przeprowadzane już w styczniu przyszłego roku.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Przebudowa obwodnicy zachodniej Nowego Sącza będzie droższa o 1 800 000 złotych. W początkowej fazie zakładano, że prace zmieszczą się w okolicach 17 milionów złotych. Na sesji powiatu nowosądeckiego radni przyjęli zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Obwodnica jest remontowana od kwietnia tego roku, ale jak zauważył były starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, zaledwie po 2 latach użytkowania stan drogi był zły.
3: Ta obwodnica dała taki impuls gospodarczy i powstało tam wiele firm i tu tego absolutnie nie należy negować. To był wielki plus, ale jednak ona została wybudowana, myślę, że niezgodnie ze sztuką budowlaną, bo już po 2-3 latach się rozlatywała. To myślę, że powinno się też wystąpić z wnioskiem o sprawdzenie wykonawstwa tej obwodnicy, bo ona kosztowała dużo, a po 2-3 latach już się sypała.
0: W odpowiedzi na te zarzuty obecny starosta Tadeusz Zaręba przypomniał, że było to związane z użyciem do budowy obwodnicy innego kruszywa niż przewidywano. Jednak jak wyjaśnia, po zakończonym już okresie gwarancji nie ma możliwości ustalenia dokładnych przyczyn wadliwości drogi. Zakończenie przebudowy zaplanowano na wiosnę przyszłego roku.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Teraz informacja z Polski. Ku Przestrodze w okolicach Bytowa to województwo pomorskie. Mężczyzna jechał hulajnogą elektryczną około 70 km na godzinę. Dostrzegli go policjanci drogówki. Brawurową jazdę 46-latka zarejestrował wideorejestrator. Mężczyzna powiedział policjantom, że maksymalna prędkość, jaką może osiągnąć swoim sprzętem, to prawie 100 km na godzinę. Mówi sierżant sztabowy Dawid Łaszczy z Komendy Policji w Bytowie.
4: Zatrzymany do kontroli kierowca jednośladu tłumaczył, że zmuszony jest jeździć hulajnogą, gdyż ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Policjanci zwrócili uwagę mężczyźnie na zagrożenie w ruchu, jakie może stworzyć dla siebie i innych kierowców oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy.
0: Policjanci ukarali mężczyznę mandatem w wysokości 1100 zł. Policja przypomina, że maksymalna prędkość hulajnogi może wynosić 20 km na godzinę. Książka na wakacje czeka w seminaryjnej bibliotece. Trwa tam kiermasz publikacji. Wśród starych książek niektórzy znajdują prawdziwe perełki. Jak mówi Teresa Dudek, wybór jest bardzo duży.
5: Na naszej giełdzie są książeczki do zabrania, które już są zbędne w naszej bibliotece, gdyż mamy więcej egzemplarzy tych książek. Są to książki o tematyce religijnej, historycznej, psychologicznej, rozważania o świętych. Można przyjść, przejrzeć te zbiory i coś dla siebie wybrać. Można znaleźć perełki, książeczki przedwojenne, rozważania różne o świętych.
0: Stare książki nie mają ceny, można je zabrać za dowolną ofiarę złożoną na rzecz Biblioteki Wyższego z Seminarium Duchownego w Tarnowie. W czasie wakacyjnym bibliotekę w gmachu seminarium można odwiedzać od 9 do 15.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Będzie to dość duży temperaturowy przeskok, bo dzisiaj powyżej 30 do około 34, no to jutro maksymalnie do 23-24, czyli różnica, jak dobrze liczę, chyba tak, 10 stopni. W nocy będzie chłodniej niż było, przynajmniej powinno być chłodniej niż było nocy poprzedniej. Nawet do 17 stopni może nad ranem spaść temperatura, no zobaczymy.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Pięć i pół minuty po 13:00.

0: Andrzeja! Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

Prawie 11 minut po godzinie 13 i za moment zabierzemy Państwa w pierwszą audycję, w pierwszą podróż z cyklu naszych właśnie wakacyjnych audycji, wakacyjnych podróży z kulturą. Mam nadzieję, że podróż Wam się spodoba.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Urokliwe miejsca, nietypowe zwyczaje, ciekawe lektury, letni savoir-vivre. Wakacyjne podróże z kulturą. Lucyna Ruchała, zapraszam. Rozpoczynamy ten przez wielu oczekiwany bardzo czas, czyli wakacje oczywiście. I rozpoczynamy też nasz cykl wakacyjnych audycji, więc witam Was serdecznie. Podczas naszych spotkań będzie bardzo różnorodnie, no bo kultura to przecież nie tylko wydarzenia w regionie, na które czasem też Was zapraszamy. Kultura to też pewien sposób zachowania, bo przecież mówi się, że ktoś jest kulturalnym człowiekiem, a inny przejawia zupełny brak kultury. W naszych wędrówkach dotrzemy też do dalekich krajów, ale i na bliskie, lokalne szlaki. Porozmawiamy o zwyczajach czy też zasadach obowiązujących w różnych miejscach. Nie zabraknie również ciekawostek, o których całkiem możliwe, że nie słyszeliście. Kultura to też na przykład dobra książka, więc i z tak zwanymi czytelniczymi polecajkami spotkamy się w naszych cotygodniowych audycjach. Mam nadzieję, że się zainspirujecie do dobrego i ciekawego spędzenia letniego czasu. A dziś spróbujemy po prostu ruszyć się z domu. W naszym regionie górskie szlaki mamy mniej lub bardziej na wyciągnięcie ręki. Większość z nas pewnie jednak nie korzysta z tego krajobrazowego dobrodziejstwa. Dlaczego tak jest? Być może istnieje takie przeświadczenie, że skoro góry mamy tak blisko, no to przecież zawsze możemy się tam wybrać. No i właśnie na tym możemy najczęściej się kończy. Ci, którzy chodzą po górach, są już wprawieni we wędrówki, ale może ktoś z Was właśnie poczuł chęć takiego czynnego podziwiania krajobrazu właśnie na górskich szlakach. No to dziś będzie trochę ważnych porad w dzisiejszej audycji, ale też w audycji za tydzień, bo tych porad jest całkiem sporo. Będzie też propozycja pewnej trasy. Trasy górskiej, takiej w sam raz na początek. To startujemy! Korzystając z tego, że pośród pracowników mamy zacnego przewodnika beskidzkiego Łukasza Raczkowskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam. To zadamy mu kilka bardzo trudnych dla nas pewnie pytań, a dla niego będą bardzo łatwe. Łukaszu, od ilu lat jesteś przewodnikiem górskim?
2: Od 7.
1: Więc z pewnością wiesz, jaki powinien być ekwipunek dla kogoś, kto jeszcze za bardzo nie wie, co zabrać ze sobą w góry, jak się przygotować na taką jakąś prostą trasę.
2: Przede wszystkim, no na pewno w zależności o jakiej osobie mówimy, czy to jest dziecko, czy to jest dorosły.
1: Powiedzmy o dorosłych. Mhm.
2: Na pewno to musi być coś takiego, co sami wyczuwamy. Czyli to się naturalnie rodzi w nas. Dobre buty przede wszystkim.
1: Dobre to są jakie?
2: Dobre buty. Właśnie ustaliło się coś takiego dawniej, że muszą być buty koniecznie gdzieś za kostkę, jakieś mocne takie trapery trzymające nogę. Ostatnio jest taka szkoła, że niekoniecznie. Przede wszystkim to muszą być takie wygodne półbuty z dobrą podeszwą, właśnie traperską troszeczkę.
1: Która trzyma się podłoża, która hamuje, tak?
2: Która trzyma się podłoża, czy jakichś śliskich kamieni, korzeni, hamuje i to wystarczy. Niekoniecznie jakiś gruby but za kostkę, który w lecie, jak idziemy, będzie nas troszeczkę hamował, czy obciążał. Ale dobre obuwie to konieczność. Pamiętajmy o tym, żeby zaimpregnować też buta przed wyjściem, bo to zawsze nas chroni, jeśli wejdziemy w jakąś kałużę, czy pada deszcz, że ta woda będzie nie wsiąkać nam w buta.
1: Mm-hmm. Co jeszcze oprócz butów?
2: Właśnie, woda, nawodnienie musi być. Jak idziemy sobie w góry na wycieczkę, można sobie ewentualnie wziąć wodę mineralną, wrzucić jakiegoś elektrolita, jakąś tableteczkę, też nie za dużo, też te ilości muszą być jakieś miarowe. Chłodna woda, może nie gazowana, może jakiś sok. Pamiętajmy, że jak jest jakieś osłabienie nadchodzi, to najszybciej wypić właśnie jakąś słodką wodę. No może niekoniecznie gazowaną, jakąś kolę. Niekoniecznie też właśnie zwykłą wodę mineralną, ale coś, żeby szybko organizm tego cukru troszeczkę miał więcej. Zawsze jakiś prowiant. Jeśli jest trochę chłodniej, to wiadomo, że przyda się jakiś batonik energetyczny. Nakrycie głowy, o tym pamiętajmy, bo to słońce w górach operuje inaczej.
1: Bo nie zawsze idziemy przez las.
2: Właśnie, inaczej, czyli mocniej przede wszystkim. Wyjdziemy gdzieś sobie na grań, jeśli to są Tatry, czy na Polany w Beskidach i mocno słońce operuje. Jakiś kapelusik, czy czapeczka z daszkiem, nawet jakaś chustka. Pamiętajmy o kremie, żeby też mieć, żeby nas gdzieś tam na wysokościach nie sparzyło. No i przede wszystkim dobre nawodnienie. No to są takie podstawy, o których musimy pamiętać idąc.
1: W razie deszczu bierzemy parasol?
2: No właśnie nie. Nie są to krupówki oczywiście, czy droga nadmorskie oko. Nie bierzemy parasola. Bierzemy pelerynę, chociaż no bardziej praktyczne byłoby jakiś taki płaszczyk przeciwdeszczowy.
1: Żeby miał rękawy, tak?
2: Właśnie, żeby miał rękawy, on się też lepiej później zwija, gdzieś pakuje.
1: Aczkolwiek peleryną można też okryć plecak.
2: Aczkolwiek no właśnie są dodatkowo na plecaki takie pelerynki specjalne, które można też niedrogo kupić, zakryć sobie plecak. To jest też bardzo dobre, żeby nie jakby w całej pelerynie wyglądać jak żółw, gdzieś tam idziemy, tylko można to w ten sposób robić, żeby sam plecak zakryć. Czyli nakrycie głowy, coś przeciwdeszczowego, jakiś krem, okulary przeciwsłoneczne, jakaś przekąska. Ona może być dobra, kaloryczna, ale nie coś tłustego, które gdzieś tam się najemy. To nas
1: nie obciążające,
2: obciąża,
1: tak?
2: Prawda? Tak,
1: mm-hmm.
2: Tak.
1: Bierzemy z sobą jakiś prowiant i później zostają nam śmieci. I bardzo kulturalnie na przykład wykopujemy dołeczek w lesie albo pod kamień chowamy papierki i butelki.
2: To jest nieprawidłowa odpowiedź.
1: Właśnie,
2: prawidłową odpowiedzią
1: tak.
2: będzie to, że zazwyczaj jest takie teraz powiedzenie no takie dosyć słynne. Jeśli coś wyniosłeś i było to cięższe, bo miało też zawartość sobą netto, no to znieś samo opakowanie.
1: Samą tarę
2: znieś, więc co to za problem, jeśli brutto już wniosłeś. Chyba tak trzeba się zachowywać. Ja zawsze mam swój woreczek jakiś taki, gdzie wszystko pakuję i jak już jestem w domu na dole, no to po prostu segreguję to ze swoich śmieci. Były kosze na śmieci w górach, na szlakach, ale troszkę to od tego już odchodzimy. To się nie przyjmuje, ponieważ będąc gdzieś, nie wiem, na szczytach pod Radziejową, na Wielkim Rogaczu, widzimy, że były zapełnione kosze, po to służyły, ale turyści zostawiają gdzieś później obok, prawda? To ściągało znów zwierzęta dzikie, których ściągać nie powinno. Od tego się troszkę odchodzi. W schroniskach zostawiamy śmieci, tam są też miejsca do segregacji, a przede wszystkim każdy z nas musi pamiętać, że śmieci zabiera z sobą na dół.
1: No właśnie, bo ci, którzy prowadzą schroniska, też te śmieci muszą wywozić.
2: Tak, muszą wywozić, muszą je segregować. No więc takie rzeczy. Jeśli już coś tam jemy na miejscu, to tak, ale zazwyczaj miejmy z sobą i znośmy na dół.
1: To teraz taki temat, jakby to nazwać, końcowe produkty przemiany materii. Jak się wtedy zachować, kiedy po prostu bardzo nam się chce, a nie ma gdzie?
2: Jeśli mamy jakąś silną potrzebę, to nie będziemy czekać do schroniska z nią, prawda? To jest to, aby też trochę przemyśleć pewne rzeczy, zanim się wychodzi na trasę. O, może powiedzmy tak, prawda? Zahaczyć o jakiś punkt w dolinie, czy jak mamy jakiś odpoczynek, czy gastronomię.
1: A w nagłych potrzebach, jeśli już, to nie zostawiamy za sobą na szlaku tworzyw sztucznych.
2: No na pewno nie. I po takiej potrzebie, i po innej. Może tak, żeby najprościej zaprowadzić was na szlak myśleniowy, żeby to każdy dobrze zinterpretował, polecam wejść sobie na takie strony dotyczące bushcraftu, nocowania, noclegu i co robimy w momencie, kiedy chcemy zostawić jak najmniej śladów za sobą po ognisku, po naszym bytowaniu tam. Myślę, że z tym warto się zapoznać.
1: I jeszcze warto sprawdzić na różnych takich stronach telefony alarmowe, które będziemy potrzebować. Trzeba wziąć ze sobą też na pewno, tak na mój chłopski, babski rozum, powerbanka,
2: tak,
1: żeby nam się telefon nie rozładował w najmniej oczekiwanym momencie.
2: Te podstawowe numery w górach alarmowe, one są no, proste do zapamiętania. 601-100-300, może na początku to tak, ale jak parę razy powtórzymy 601-100-300, to połączymy się wtedy z GoPro-em, wybierając ten numer. 995 to też jest taki numer ratunkowy w górach, który możemy wykręcić, ale żeby nie było najprościej, no po prostu czasem 112. I to czy nas połączy z GoPro-em, czy z jakimś komisariatem w dolinie.
1: Przekieruje tam,
2: zawsze nas
1: trzeba.
2: Przekieruje, więc najszybciej, jeśli już się denerwujemy, to 112, ale to co mówisz, powerbank, tak, jak najbardziej. No i przede wszystkim zainstalowana aplikacja Ratunek w telefonie, którą bardzo łatwo kliknąć, gdy się coś dzieje, żeby poprosić o ratunek. Ona rzeczywiście namierza nas do paru metrów i jest bardzo pomocna, gdyby się coś działo, żeby nas ten GoPro w miarę jak najszybciej znalazł.
1: Latarka czołówka jest potrzebna tak na dzienne wędrówki, w razie czego, czy możemy się posiłkować taką w telefonie?
2: W średnio bym się posiłkował taką w telefonie, bo może to powodować, że na przykład się gdzieś potkniemy, jak sobie
1: zajęte ręce mamy,
2: patrzymy,
1: prawda?
2: Mamy zajęte ręce. To ja mam takie przyzwyczajenia, nie jest to ciężkie, warto wziąć latarkę czołówkę, no chociażby dlatego, że coś by się stało i okazuje się, że mamy ten nocleg wymuszony w górach, no to ta czołówka jest potrzebna.
1: Tych zagadnień związanych z górskimi wędrówkami jest trochę więcej, a że czas nas nieco ogranicza, to jeszcze myślę, że z Łukaszem Raczkowskim spotkamy się za tydzień o tej samej porze i będą kolejne podpowiedzi i porady dla tych, którzy chcieliby się wybrać w góry i dla tych, którzy chcieliby się wybrać w góry, a jeszcze o tym nie wiedzą. Dziękuję za to spotkanie. Łukasz Raczkowski, reporter RDN Nowy Sącz i po godzinach przewodnik górski.
2: Dziękuję, do zobaczenia na szlakach.
3: Urokliwe miejsca, nietypowe zwyczaje, ciekawe lektury, letni savoir-vivre. Wakacyjne podróże z kulturą. Lucyna Ruchała, zapraszam.

0: Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
3: Dziś jeszcze wędrówek górskich za bardzo nie polecamy, ponieważ po pierwsze żar leje się z nieba, a po drugie jest możliwość wystąpienia burz i deszczów. Biometr jest niekorzystny i taki będzie bez zmian, ale ciśnienie nam się zmieni. Trochę spadło, 973 hektopaskale już, no także spadło mocno, ale znów się nieco podniesie. Za to temperatury jutro dużo niższe, do 24
1: około. Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl

0: Reklama.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
0: Po reklamie.

Za moment sprawdzimy, co dzieje się na drogach naszego regionu. Mam nadzieję, że nic złego się nie dzieje, poza pewnie jakimiś małymi korkami. A teraz jeszcze wakacyjna muzyczna propozycja.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
2: Niewiele się na drogach zmieniło, nie jest jakoś strasznie źle. Większy ruch jest co prawda na tych szczególnych drogach, na których zawsze jest ruch albo zwykle jest ruch duży. Ronda w okolicach jednej z galerii, ulica Krańcowa, Lwowska i Barska, tam się korkuje. No tak, młodzież ma wolne, to gdzieś musi w jakimś chłodnym miejscu czas spędzać, więc pewnie dlatego się korkuje, chociaż nie wiem, czy młodzież jest na tyle zmotoryzowana. No ale dobrze, to jedna z moich teorii. Lwowska jeszcze w okolicach cmentarza Gołąbkowickiego i nie tylko, oraz okolice Ronda Solidarności. Przede wszystkim jest to ulica Prażmowskiego, ale nie tylko. Limanowskiego i Zygmuntowska tutaj na światłach, ale jeszcze odcinek Biegonicki ulicy Węgierskiej się nie korkuje, na szczęście. Ostatnie chwile pewnie względnego spokoju tam pozostały. Już trochę zaczyna się robić na Górze Zabełeckiej w kierunku wyjazdu z Nowego Sącza. W drugą stronę jest jeszcze całkiem spokojnie, chociaż już widać, że w wielu głowach zaczyna się robić ciaśniej. Pewnie niektórzy zaraz zaczną z pracy wyjeżdżać z pierwszej zmiany. Zaglądamy teraz do Limanowej. Tam też bez jakichś większych zmian, może troszeczkę większy ruch na wysokości Szpitala Powiatowego w Limanowej na ulicy Piłsudskiego. Też większy ruch na Witosa przy dojeździe do Ronda w Sowlinach oraz już w samym dojeździe do centrum na ulicy Marka. Jest trochę ciaśniej i na uliczkach prowadzących do rynku. Zaglądamy do Gorlic tutaj i Parkowa, chociaż Parkowa tylko troszeczkę. Jest przykorkowana w samym centrum, ale bardziej korkuje się inna część od drugiej strony Krajowej 28. To jest ulica Kościuszki, również na Sienkiewicza i Mickiewicza. Chwilę trzeba zwolnić i może nieco poczekać. Także na ulicy Legionów przy dojeździe do Ronda z Biecką jest nieco ciaśniej, na Bieckiej również, ale wielkich korków tam, przypominam, na razie nie ma przynajmniej. Krakowska to już Tarnów. Krakowska jest nieco ciaśniejsza o tej porze. Ulica, takiej ulicy jak Szkotnik, Szujskiego i Klikowska, szczególnie ta ostatnia przy Rondzie ze Słowackiego, ta ostatnia również, Słoneczna, Starodąbrowska w okolicach Ronda. Na Lwowskiej jeszcze jest dość spokojnie, ale na Konarskiego, Gumniskiej i Mostowej

Za 8 minut będzie godzina 14, to przed 14 jeszcze zajrzyjmy do kalendarza, bo tam jeszcze dzisiaj nie zaglądaliśmy, a już nowy miesiąc mamy. 1 lipca to jest 182 dzień roku, do końca roku pozostały 183 dni. I na przykład gdybyśmy mieli teraz rok przestępny, to byłby dzisiaj dokładnie pół metek tegoż roku. Słońce wstało o 4:34, zajdzie o 20:48, dzień potrwa 16 godzin i 14 minut i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 6 minut. To dane oczywiście dla naszego regionu. Bogusław, Estera, Halina, Julian, Karolina, Marcin, Marian to dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego co najlepsze solenizantom, jubilatom, wszystkim, którzy cokolwiek dzisiaj świętują, na przykład właścicielom czworonogów, ponieważ dzisiaj, przypominam, w Polsce obchodzimy Dzień Psa. A co wydarzyło się ciekawego w Polsce? Najpierw zajrzyjmy do naszego kraju. W 1569 roku zaprzysiężono Unię Polsko-Litewską. Powstała wtedy Rzeczpospolita Obojga Narodów. Polska i Litwa stały się jednym państwem ze wspólnym Sejmem i Senatem. W 1953 założono Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Rok 71 to jest data, kiedy to program Pierwszy Polskiego Radia wyemitował premierowe wydanie audycji Lato z Radiem. Audycja trwała około 50 minut i była pierwszą emitowaną w polskim radiu na żywo. Poprzedził ją charakterystyczny sygnał, polka na klarnet i orkiestrę z zapowiedzią w językach polskim, rosyjskim, czeskim, niemieckim i szwedzkim. I już nie tak radosne wydarzenie z 1980 roku. Wtedy to miała miejsce podwyżka cen mięsa, która też spowodowała liczne strajki. A co na świecie miało miejsce 1 lipca? W 1861 roku w Rzymie ukazało się pierwsze wydanie L'Osservatore Romano. I rewolucja w świecie muzycznym. W 1979 roku japoński koncern Sony wprowadził na rynek Walkmana. Ależ to był wynalazek. Można sobie było chodzić z muzyką. A teraz z muzyką sobie można chodzić, jeździć. Wszędzie jest muzyka, a coraz trudniej o ciszę.

0: 12 rannych Polaków po wypadku autobusu w Turcji. W Wesołowie ruszyła budowa nowego bloku w ramach Simza Kliczen. Krynica Zdrój zakwyca nie tylko zimą, ale również latem. Pod takim hasłem przygotowano atrakcje dla całych rodzin. 14 wiadomości, Ewa Biedroń. 12 polskich turystów zostało lekko rannych w wypadku autobusu w tureckiej Antalii. Pojazd, w którym podróżowała grupa 30 obywateli Polski, zderzył się nad ranem z samochodem osobowym. Jan Olencki zna szczegóły.
1: Poszkodowani trafili do szpitali. Ich obrażenia nie zagrażają życiu. Polski konsul pozostaje w kontakcie z placówkami medycznymi i organizatorem wycieczki, a polskie służby dyplomatyczne monitorują sytuację i zbierają informacje o stanie zdrowia rannych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że autobusem podróżowało 30 obywateli Polski. 12 osób odniosło lekkie obrażenia i zostało przewiezionych do szpitali. Stan żadnej z nich nie wskazuje na zagrożenie życia.
0: Okoliczności wypadku wyjaśniają tureckie służby. Według lokalnych mediów w zderzeniu zginął kierowca samochodu osobowego.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Rozpoczęła się budowa nowego bloku w ramach inwestycji Simza Kliczen. W trzykondygnacyjnym budynku w Wesołowie powstaną mieszkania o metrażach od 33 do 56 metrów kwadratowych. Inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem. W trakcie naboru złożono prawie 4 razy więcej wniosków niż było oferowanych mieszkań.
3: Powstanie 27 mieszkań, jedno, dwu i trzy pokojowych. Koszt metra kwadratowego będzie wynosił około 21 zł. No i myślę, że realizacja tego przedsięwzięcia, budowy tego budynku zostanie wykonana końcem 2027 roku, tak aby właśnie już z początkiem 2028 roku przekazać mieszkańcom klucze.
0: Mówił burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak. Koszt tej inwestycji szacowany jest na prawie 10 milionów złotych.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Krynica Zdrój zachwyca nie tylko zimą, ale także latem. Samorządowe jednostki przygotowały pod takim hasłem serię wydarzeń i atrakcji dla dzieci, ale także dla całych rodzin. W planie są wydarzenia kulturalne, jak i sportowe. Pierwsze wydarzenie na rozpoczęcie wakacji już w najbliższą sobotę.
5: Rozpoczynamy przepięknym wydarzeniem folkowym z udziałem grup i z Polski, i z zagranicy, bo będziemy mieć gości i z Bułgarii, z Kamerunu, ale też będziemy mieć Szczyrzycan, którzy przyjadą z ziemi limanowskiej, bo obchodzą stulecie swojego istnienia. Będziemy mieć znanych już i bardzo lubianych w Krynicy Mystkowian, no i nasze wspaniałe pogranicze.
0: Mówiła dyrektor Centrum Kultury w Krynicy Zdroju Marta Mordarska. Świętowanie rozpocznie się od barwnego korowodu zespołów folklorystycznych, który przejdzie ulicami uzdrowiska, by następnie spotkać się z publicznością podczas koncertu galowego w Amfiteatrze Krynickim przy dolnej stacji kolejki na Górę Parkową. Wstęp na wydarzenie jest wolny, ale na podstawie bezpłatnych wejściówek. Te dostępne są w godzinach od 13.30 do 21.00 w kasie kina Jaworzyna oraz na godzinę przed koncertem w Amfiteatrze Krynickim. Liczba wejściówek jest ograniczona. Modlitwa u stóp Góry Objawień, odpoczynek nad Adriatykiem i odwiedziny w najpiękniejszych sanktuariach. Są jeszcze ostatnie wolne miejsca na pielgrzymkę do Medjugorje z Radiem RDN Małopolska, która odbędzie się od 4 do 11 lipca. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć duchowe przeżycia z poznawaniem uroków Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny. Opiekunem pielgrzymki będzie ksiądz Marcin Gryzło, który jest kierownikiem anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zapisy oraz informacje pod numerem telefonu 691 147 893.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Maksymalnie dzisiaj to około 32-34 stopni w zależności od regionu, w zależności też od pory dnia, a niezależnie od pory dnia biometr dzisiaj jest i będzie niekorzystny, podobnie będzie w nocy, podobnie będzie jutro, ale jutro już nie będzie podobnie pod kątem temperatur, bo tak do 23-24 stopni i też możliwy deszcz, zresztą już dzisiaj burze z deszczem mogą się pojawić.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Reklama.
1: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
2: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
1: A jaką to szkołę wybrałeś?
2: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
1: No tak, konkretne podejście.
3: To dobra opcja. A co z maturą?
2: Mamo, w szkołach TEB mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
3: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
1: W tym temacie jesteśmy zgodni.
4: Wybierz szkołę najlepszych wspomnień. TEB Liceum i Technikum. Nowy Sącz, ulica Rynek 16.
5: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
6: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
7: Zapraszamy do KGM Lider Tarnów, Bogumiłowice, ulica Mikołajowice 198.
8: Bilety na 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia już w sprzedaży. Konkurs najlepszych polskich komedii w gwiazdorskich obsadach i niezwykłe wydarzenia towarzyszące już we wrześniu w Tarnowskim Teatrze. Bilety w kasie teatru lub online. Szczegóły na teatr.tarnow.pl. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
9: Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania.
10: Już 4 lipca zapraszamy do parku w Gnojniku na Święto Gminy Gnojnik. Start o 16. Czekają występy lokalnych talentów, pokazy tańca, koncert orkiestry Muzyczna Kraina, konkursy i wieczorny koncert Mata Palmera oraz gwiazdy Disco Polo.
11: Była piękna, ale okazała się
10: na finał dyskoteka z DJ-em D-Wave i pokaz laserów aż do 2 w nocy. Dla dzieci darmowe animacje, dmuchańce i mnóstwo atrakcji, a dla wszystkich pyszna gastronomia i świetna zabawa. Nie może Was zabraknąć. 4 lipca, park w Gnojniku. Do zobaczenia.
12: Serdecznie Państwa zapraszam, wójt gminy Gnojnik, Leszek Ząbkowski.
0: Po reklamie.

Dzisiaj spotkamy się z płytą tygodnia już za parę minut i będzie bardzo pięknie, ale teraz też będzie pięknie i bardzo wakacyjnie. For the cause, every time you go away, to nasza propozycja muzyczna na wakacje, jedna z wielu.

0: Płyta tygodnia.
1: Kolejne spotkanie z Joshem Grobanem i jego niesamowitym barytonem oraz muzyką filmową, piosenkami z różnych bardzo znanych filmów w wykonaniu nowym, w wykonaniu orkiestrowym. I to jest ciekawostka, że towarzyszyć będzie w tym utworze tato tegoż pana, Josha Grobana, czyli Jack Groban, będzie grać na jednym z instrumentów. Zapomniałam, jaki to jest instrument, ale w każdym razie pewnie za chwilę sobie przypomnę. Can you feel the love tonight? Król Lew się kłania, 94 rok.

0: Can you feel the love tonight? Czy potrafisz odczuć dzisiaj miłość? No mam nadzieję, że każdy z nas jakoś odczuwa miłość, a jeszcze bardziej tworzy, będąc dobrym dla drugiego człowieka. Ale to już tak abstrahując od muzyki. A muzyka fantastyczna, drodzy państwo, Cinematic i Josh Groban. W tej piosence co prawda nie towarzyszył Joshowi Grobanowi i jego ojciec Jack, tylko chór męski z Los Angeles. Ale w piosence Moon River, także z tej płyty, będzie liryczny akompaniament trąbki w wykonaniu Jacka Grobana, ale tę piosenkę zostawimy sobie może na piątek.
1: Płyta tygodnia.

0: chcesz? Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie. 14.30, wiadomości, Ewa Biedroń. Od dziś jedną receptę można wykupić w różnych aptekach. Do tej pory chory musiał wracać do tej samej placówki, w której rozpoczął realizację recepty. Program jest dobrowolny. Przystąpiło do niego do tej pory 6,5 tysiąca placówek. Kolejne 700 zgłosiło się wczoraj i czeka na akceptację. Dzielenie recepty to ogromne ułatwienie dla pacjentów, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Mając wypisany dany lek, kilka opakowań. Pierwsze opakowanie możemy wykupić w jednej aptece, a potem stopniowo wykupując kolejne opakowania, które lekarz nam zapisał, możemy to realizować albo w tej aptece, albo też w każdej innej, która wdrożyła to narzędzie.
0: Na stronie pacjent.gov.pl jest opublikowana mapa aptek, które uruchomiły nową usługę.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: 15 przystanków ma zawierać linia kolejowa z Tarnowa do Szczucina, jeżeli dojdzie do jej modernizacji i przywrócenia kursowania pociągów. Spółka Centralny Port Komunikacyjny opublikowała nowe schematy połączeń, które uwzględniają Dąbrowę Tarnowską i Szczucin. Więcej o tym wie Tomasz Graczewski.
4: Schemat połączeń regionalnych nie precyzuje, kiedy dokładnie pociągi zaczną kursować między Tarnowem a Szczucinem, określa jedynie perspektywę lat 2030-2040. Po wyruszeniu z Tarnowskiego Dworca pociąg będzie zatrzymywał się na przystankach Tarnów Północny i Tarnów Klikowa. Kolejne przystanki to Łukowa, Łęk Tarnowski, Niedobince, Żabno, Fiuk i Dąbrowa Tarnowska. Dalej pociągi zatrzymywać się będą w Oleśnie, Dąbrówkach Breńskich, Mędrzechowie, Kupieninie, Delastowicach i dojadą do Szczucina. Ze schematu wynika, że pociągi mają kursować regularnie co 2 godziny. Linia została ujęta w planie tzw. horyzontalnego rozkładu jazdy, który ma zagwarantować kursy w równych odstępach czasu oraz w łatwych do zapamiętania godzinach. Horyzontalny rozkład jazdy ma być siatką połączeń opracowaną dla całego kraju. Ma on ułatwić ustalanie rozkładu jazdy poszczególnych pociągów oraz skoordynowanie połączeń między sobą, by skrócić czas oczekiwania na przesiadki.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Pić dużo wody, nosić nakrycie głowy i rezygnować z dużego wysiłku fizycznego. Takie zalecenia powtarzają eksperci, którzy ostrzegają przed trwającymi upałami. Dlatego, że termometry w regionie wskazują coraz wyższe temperatury, mieszkańcy szukają różnych sposobów na to, by się ochłodzić. Jednym z nich jest wypoczynek nad wodą, oblegane są więc kąpieliska, ale także baseny. Rodziny chętnie odwiedzają wodny plac zabaw na zboczu Góry Parkowej w Krynicy Zdroju.
6: Super miejsce, bardzo dużo atrakcji, dzieci są zadowolone. Jestem mieszkanką i nie wiedziałam, że tutaj w Krynicy jest takie miejsce.
7: Fajnie, najlepsza jest ta fontanna i to, co się wylewa z tego woda.
8: Super, bardzo nam się podoba, dzieci zadowolone, to jest najważniejsze.
9: Bardzo fajnie, nie dla ochłody.
8: Z czego tutaj korzystałeś?
9: Na razie to z tamtej strefy.
10: Walczymy ze słońcem, bo pogoda dopisuje wyjątkowo. Czasy udane i dzisiaj podsumowujemy tutaj na tym obiekcie i dzieci na razie w pełni zadowolone.
6: W ogóle nie czuć tego upału, to idzie ta bryza taka od tych fontan. No, fantastycznie.
0: Mikrofonem to miejsce odwiedziła Maria Mułka. Wodny park zabaw działa w Krynicy Zdroju od zeszłego roku. Inwestycja kosztowała prawie 7 milionów złotych i została wybudowana przez gminę. Poza wodnymi atrakcjami jest tutaj także ścianka wspinaczkowa i zjeżdżalnia.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Żar leje się z nieba, ale przyjdzie czas na to, aż będzie z nieba lać się deszcz. I to już może nastąpić nawet dzisiaj, przynajmniej chwilami. Deszcz w towarzystwie burz może pojawić się najpierw na Sądecczyźnie, później w regionie tarnowskim, a w nocy może pojawić się wszędzie. Jutro ochłodzenie, maksymalnie do 24 stopni. Przed nami też dość ciepła noc, choć podobno chłodniejsza niż ta, która była.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Reklama.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
9: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20, a bawimy się aż do pierwszej w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na Was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu. Spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: Nie pierwszy i nie ostatni raz też zaglądamy dzisiaj na drogi, ale teraz uczyni to Maria Mułka.

0: radliwe. Dokładnie tak. Bądźcie więc czujni w każdej sytuacji i okolicznościach przyrody. No a patrząc na mapy, zwrócę tutaj uwagę między innymi na zakorkowaną węgierską na osiedlu Biegonice. Sporo samochodów także na innych wylotówkach w Nowym Sączu. To między innymi ulica Nawojowska, sporo aut na Lwowskiej, skrzyżowaniu Barskiej i Pieczkowskiego. Przybywa nam samochodów na bulwarze Narwiku, Tarnowskiej, obwodnicy Północnej, no a Krajowa 75 tradycyjnie w Wielopolu. Jeszcze do Wielogłów ta kolejka samochodów nie sięga, więc no jeszcze to może być dobry prognostyk na to popołudnie. Omijać warto skrzyżowanie przy Urzędzie Gminy Chełmiec, a w Limanowej na przykład centrum miasta to m.in. ulica Jana Pawła II, ulica Marka czy Kościuszki. Na Matki Boskiej Bolesnej też coraz więcej aut. W Gorlicach zakorkowaną mamy Krajową 28, Kościuszki, a także Parkową. Sporo samochodów na Legionów i Mickiewicza, Biecka, szczególnie w okolicy skrzyżowania z ulicą Zakole i Skrzyńskich. A w Tarnowie trzeba dłużej poczekać między innymi na dojeździe do ronda przy ulicach Starodąbrowskiej i Słonecznej. W okolicy ronda przy kościele Misjonarzy, czyli mam tu na myśli ulicę Narutowicza, Krakowską i Sikorskiego. Aut przybywa też na ulicy Szkotnik i tradycyjnie na ulicy Lwowskiej. Tutaj też ze względu na trwający remont warto zachować dużą czujność. Wolniej jedziecie przez Mościce. Mam nadzieję, że wszędzie mimo wszystko bezpiecznie.
1: A za około pół godziny jeszcze raz na drogi zajrzymy. Maria Mołka, dziękuję.
0: Dziękuję i do usłyszenia.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
3: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.

5 minut zostało nam do godziny 15. Za chwilę pomodlimy się razem koronką do Bożego Miłosierdzia. Jak zwykle zachęcam do zajrzenia do tych najmądrzejszych i najpiękniejszych słów, jakimi są słowa Ewangelii z dzisiejszego dnia i też czytania mszalne. Warto tam zajrzeć. To jest wielkie bogactwo dla nas i to jest wielkie poznawanie Jezusa, a kto nie zna Pisma, ten nie zna Jezusa, jak to mówił święty Hieronim bodajże. No i dzisiaj w Ewangelii według świętego Mateusza sytuacja też bardzo dobrze znana, troszeczkę inaczej opisywana przez różnych ewangelistów. W każdym razie chodzi o to, że do kraju Gadareńczyków Jezus przybywa i tam w tej sytuacji ukazuje się dwóch opętanych. Jezus z nich wypędza złe duchy chcą wejść w trzodę świń, która się tam pasła na zboczu. No i Jezus zezwala. I co się dzieje? Dobrze wiemy, że świnie po urwistym zboczu wszystkie do jeziora pędem biegną i giną w tychże wodach. I co się tam dzieje? Kiedy ludzie zobaczyli, że Jezus zrobił coś takiego, nie zwracają uwagi na to, że uwolnił tamtych dwóch, zostawił ich przy zdrowych zmysłach, że już w tamtej okolicy stało się bezpiecznie, bo ci dwaj opętani byli bardzo niebezpieczni, także nikt nie mógł tamtą okolicą przejść. Nie zważają na to, zważają na świnie, bo świnie się potopili, bo niektórzy stracili swój zarobek. Zamiast pokoju serca, zamiast spokoju, zamiast wolności od złego wybierają bezpieczeństwo finansowe. I tak jesteśmy skłonni ich osądzać. A ile razy nam się zdarza wybierać bardziej to, co rzeczowe, wybierać bezpieczeństwo finansowe bardziej niż Jezusa?

0: Wyzwolenie od strachu. Nie lubimy o tym za dużo rozmawiać, ale strach atakuje nas częściej, niż byśmy tego chcieli. Tak naprawdę niektórzy żyją w ciągłym strachu i zamartwianiu się. Czy mogę cię spytać, co robisz, kiedy nadchodzi strach? Boisz się utraty pracy. Siedzisz w poczekalni u lekarza i szykujesz się na odebranie wyników badań. Obawiasz się, że będziesz musiał poradzić sobie z sytuacją, którą szczerze mówiąc wolałbyś zamieść pod dywan. Nadchodzi cię poczucie zbliżającej się katastrofy. Co wtedy robisz? Czasami robimy głupie rzeczy. Wyżywamy się na ludziach wokół, zachowujemy się nieprzyjemnie. Innym razem wycofujemy się całkowicie w czarną rozpacz. Król Dawid zmierzył się z przytłaczającą ilością zagrożeń. Oto co odkrył. Szukałem Pana i odpowiedział mi i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Pomyśl o tym.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina 15. Godzina miłosierdzia. Dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Ojcze przedwieczny, ofiarują Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
1: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
3: Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania.
4: Już 4 lipca zapraszamy do parku w Gnojniku na Święto Gminy Gnojnik. Start o 16:00. Czekają występy lokalnych talentów, pokazy tańca, koncert orkiestry Muzyczna Kraina, konkursy i wieczorny koncert Mata Palmera oraz gwiazdy Disco Polo.
5: Była piękna, ale okazała się niewierna.
4: Na finał dyskoteka z DJ-em D-Wave i pokaz laserów aż do 2:00 w nocy. Dla dzieci darmowe animacje, dmuchańce i mnóstwo atrakcji, a dla wszystkich pyszna gastronomia i świetna zabawa. Nie może Was zabraknąć. 4 lipca, park w Gnojniku. Do zobaczenia.
6: Serdecznie Państwa zapraszam, wójt gminy Gnojnik, Leszek Ząbkowski.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20:00, a bawimy się aż do 1:00 w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na Was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu, spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
2: Na drogi zerka uważnym okiem Maria Mołka.
3: Dzień dobry. No i widzę, że mocno zakorkował nam się objazd dwóch odcinków obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. Wiemy, że już od dłuższego czasu trwają tutaj prace remontowe, a objazd prowadzi między innymi przez Podrzecze, ale to w Świniarsku jest ta pełna kumulacja ruchu. No i na ulicy Papieskiej aż do skrzyżowania przy Urzędzie Gminy Chełmiec. Sporo samochodów mamy też na Krakowskiej, Limanowskiej czy Marcinkowickiej. Na obwodnicy północnej lekko przybyło aut, ale podobnie też na Tarnowskiej, nie tylko bliżej centrum, także w okolicy Góry Zabełeckiej, no i dalej Krajowej 75, to Wielogłowy, Wielopole. Korkuje się skrzyżowanie Barskiej, Witosa i Pieczkowskiego, sporo aut już też na Lwowskiej, na Beliny Prażmowskiego, okolice Ronda Solidarności, w Nowym Sączu warto mieć, no i na Wojowską, a także Węgierską, szczególnie odcinek Biegonicki. W Limanowej ruch w centrum to między innymi korki na ulicy Matki Boskiej Bolesnej, ulicy Marka czy Jana Pawła II na dojeździe do rynku. Na Piłsudskiego też jakby więcej samochodów, ale jeszcze nie najgorzej. No i widać, że zarówno Tarnowska, jak i Witosa dojazd do ronda w Sowlinach. To może być już kłopot dla kierowców. Biecka z kolei w Gorlicach i okolice skrzyżowania tej drogi z ulicą Skrzyńskich i Zakole. To jest miejsce, które tutaj warto ominąć. Biecka także bliżej centrum, lekko zakorkowana. Oprócz tego Krajowa 28, Parkowa i Kościuszki. Także na dojazdach sporo samochodów, między innymi na ulicy Mickiewicza. No i na koniec jeszcze raz Tarnów. Tutaj wzrok szczególnie kieruje się w okolice Ronda przy Kościele Misjonarzy, ulicę Narutowicza, Krykowska, Sikorskiego. Sporo samochodów także na ulicy Starodąbrowskiej i Słonecznej. Ulica Szkotnik tradycyjnie zakorkowana, także wolniej jedziecie przez Mościce. No i przypominamy o tym, że prace remontowe trwają na ulicy Lwowskiej. Tutaj czujność zachowajcie szczególnie pod wiaduktem.
2: Dziękujemy za tę informację Marii Mułce, a około 15.40 jeszcze raz zajrzymy na nasze drogi.
3: Dziękuję bardzo.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.

0: Reklama.
1: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
2: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
3: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
2: Nauka i fan w jednym? Tylko w TEB, liceum i technikum.
3: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
2: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
3: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
2: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
3: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
2: Nauka i fan. Zawsze razem.
4: TEB, liceum i technikum. Nowy Sącz, ulica Rynek 16.
5: Piosenki z latem w tytule? Wiem, lato, lato, lato czeka. Tak jest, lato czeka. A na ciebie czekają letnie wyprzedaże. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Z nami będziesz gotowy. Odzież, obuwie, akcesoria. Setki marek i wszystkie z rabatami do 70%. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Będzie gorąco. Nie tylko za oknem.
0: Po reklamie.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Dziś jeszcze temperatury powyżej 30 stopni, ale od jutra się to już zmieni i koniec w zasadzie od jutra z upałami przynajmniej na tydzień z małym okładem. Zobaczymy, co się stanie z prognozami i co się stanie z samą pogodą w swoim czasie. W każdym razie na najbliższe dni temperatury tak około 20 kilku stopni Celsjusza, no i też możliwe przelotne deszcze.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Reklama.
1: Witajcie w naszej bajce Meluzyna, Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
2: Już 4 lipca zapraszamy do parku w Gnojniku na Święto Gminy Gnojnik. Start o 16. Czekają występy lokalnych talentów, pokazy tańca, koncert orkiestry Muzyczna Kraina, konkursy i wieczorny koncert Mata Palmera oraz gwiazdy Disco Polo.
3: Była piękna, ale okazała się niewierna.
2: Na finał dyskoteka z DJ-em D-Wave i pokaz laserów aż do 2 w nocy. Dla dzieci darmowe animacje, dmuchańce i mnóstwo atrakcji, a dla wszystkich pyszna gastronomia i świetna zabawa. Nie może was zabraknąć. 4 lipca, park w Gnojniku. Do zobaczenia.
4: Serdecznie państwa zapraszam. Wójt gminy Gnojnik, Leszek Ząbkowski.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
6: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
7: Są jeszcze miejsca na mapie naszego regionu, które mogą wam przysporzyć nieco czasowych problemów. Na przykład jest to ulica Krakowska w Tarnowie, ulica Narutowicza, ale w kierunku krakowskiej o dziwo, bo w kierunku Tuchowskiej jest w miarę już normalne tempo. Na Tuchowskiej też trochę się korkuje. Gumniska i Mostowa, tam skrzyżowanie również jest nieco ciasne. Starodąbrowska, Słoneczna, okolice Ronda, Księdza Sitki też tam się trochę korkuje. Klikowska, Słowackiego i Szkotnik, okolice Ronda głównie, ale też Szujskiego przy Szkotnik. To tyle, jeśli chodzi o Tarnów. A jeśli chodzi o wjazd do Nowego Sącza, Wielogłowy i Wielopole, tam trochę cierpliwości wam się przyda, ale im bliżej centrum miasta, tym jest już luźniej. Na obwodnicy północnej bywało już gorzej, teraz jest tylko ruch wzmożony. Za to tworzy się kolejka samochodów na ulicy Witosa, przy Barskiej i przy Pieczkowskiego, także teraz Witosa jest bardziej niż Pieczkowskiego zakorkowana. Lwowska też w kilku miejscach, szczególnie przy Galerii, ale i Piotra Skargi i Bulwar Narwików w kierunku ronda przy Zamku. Jeszcze na koniec zostawiamy sobie ulicę Węgierską, która jeszcze jest niestety zakorkowana na odcinku Biegonickim szczególnie. Za to w Limanowej już po korkach. Można powiedzieć, że jeszcze tylko w zasadzie ulica Marka was trochę spowolni, a tak to już jest całkiem normalnie. Gorlice. Tutaj jeszcze trochę minut trzeba spędzić w kolejkach samochodowych od Zawodzia i od drugiej strony, od strony Biecza, ulica Krajowa 28, czy to ulica Kościuszki, czy to ulica Parkowa. Tutaj trzeba się nieco w cierpliwość uzbroić. Również na Sienkiewicza nieco trzeba zwolnić, na Mickiewicza przy dojeździe do centrum Legionów Biecka w okolicach ronda was zatrzymają.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
6: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
7: Dobrej drogi i dobrego wszystkiego. I słyszymy się jutro. Lucyna Ruchała, dziękuję za dziś.

0: nie żyje dziecko przygniecione przez traktor w województwie świętokrzyskim. Przedłuża się przetarg na przebudowę ronda przy kościele księży misjonarzy w Tarnowie. Wysokie temperatury mogły mieć wpływ na większą liczbę wypadków drogowych na Sądecczyźnie. 16 wiadomości, Ewa Biedroń. Tragedia podczas prac polowych w województwie świętokrzyskim. Dziecko zostało przygniecione przez traktor, mimo podjęcia akcji ratunkowej zmarło. Do zdarzenia doszło w miejscowości Kików w powiecie Buskim. Wezwano służby, lądował także helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego, mówi starszy kapitan Marcin Bajur, rzecznik świętokrzyskich strażaków.
1: Dziecko zostało przygniecione przez traktor. Zostało ono wyciągnięte spod ciągnika przez osoby postronne. Niestety pomimo resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez służby nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Lekarz stwierdził zgon.
0: Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Z racji żniw służby apelują o ostrożność podczas prowadzonych prac.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Wykonawca przebudowy ronda przy kościele księży misjonarzy w Tarnowie nadal nie został wyłoniony, jak tłumaczy wiceprezydent Maciej Włodek. Pierwotny termin rozstrzygnięcia przetargu został przedłużony ze względu na duże zainteresowanie ze strony firm.
3: W dalszym ciągu trwa postępowanie przetargowe. Zostało ono przedłużone ze względu na ilość zapytań przez potencjalnych wykonawców. Mamy ich około 130, dlatego też ze względu na istotę tych pytań, jak i również ilość, ten termin postępowania przetargowego został przedłużony do 6 lipca. Także mam nadzieję, że jeżeli nie będzie odwołania od KIO, to postępowanie w miarę szybko jeszcze w pierwszej połowie lipca się rozstrzygnie. Co do samego terminu realizacji, pozostaje on niezmienny, także mówimy tutaj o końcówce roku 2027. Jeżeli chodzi tutaj o to przedłużenie postępowania, no wewnętrznie mamy pewien zapas na realizację tego zadania.
0: Termin jest w tym przypadku kluczowy, ponieważ miasto otrzymało na realizację inwestycji dofinansowanie w kwocie 25 milionów złotych, które musi zostać rozliczone do końca przyszłego roku.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Wysokie temperatury mogły mieć wpływ na większą liczbę wypadków drogowych na Sądecczyźnie. Chodzi przede wszystkim o gorszą koncentrację kierowców. Obserwacje strażaków mają potwierdzać prowadzone przez nich statystyki. Jak powiedział w programie Słowo za Słowo w radiu RDN Nowy Sącz komendant sądeckich strażaków Sławomir Wojta, częstotliwość zdarzeń na drogach wzrosła w momencie pojawienia się upałów.
4: Na całe półrocze mieliśmy 62 takie zdarzenia, gdzie udzielaliśmy pomocy podczas wypadków. To przez czerwiec tych zdarzeń było 26. To jest 1/3 i ostatni okres, myślę, że też jest to związane z upałami, z wyższą temperaturą, troszeczkę też ze zmęczeniem organizmu i utratą koncentracji. Bardzo duża intensywność tych takich poważnych zdarzeń.
0: Komendant apeluje także do kierowców zarówno samochodów, jak i motocykli o ostrożność i spokojną jazdę w najbliższych godzinach i dniach, które mogą przenieść nagłe burze. Nagrzany od upałów asfalt staje się najbardziej śliski po pierwszych opadach deszczu, co jest dla kierowców szczególnie niebezpieczne. Połączenie muzyki klasycznej, symfonicznej, kameralnej, jazzu z recitalem młodych artystów. Właśnie tak zapowiada się Festiwal Muzyki Emanacje. Od 14 lat odbywa się w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, a tegoroczny festiwal odbędzie się pod hasłem Pogłosy.
5: Obejmuje szereg wydarzeń artystycznych, kulturalnych, innych. Emanujemy, jak to nasze hasło emanacji, nie tylko w Lusławicach, ale w całym regionie, więc wydarzenia będą się odbywać zarówno w Krakowie, jak i w Nowym Wiśniczu, w Landskoronie. Koncerty szczególne, bo i koncerty jazzowe, symfoniczne, kameralne w przestrzeniach Europejskiego Centrum Muzyki w sali koncertowej, koncerty plenerowe w Arboretum Krzysztofa Pendereckiego, koncert w dworze również będzie realizowany podczas tej edycji. Poza tym szereg wydarzeń, myślę, nie tylko dla melomanów, miłośników muzyki, ale dla gości ciekawych przyrody, historii, kultury.
0: Mówiła Jadwiga Kania, kurator zespołu dworsko-parkowego Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Festiwal Muzyki Emanacje Pogłosy rozpocznie się już w najbliższą sobotę i potrwa do 29 sierpnia.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Dziś pogoda typu piekarnik z termoobiegiem, bo gorąco i wiatr chwilami wieje mocniej. Możliwe są też burze, a temperatury nadal powyżej 30 stopni. Jutro już chłodniej, do około 23-24, a pogoda zacznie się zmieniać już od dzisiejszej nocy. Choć i wcześniej może lokalnie zagrzmieć i popadać. Ciśnienie mocno spadło, do jutra zaś powinno nieco wzrosnąć.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy! Bilety na 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia już w sprzedaży. Konkurs najlepszych polskich komedii w gwiazdorskich obsadach i niezwykłe wydarzenia towarzyszące już we wrześniu w Tarnowskim Teatrze. Bilety w kasie teatru lub online. Szczegóły na teatr.tarnow.pl. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
5: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20, a bawimy się aż do pierwszej w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na Was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu, spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
1: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Piątek, 3 lipca, Osiedle Jasna, Sandowiczka o godzinie 20:30. Mija i Biały Lew. To historia wielkiej przyjaźni i odwagi. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tarnów. Pasja. Piękno. Emocje. Już od 3 do 5 lipca Klikowska Ostoja ponownie stanie się stolicą koni arabskich. Przed nami All Polish Arabian Horse Championship 2026. Ponad 100 wyjątkowych koni czystej krwi arabskiej. Międzynarodowi sędziowie i widowiskowe pokazy, które zachwycają publiczność z Polski i całego świata. Poczuj magię tradycji, elegancji i sportowych emocji. All Polish Arabian Horse Championship. 3-5 lipca. Tarnów. Klikowska Ostoja. Tego nie można przegapić.
2: Kurki, kurczaki, blojlery zdrowo odchowane, wypielęgnowane. Kurki, kurczaki sprzedajemy.
3: Hodowla drobiu na Mszalnicy, okolice Nowego Sącza, ogłasza sprzedaż kurczaków brojlerów swojsko odhodowanych bez antybiotyków o wadze do 1,5 kg. Już dziś dzwoń pod numer 609 039 831 i kup młodziutkie kurczęta brojlery w dobrej cenie. Jak dobrej? Dzwoń 609 039 831 i pytaj. Hodowla drobiu, Mszalnica 287. Zapraszamy.
0: O reklamie.

0: Region jest nasz.
1: Nauczyciele zapowiadają protest przed nowym rokiem szkolnym. Nowe sale operacyjne powstają w brzeskim szpitalu. Ginekolodzy będą je mieli na wyłączność. Krynica-Zdrój zachwyca nie tylko zimą, ale również latem. Pod takim hasłem odbędą się atrakcje dla całych rodzin. 17. Wiadomości. Ewa Biedroń. Związek Nauczycielstwa Polskiego ogłosił, że 31 sierpnia zorganizuje ogólnokrajową manifestację przed Kancelarią Premiera w Warszawie. Nauczyciele domagają się systemowych rozwiązań w sprawie podwyżek i realizacji obietnic wyborczych. Szef ZNP Sławomir Broniarz podkreśla, że ostatnie rozmowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz posłami koalicji rządzącej zakończyły się kompletnym fiaskiem.
2: Zarząd główny naszej organizacji podjął decyzję o rozpoczęciu akcji protestacyjnej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych.
1: Związkowcy podkreślają, że data manifestacji nie jest przypadkowa. Akcja ma uświadomić rządzącym, w jak trudnych nastrojach i z jaką wielką niepewnością kadrową polskie szkoły rozpoczną kolejny rok pracy. Skrócą się kolejki na zabiegi w brzeskim szpitalu w miejscu traktu porodowego. Powstają dwie nowe sale operacyjne. Prace już się rozpoczęły. Będą dedykowane pacjentkom z utworzonego dokładnie rok temu oddziału ginekologii i ginekologii onkologicznej, który zaczął działać po wygaszeniu porodówki. Starosta brzeski Andrzej Potępa mówił w audycji Słowo za Słowo, że nowe sale będą na wyłączność dla lekarzy ginekologów.
3: Dzięki temu lekarze będą mogli operować 4 czy nawet 5 dni w tygodniu. W tym momencie ginekolodzy operują 2 dni w tygodniu, bo muszą się dzielić z chirurgami, z urologami, z ortopedami, a teraz będą mieli do dyspozycji swoje własne sale, więc to powinno kilkukrotnie zwiększyć ilość operacji, a co za tym idzie, skrócić czas oczekiwania.
1: Operacje w nowych salach powinny być przeprowadzane już w styczniu przyszłego roku.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: W trakcie wakacyjnych podróży pamiętajmy o ostrożności na przejazdach kolejowych. Apeluje o to Piotr Hamarlik, zespołu prasowego PKP PLK. Takich miejsc nie brakuje także na Sądecczyźnie, także na nowo utworzonej trasie Nowy Sącz-Marcinkowice. Migające czerwone światło oznacza bezwzględny zakaz wjazdu także wtedy, gdy rogatki są jeszcze podniesione lub zaczynają się otwierać. Znak stop wymaga zatrzymania pojazdu, a na przejazd wolno wjechać tylko wtedy, gdy można go bezpiecznie opuścić. W sytuacji zagrożenia można skorzystać z tak zwanej żółtej naklejki PLK.
4: Ona znajduje się na każdym przejeździe kolejowo-drogowym. W przypadku tych wyposażonych w rogatki, ta naklejka jest na wewnętrznej stronie rogatki. Tam jest numer tego przejazdu kolejowo-drogowego i numer alarmowy. Dzięki temu możemy zgłosić dyspozytorowi numeru alarmowego, że na danym przejeździe kolejowo-drogowym dzieje się coś złego. On jest w stanie szybko skontaktować się ze służbami kolejowymi i wstrzymać ruch pociągów na danej linii kolejowej. Ten system działa, funkcjonuje.
1: Dzikie przejście, most kolejowy, wiadukt czy nasyp nie są wakacyjnym skrótem ani miejscem do zdjęć i zabaw. Pociąg może nadjechać szybciej i ciszej niż nam się wydaje. Dorośli powinni pamiętać, że dzieci uczą się przede wszystkim przez obserwację. Jeżeli rodzic czeka przed czerwonym światłem i nie omija rogatek, pokazuje najmłodszym właściwy wzorzec.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Krynica-Zdrój zachwyca nie tylko zimą, ale również latem. Samorządowe jednostki przygotowały pod takim hasłem serię wydarzeń i atrakcji dla dzieci, ale także dla całych rodzin. W planie są wydarzenia kulturalne, jak i sportowe. Pierwsze wydarzenie na rozpoczęcie wakacji już w najbliższą sobotę.
5: Rozpoczynamy przepięknym wydarzeniem folkowym z udziałem grup i z Polski, i z zagranicy, bo będziemy mieć gości i z Bułgarii, z Kamerunu, ale też będziemy mieć Szczyrzycan, którzy przyjadą z ziemi limanowskiej, bo obchodzą stulecie swojego istnienia. Będziemy mieć znanych już i bardzo lubianych w Krynicy Mystkowian, no i nasze wspaniałe pogranicze.
1: Mówiła dyrektor Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju Marta Mordarska. Krynicki Festiwal Tańca, Festiwal Kultura Pogranicza wystartuje o godzinie 15. Świętowanie rozpocznie się od barwnego korowodu zespołów folklorystycznych, który przejdzie ulicami Uzdrowiska, by następnie spotkać się z publicznością podczas koncertu galowego w Amfiteatrze Krynickim przy dolnej stacji kolejki na Górę Parkową. Wstęp na wydarzenie jest wolny, ale na podstawie bezpłatnych wejściówek. Te dostępne są w godzinach od 13.30 do 21.00 w kasie kina Jaworzyna oraz na godzinę przed koncertem w Amfiteatrze Krynickim. Liczba wejściówek jest ograniczona. Kino plenerowe Radia RDN w czwartek zagości w Otwinowie. Film Pod chmurką wpisze się w obchody jubileuszu 700-lecia parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. O godzinie 20.30 na placu za szkołą w Otwinowie wyświetlony zostanie film Asterix i Obelix, tajemnica magicznego wywaru. Dla oglądających przewidziano popcorn i watę cukrową. Wydarzenia jubileuszowe potrwają do soboty. Ostatniego dnia o 17.00 na boisku szkolnym odbędzie się mecz, a o 20.00 zabawa taneczna. W piątek i w sobotę będziemy także na dwóch tarnowskich osiedlach. Piątkowa odsłona kina plenerowego odbędzie się na osiedlu Jasna na terenach Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego. O godzinie 20.30 będzie można zobaczyć film Mija i Biały Lew. Ten tytuł wybrali sami mieszkańcy osiedla Jasna. W sobotni wieczór tarnowianie są zaproszeni na film Siła naszych marzeń. To propozycja dla mieszkańców osiedla Gumiska, Zabłocie i nie tylko. Na kino w plenerze może przyjść każdy. Start o 20.30 w Parku Sanguszków. Organizatorzy zachęcają, by zabrać karimaty i koce.

0: Reklama.
1: Już 4 lipca zapraszamy do parku w Gnojniku na Święto Gminy Gnojnik. Start o 16:00. Czekają występy lokalnych talentów, pokazy tańca, koncert orkiestry Muzyczna Kraina, konkursy i wieczorny koncert Mata Palmera oraz gwiazdy Disco Polo.
2: Była piękna, ale okazała się niewierna.
1: Na finał dyskoteka z DJ-em D-Wave i pokaz laserów aż do 2:00 w nocy. Dla dzieci darmowe animacje, dmuchańce i mnóstwo atrakcji, a dla wszystkich pyszna gastronomia i świetna zabawa. Nie może was zabraknąć. 4 lipca, park w Gnojniku. Do zobaczenia.
3: Serdecznie państwa zapraszam, wójt gminy Gnojnik, Leszek Ząbkowski.
4: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20:00, a bawimy się aż do 1:00 w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu. Spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Piątek, 3 lipca, Osiedle Jasna, Sandowiczka o godzinie 20:30. Mija i Biały Lew. To historia wielkiej przyjaźni i odwagi. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tarnów. Pasja. Piękno. Emocje. Już od 3 do 5 lipca Klikowska Ostoja ponownie stanie się stolicą koni arabskich. Przed nami All Polish Arabian Horse Championship 2026. Ponad 100 wyjątkowych koni czystej krwi arabskiej. Międzynarodowi sędziowie i widowiskowe pokazy, które zachwycają publiczność z Polski i całego świata. Poczuj magię tradycji, elegancji i sportowych emocji. All Polish Arabian Horse Championship. 3-5 lipca. Tarnów. Klikowska Ostoja. Tego nie można przegapić.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Już 4 lipca zapraszamy do parku w Gnojniku na Święto Gminy Gnojnik. Start o 16:00. Czekają występy lokalnych talentów, pokazy tańca, koncert orkiestry Muzyczna Kraina, konkursy i wieczorny koncert Mata Palmera oraz gwiazdy Disco Polo.
2: Była piękna, ale okazała się niewierna.
1: Na finał dyskoteka z DJ-em D-Wave i pokaz laserów aż do 2:00 w nocy. Dla dzieci darmowe animacje, dmuchańce i mnóstwo atrakcji, a dla wszystkich pyszna gastronomia i świetna zabawa. Nie może was zabraknąć. 4 lipca, park w Gnojniku. Do zobaczenia.
3: Serdecznie państwa zapraszam, wójt gminy Gnojnik, Leszek Ząbkowski.
4: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20:00, a bawimy się aż do 1:00 w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu, spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
5: Tarnów. Pasja. Piękno. Emocje. Już od 3 do 5 lipca Klikowska Ostoja ponownie stanie się stolicą koni arabskich. Przed nami All Polish Arabian Horse Championship 2026. Ponad 100 wyjątkowych koni czystej krwi arabskiej. Międzynarodowi sędziowie i widowiskowe pokazy, które zachwycają publiczność z Polski i całego świata. Poczuj magię tradycji, elegancji i sportowych emocji. All Polish Arabian Horse Championship. 3-5 lipca. Tarnów. Klikowska Ostoja. Tego nie można przegapić.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
2: Zło było zawsze bardziej atrakcyjniejsze od dobra, bo potrafi być widowiskowe i zapewnić wielką moc. Jednocześnie zło niszczy wszystko i wszystkich dookoła. Uświadamiamy sobie te prawdy, widząc dziś w Ewangelii mieszkańców kraju Gadareńczyków. Jezus czyni jawny cud na ich oczach, uwalnia ludzi spod działania złego ducha. Wobec tak namacalnego znaku działania Boga pośród nich, oni go nie chcą. Mówią Jezusowi, aby odszedł z ich granic. Dziś jest podobnie. Nawet widzialne cuda nie przekonują tak mocno jak pełny brzuch czy pełny portfel. Trzeba mieć dużo, żeby odejść, ale wystarczy nie mieć nic, aby wrócić.
3: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz 1 lipca w środę 13 tygodnia zwykłego. Zbliża się godzina 18, przenosimy się do kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy dzisiejszą mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Paweł Dąbrowa, misjonarz posługujący na co dzień w Republice Środkowoafrykańskiej.

0: i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Człowiek jest koroną stworzeń. Pan Bóg kocha człowieka do końca, do szaleństwa. W tej miłości wobec nas nic, niczego nie kalkuluje. Przypomina nam o tym choćby dzisiejsza Ewangelia. Stając przy ołtarzu Pana, my zgromadzeni tutaj w świątyni, słuchacze przy radioodbiornikach, chcemy Panu Bogu za tę Jego bezgraniczną miłość dziękować. Jak w każdą pierwszą środę miesiąca modlić się także w intencji dzieła misyjnego diecezji tarnowskiej, zwłaszcza za wszystkich misjonarzy i misjonarki i za tych, którzy wspierają misję przez swoje modlitwy, cierpienia, ofiary. Kapłani sprawują tę Eucharystię w następujących intencjach. Pierwszy w intencji świętej pamięci Zofii Kogut, a także siostry Petroneli i siostry Beaty. Druga intencja to intencja zbiorowa. Modlimy się za świętej pamięci Eryka Patro od Agnieszki i Weroniki Grzesiuk, a także za świętej pamięci Albina Korusa od Róż Żywego Różańca. Trzecia intencja to modlitwa za świętej pamięci Szymona Misiurewicza w 35. rocznicę śmierci. Czwarta za wspierających dzieło misyjne diecezji tarnowskiej. Ja polecam Panu Bogu wszystkich misjonarzy i misjonarki. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli złożyć najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który przyszedłeś, aby szukać i zbawić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami. Chryste, który uzdrawiasz nasze rany i dajesz nam pokój, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który obdarzasz nas swoją łaską i prowadzisz ku Ojcu, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości. Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z księgi proroka Amosa. Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan Bóg zastępów będzie z wami, tak jak to mówicie. Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro. Wymierzajcie w bramie sprawiedliwość. Może ulituje się Pan Bóg zastępów nad resztą pokolenia Józefa. Nienawidzę waszych świąt i brzydzę się nimi. Nie będę miał upodobania w waszych uroczystych zebraniach. Bo kiedy składacie mi całopalenia i wasze ofiary, nie znoszę tego, a na ofiary biesiadne sztucznych wołów nie chcę patrzeć. Idź precz ode mnie ze zgiełkiem pieśni twoich i dźwięku twoich harp nie chcę słyszeć. Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów i prawość, niech się wyleje jak niewysychający potok. Oto słowo Boże.

Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wyszli mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani, tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć: „Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu nas dręczyć?” A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy zaczęły go prosić: „Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń”. Rzekł do nich: „Idźcie”. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach. Pasterze zaś uciekli i, przyszedłszy do miasta, rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice.

0: Przed chwilą w księdze Amosa usłyszeliśmy te piękne słowa: szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Możemy zaryzykować takie stwierdzenie, że człowiek niejako staje się tym, na co patrzy. Nie na darmo mówi nam ewangelista Mateusz: gdzie jest twój skarb, tam jest i twoje serce. Ojciec Bronisław Mokrzycki, jezuita, w jednym ze swoich rozważań rekolekcyjnych mówił, że Pan Bóg woła człowieka nieustannie. My, którzyśmy dzisiaj w ten gorący dzień przyszli do świątyni, czy też słuchamy tej mszy świętej przez radioodbiorniki, odpowiedzieliśmy Panu Bogu na to Jego wołanie: jestem. Ale to jest odpowiedź jeszcze niewystarczająca. Trzeba odpowiedzieć Panu Bogu: jestem człowiekiem. Pan Bóg stwarza wszystko swoim słowem. Hebrajski termin dabar mówi o tym, że Pan Bóg co wypowie, to staje się faktem. Jest to Jego słowo stwórcze. Ojciec Mokrzycki mówił, że na przykład woła gwiazdy, one odpowiadają: jestem, i świecą. Ale człowiek, który jest koroną stworzeń, więcej dostał od Pana Boga, więc i wymaga się od Niego więcej. Nie wystarczy, by tylko był. Trzeba jeszcze umieć być człowiekiem. Człowiekiem pokoju i przebaczenia. Takim, który potrafi odróżnić grzech od grzesznika. Który stosuje w praktyce tę ewangeliczną zasadę: jak chcecie, by ludzie wam czynili, i wy im czyńcie. W refrenie psalmu śpiewaliśmy: temu, kto prawy, ukaże zbawienie. Tak, to prawda, Pan Bóg chce okazać swoją miłość, dać pełnię zbawienia każdemu człowiekowi, ale to człowiek swoim życiem, swoimi wyborami decyduje, czy to zbawienie przyjmuje, czy to zbawienie rzeczywiście staje się jego udziałem na wieki. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia przemawia do nas wieloma symbolami. Amos, prorok, prosił nas, żebyśmy szukali bardziej dobra, aniżeli zła. Ta symbolika dzisiejszej Ewangelii, możemy powiedzieć, bardziej jest taka negatywna, może nawet właśnie od tej strony złej do nas przemawia, ale jej przesłanie ostateczne jest bardzo pozytywne. Dlaczego mówię, że przemawia do nas tą symboliką negatywną? Morze oznaczało niszczące siły zła. Świnie dla Żydów były zwierzętami nieczystymi. Ksiądz Wojciech Węgrzyniak, który komentował także tę Ewangelię wielokrotnie, mówił, że nie lubił jej słuchać, kiedy był licealistą, bo nie mógł zrozumieć tego, dlaczego w tym cudzie, który Bóg uczynił, zmarnowało się tyle dobra. Jakkolwiek by nie liczyć, możemy podać sumę ponad 1 000 000 złotych, które trzeba byłoby zapłacić za taką ilość świń. W Republice Środkowoafrykańskiej, w której pracuję od 6 lat, też na pewno ludziom nie mieści się to w głowie, jak można byłoby zmarnować tyle dobra, tyle jedzenia. Ale czy Pan Bóg na pewno cokolwiek zmarnował? No właśnie, Panu Bogu aż tak zależy na człowieku, że nic i niczego nie kalkuluje. Kocha człowieka do szaleństwa, pojedynczego. Dziś mowa była o 2 opętanych ludziach, którzy potrzebowali pomocy. I Pan Bóg nie przeliczał, ale uwolnił ich od złego ducha. To my, ludzie, często za główne kryterium naszych wyborów potrafimy przyjmować właśnie to, czy mi się to opłaci, czy mi się nie opłaci. Zyskam pieniądz, sławę, rozgłos, czy nie zyskam? Jaką będę miał z tego, co robię, wymierną korzyść? Gadareńczycy, po świadectwie pasterzy, prosili Jezusa, by odszedł z ich granic. Pozwolę sobie zakończyć pytaniem: a my? A my czy szukamy dobra bardziej niż zła? Czy potrafimy dostrzec w człowieku dobro? Czy nam zależy na innych za wielką nawet cenę? Czy też zależy nam częściej jednak tylko na sobie? Czy to, w jaki sposób dzisiaj żyję, jest godne człowieka? Pełni ufności w miłość i miłosierdzie Boże, zanieśmy do Ojca w niebie nasze wspólne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby z odwagą głosił dobrą nowinę i prowadził ludzi do zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby podejmowali decyzje zgodne z zasadami sprawiedliwości i z troską o dobre wspólne. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich wypoczywających na wakacjach i urlopach, aby w tym czasie odnaleźli spokój i odnowili swoją przyjaźń z Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby czas wakacji był dla nich okazją do wzrastania w radości, mądrości i miłości do Boga i bliźnich. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za naszych bliskich, Szymona, Albinę, Eryka, Weronikę, Zofię, aby mogli cieszyć się wiecznym pokojem i radością w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieło misyjne, za misjonarki i misjonarzy, aby szerzyli miłość i dzieło Boże. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, tutaj obecnych, abyśmy umocnieni wiarą nieśli pokój i miłość Bożą w nasze codzienne życie. Ciebie prosimy.
0: Boże nasz Ojcze, wysłuchaj modlitw, które zanosimy do Ciebie z wiarą i ufnością. Obdarz nas swoją łaską, abyśmy wiernie wypełniali Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty przez sakrament

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O Zofii, siostrze Petroneli, siostrze Beacie, Eryku, Albinie, Szymonie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

Zakończyliśmy transmisję dzisiejszej mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie 1 lipca w środę 13 tygodnia zwykłego. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Paweł Dąbrowa, misjonarz posługujący na co dzień w Republice Środkowoafrykańskiej.

0: Reklama.
1: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości: elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. 150 lat temu urodziła się Józefitka. Siostra Maria Kolumba Czarnota w czasie II wojny światowej ukrywała Żydów przed Niemcami. Pomagała chorym i ubogim. Przez wielu była nazywana matką. Urodziny tej wyjątkowej zakonnicy świętowali mieszkańcy i pracownicy domu emerytów Caritas diecezji tarnowskiej przy ulicy Starodąbrowskiej w Tarnowie. Po mszy świętej w kaplicy tego domu odbył się piknik w ogrodzie. Z tej okazji powstała także piosenka. Muzykę napisał dyrektor placówki, ksiądz Piotr Osiński. Słowa pielęgniarka siostra Marta Borcz, a zaśpiewali pracownicy domu emerytów i siostry Józefitki. Piosenka Miłość Boża przemienia świat miała dziś swoją premierę.

0: Także w taki sposób wspólnota Domu Emerytów Caritas Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie chce przybliżać mieszkańcom miasta postać siostry Kolumby, która pracowała przez 25 lat w domu przy ulicy Starodąbrowskiej. Wtedy nosił on nazwę Domu dla Nieuleczalnych. Zakonnica była odpowiedzialna za placówkę, opiekowała się chorymi osobami starszymi, a w czasie wojny z narażeniem życia ukrywała wiele osób przed okupantami, m.in. Żydów, za co mogła ją spotkać kara śmierci. Łzy są oczyszczające, a najtrudniejsza jest samotność w cierpieniu, mówi prezes Tarnowskiej Fundacji OPS 139 Joanna Sadowska. O rodzinie w obliczu traumy i straty dziecka będzie mowa podczas kolejnej audycji z cyklu Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II. Fundacja OPS 139 od lat pomaga rodzicom po stracie dziecka.
1: Pierwsza stacja z żałoby to jest przede wszystkim ogromny szok. Trudno jest ubrać słowami, co wtedy jest w głowie takiej kobiety czy mężczyzny, którzy tracą dziecko. Później jest bolesna świadomość, czy to właśnie pustego pokoju, czy nieużywanych ubranek, czy nawet tego, że nie można wejść do sklepu, gdzie są sprzedawane ubranka małych dzieci, bo serce po prostu wtedy płacze. My w fundacji naszej, Fundacji OPS 139, ciągle rodzicom mówimy, że mają

0: stronie internetowej rdn.pl. W Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie trwa kiermasz książek. Wśród starych publikacji niektórzy znajdują prawdziwe perełki. Jak mówi Teresa Dudek z Biblioteki Seminaryjnej, wybór jest bardzo duży.
1: Na naszej giełdzie są książeczki do zabrania, które już są zbędne w naszej bibliotece, gdyż mamy więcej egzemplarzy tych książek. Są to książki o tematyce religijnej, historycznej, psychologicznej, rozważania o świętych. Można przyjść, przejrzeć te zbiory i coś dla siebie wybrać. Można znaleźć perełki, książeczki przedwojenne, rozważania różne o świętych.
0: Stare książki nie mają ceny, można je zebrać za dowolną ofiarę złożoną na rzecz Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W czasie wakacyjnym bibliotekę w gmachu seminarium można odwiedzać od 9 do 15.
2: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megidsa. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Po reklamie.

Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wybiła godzina 19, zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzą pracownicy Wydziału Misyjnego Diecezji Tarnowskiej wraz z dyrektorem księdzem doktorem Maksymilianem Lelito. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen.
0: W miesiącu lipcu papież Leon prosi nas, abyśmy modlili się o szacunek i ochronę ludzkiego życia, uznawanego za dar Boga na wszystkich jego etapach. Intencja ta przypomina nam o dramatycznych zjawiskach, które niszczą świętość życia w dzisiejszym świecie, o aborcji, która odbiera je najbardziej bezbronnym, o eutanazji, która sugeruje, że cierpienie czy starość mogą pozbawiać człowieka wartości, a przecież każda chwila istnienia ma sens, nawet ta pełna bólu czy trudności. Tylko Bóg jako dawca życia ma władzę nad jego granicami. Prośmy Pana, aby świat nie zapomniał, że każde istnienie to dar. By kobiety będące w stanie błogosławionym znajdowały wsparcie, by osoby chore i starsze nie były skazywane na samotność i poczucie bycia ciężarem, ale czuły się kochane i potrzebne. Byśmy jako wspólnota Kościoła potrafili dawać świadectwo szacunku wobec życia zawsze i wszędzie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Rozważamy dzisiaj tajemnice chwalebne Różańca Świętego. Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica czwarta, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
6: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
6: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica piąta, ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
7: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
7: przebacz nam nasze grzechy,
4: zachowaj nas od ognia piekielnego,
7: zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę
7: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: Boże Ty, który z miłości powołujesz człowieka do istnienia i składasz w ludzkich rękach dar życia, tak kruchy, a tak święty, spraw, abyśmy z wdzięcznością i szacunkiem przyjmowali każde istnienie od chwili poczęcia aż po jego naturalne dopełnienie. Niech nasze serca, rodziny i wspólnoty staną się miejscem, gdzie życie jest chronione, wspierane i otaczane troską. Obdarz nas odwagą, byśmy bronili godności każdego człowieka, zwłaszcza tego najbardziej bezbronnego i zapomnianego. Przedstawiennictwo Świętej Rodziny z Nazaretu prosimy Cię, aby Twoja łaska przemieniała nasze domy w przestrzenie pokoju, miłości i służby życiu. Niech Twój Kościół wypełnia swoją misję dzięki świadectwu rodzin, które wiernie odpowiadają na dar i zadanie, jakie niesie ze sobą każde istnienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.
0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen.
8: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Witajcie w naszej bajce Meluzyna, Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
1: Po reklamie.

jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Za dnia udziela mi Pan swojej łaski, a w nocy Mu śpiewam. Sławię Boga, Boga mego życia.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: W 1995 roku we wrześniu Paulini występują z pismem do episkopatu w kwestii obchodów 300-lecia obrony Jasnej Góry i 300-lecia obrania Matki Bożej na Królową Polski, czyli ślubów Jana Kazimierza. I przedstawia argumenty, że to są ważne daty, które w Kościele Polskim należy podjąć. Popiera ich biskup Goliński, który też, dostrzegając wartość tych wielkich rocznic, też na konferencji Episkopatu Polski wystosowuje swoje pismo osobne, aby episkopat podjął te działania. I rzeczywiście pod wpływem tych dwóch listów episkopat podejmuje szybkie działania, bo ustanawia czy powołuje komisję do spraw przygotowania obchodów ślubów Jana Kazimierza.
2: W 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku zapraszamy na cykl audycji Królowo Polski przyrzekamy.

0: tym roku mija 70 lat od złożenia jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Ponadmilionowa społeczność wiernych zgromadzona na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej w imieniu narodu polskiego przyrzekała królowej Polski wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. Trzeba dodać, że śluby te składano w trudnej sytuacji społeczno-politycznej i religijnej. Kościół był prześladowany, a jego działalność mocno ograniczona. Społeczeństwo, a zwłaszcza młode pokolenia, poddawano urzędowej indoktrynacji ateistycznej. Wobec tego, jak zresztą później pokazała historia, śluby narodu były bardzo potrzebne i na nowo odrodziły wiarę Polaków. Chcąc zrozumieć wagę tego wydarzenia, również dla teraźniejszości, zapraszam Państwa na cykl 9 rozmów z autorami książki Jasnogórskie śluby narodu wczoraj, dziś, jutro. Pierwszym gościem naszego spotkania jest ksiądz dr habilitowany Dominik Zamiatała ze Zgromadzenia Misjonarzy Klarytynów, historyk, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże, księże profesorze!
1: Szczęść Boże.
0: Pochylając się nad książką Jasnogórskie śluby narodu, wczoraj, dziś i jutro chcemy podjąć pierwsze zagadnienie dotyczące kontekstu religijno-społeczno-politycznego organizacji obchodów 300. rocznicy złożenia ślubów lwowskich przez króla Jana Kazimierza. No i tak możemy powiedzieć, że nie rozmawialibyśmy na ten temat, gdyby nie fakt 1 kwietnia 1656 roku.
1: Tak, ważna data, która wyznacza pewną religijność w Polsce, mianowicie Jan Kazimierz w tej sytuacji potopu szwedzkiego wraca ze Śląska do Rzeczpospolitej i tam zdaje sobie doskonale sprawę, że punktem zwrotnym walki z potopem szwedzkim, ze Szwedami, jest Jasna Góra. I rola Jasnej Góry, Paulinów, ale też rola Maryi w obronie katolicyzmu w Polsce, udaje się do Lwowa i tam 1 kwietnia 1656 roku składa swoje śluby, ogłaszając Maryję jako królową Polski. To czyni w otoczeniu posłów, senatorów, ale także polskiej hierarchii kościelnej katolickiej. I to rzeczywiście daje impuls, że od tego momentu jest powszechne takie powstanie i rugowanie Szwedów Rzeczpospolitej, które się udaje i mamy już odzyskaną Rzeczpospolitą od potopu szwedzkiego.
0: Pewnie długo jeszcze byśmy mogli rozmawiać, że te śluby nie zostały wypełnione, dlatego też w roku 1655, kiedy o tym będziemy szczegółowo jeszcze mówili w dalszej części naszej rozmowy i audycji, zastanawiano się, jak przeżywać 300. rocznicę tych ślubów Jana Kazimierza. To był też pomysł, żeby w końcu skupić się nad wypełnieniem tych ślubów. Program potoczył się trochę inaczej, ale tak jak już mówiłem, do tego zagadnienia wrócimy nieco później. No i od roku 1656 szybko biegniemy do roku 1954. Wówczas to w kościele obchodzony jest rok maryjny. Ale tu poza mikrofonem ksiądz profesor wspomniał, że nakreślając tę sytuację społeczno-polityczno-religijną tamtych czasów, kiedy przygotowywano się do jubileuszu, warto jeszcze wspomnieć rok 1950.
1: Tak, z tego względu, że my się koncentrujemy tylko na 1954 roku, ale też ważną datą dla Kościoła Powszechnego było ogłoszenie przez Piusa XII dogmatu o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. I proszę zwrócić uwagę, że to jest dogmat, który został ogłoszony na podstawie wiary ludu. To nie było takich, można powiedzieć, dywagacji teologicznych, jak przy ogłoszeniu dogmatu o niepokalanym poczęciu. Tutaj na podstawie wiary ludu papież ogłasza dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. I on rzeczywiście w całym Kościele dał impuls na temat roli Maryi w życiu Kościoła. I przychodzi 1954 rok i papież Pius XII z okazji stulecia ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu ogłasza w całym Kościele powszechnym rok maryjny, który też w jakiś sposób na nowo przypomina rolę Maryi w życiu Kościoła i w dziele zbawienia. Ten rok był też obchodzony w Polsce, tak jak w tym, tylko że w tym czasie Polska była w innej sytuacji społeczno-politycznej. Mamy tutaj, możemy powiedzieć, stalinizm, który jeszcze mocno w jakiś sposób oddziaływuje na społeczeństwo polskie. Stąd ten 54 rok w jakiś sposób przypomniał wielu Polakom, duchownym czy biskupom o roli Maryi. Ale przychodzi 1955 i 1956 rok, gdzie ludzie zaczęli się zastanawiać. No, mieliśmy rok Maryjny w Kościele Powszechnym, ale my jako Polacy, jako Kościół w Polsce, mamy własne daty związane z opieką Matki Bożej. I ludzie zaczęli się zastanawiać, nie tylko duchowni, ale też i ludzie świeccy, że trzeba w jakiś sposób to uczcić. Paulini, którzy zdają sobie doskonale sprawę z ich roli, to było 300 lat temu, że jednak Jasnogóra odegrała ważną rolę w walce z potopem szwedzkim, zaczynają coraz głośniej mówić na temat upamiętnienia 300-lecia obrony Jasnej Góry. Zaczęli się nad tym zastanawiać i mówić. Tutaj podchwyciły panie z Marią Okońską, tak zwanych husemek, ale też ludzie, którzy przybywali w pielgrzymkach na Jasną Górę i księża, zaczęli też mówić, że mamy w 55 roku wielką rocznicę 300-lecia, że trzeba coś z tym zrobić. W tym czasie na terenie Jasnej Góry przebywa biskup pomocniczy gnieźnieński, Lucjan Bernacki, który został, możemy powiedzieć, usunięty z diecezji w 1953 roku tylko dlatego, że on jako jedyny stawał w obronie prymasa Wyszyńskiego w czasie wizytacji kanonicznych po parafiach czy na różnych uroczystościach, ale też był to jeden z biskupów, który nie podpisał tak zwanej lojalki w listopadzie 1953 roku. I on, będąc na Jasnej Górze, i to by też był, możemy powiedzieć, człowiekiem bardzo maryjnym, biskupem bardzo maryjnym, też podejmuje te tematy, że trzeba coś z tym zrobić, że mamy rocznice, które są wielkie, a wiemy, jaka jest sytuacja społeczna i polityczna w Polsce, więc nie wolno nam się poddawać, że Kościół nie jest zamknięty w zakrystii, Kościół ma iść do ludzi, tak? Ma być w przestrzeni publicznej czynny, aktywny, aby głosić dobrą nowinę o zbawieniu wszystkim ludziom. I biskup Bernacki podejmuje działania na rzecz zmobilizowania Episkopatu Polskiego, ówczesnego. Czyli przede wszystkim pełniącego obowiązki przewodniczącego Episkopatu biskupa łódzkiego Michała Klepacza i sekretarza Episkopatu Zygmunta Hormańskiego. I nawet posunął się do tego, że opracował listy, jakie miałby episkopat wysłać do wiernych w kwestii tych rocznic, czyli 300-lecia obrony Jasnej Góry i 300-lecia obrania Maryi jako Królową Polski, czyli ślubów Jana Kazimierza. Początkowo jego działania spotykają się z takim niedowierzaniem, a wręcz oporem ze strony episkopatu ówczesnego, biskupa Klepacza czy biskupa Hormańskiego. Z czego to mogło wynikać? Prawdopodobnie to wynika po prostu z takich lęków, żeby nie narażać Kościół na kolejne represje, jakie były stosowane wobec Kościoła od 49 roku, zwłaszcza po 50 roku, 53 mamy aresztowanie, uwięzienie prymasa. I też
2: powiedzielibyśmy nie dolewać oliwy do ognia.
1: Tak, zgadza się, nie dolewać oliwy do ognia, nie dawać pretekstu do ataków na Kościół. Biskup Bernacki temu się nie poddaje. Bo jeszcze próbuje kilka razy w jakiś sposób wpłynąć na zmianę episkopatu. Prawdopodobnie on zaczął czuć, że idą zmiany. Bo pamiętajmy, to jest po śmierci 1953 roku, to jest marzec, śmierć Józefa Stalina. Później jest śmierć Beri, jego następcy, dojście do władzy Chruszczowa i 54 rok widzimy pewne zmiany, jakie dokonuje się w Związku Sowieckim, w służbach specjalnych, ale to też ma swoje odzwierciedlenie w Polsce, gdzie mamy też pewne zamieszanie w służbach komunistycznych, czyli Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, które zostaje rozwiązane w 54 roku, idą zmiany. Biskup Bernacki jakby to dostrzegał, inni biskupi jakby jeszcze obawiają się, że
2: To nie jest ten moment.
1: Stąd biskup Bernacki jeszcze bardziej wzmaga swoje działania w 55 roku, aby Episkopat podjął jakieś działania na rzecz upamiętnienia tych dwóch wielkich rocznic. Episkopat się boi. Tym bardziej, że o tych działaniach biskupa bernackiego dowiadują się władze państwowe i biskupi zostają zmuszeni do tego, żeby, powiem tak nieładnie, wyciszyć działania biskupa bernackiego.
2: Ja sobie nawet zapisałem takie dwa zdania. Władze państwowe przygotowania do jubileuszu postrzegały jako sprawę polityczno-narodową, aparat bezpieczeństwa postrzegał ją jako niebezpieczną, szeroką penetrację społeczną.
1: Tak. Władze sobie zaczęły zdawać doskonale sprawę, że wyjście kościoła na zewnątrz spowoduje upadek ich doktryny. Mhm. Zmianę sposobu myślenia społeczeństwa katolickiego. Stąd próbowali to wyciszyć, żeby Kościół nie był w przestrzeni publicznej, bo to jednak wyjście z takimi rocznicami to jest wyjście do całego społeczeństwa.
2: Księże profesorze, musimy kończyć pierwsze nasze spotkanie, ale jeszcze tylko jednym słowem chciałbym, żebyśmy wspomnieli o takich dwóch postaciach. Ojciec Paulin Jerzy Tomziński i biskup częstochowski Zdzisław Goliński. Oni też mieli wcale niemały udział w organizacji, w tej inspiracji, determinacji do tego, żeby podjąć jakieś przygotowania związane z obchodami 300. rocznicy ślubów Jana Kazimierza.
1: Tak, bo w momencie, kiedy działania biskupa bernackiego zostały wyciszone, w 1955 roku we wrześniu Paulini występują z pismem do episkopatu w kwestii obchodów 300-lecia obrony Jasnej Góry i 300-lecia obrania Matki Bożej na Królową Polski, czyli ślubów Jana Kazimierza. I przedstawia argumenty, że takie to są ważne daty, które w Kościele Polskim należy podjąć. Popiera ich biskup Goliński, biskup miejscowy częstochowski, który też, dostrzegając tę wartość tych wielkich rocznic, też na konferencji Episkopatu Polski wystosowuje swoje pismo osobne, aby episkopat podjął te działania. I rzeczywiście pod wpływem tych dwóch listów, episkopat, który jest też, warto dodać, że konferencja episkopatu odbywała się we wrześniu na terenie klasztoru jasnogórskiego. Stąd episkopat nagle podejmuje szybkie działania, bo na tej konferencji ustanawia, czy powołuje komisję do spraw przygotowania obchodów ślubów Jana Kazimierza.
2: Ale o tym będziemy rozmawiali w kolejnej audycji. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
2: W 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu, złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku, w audycji Królowo Polski przyrzekamy, rozmawiałem z księdzem doktorem habilitowanym Dominikiem Zamiatałą ze Zgromadzenia Misjonarzy Klarytynów, historykiem i wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

0: Autopromocja.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu.
0: To była autopromocja.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Wekon w Szwajcarii bez mandatu papieskiego udzielono święceń biskup ich czterem kapłanom Bractwa Świętego Piusa X. W Bazylice Watykańskiej odsłonięto tablicę z imionami wszystkich pochowanych w tej świątyni papieży. We Francji rośnie zapotrzebowanie na dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Choć dziś środa, to w Watykanie nie było audiencji ogólnej. Rozpoczął się okres wakacyjny. Audiencje środowe zostaną wznowione 5 sierpnia. Papież pozostaje jeszcze w Rzymie. Dziś miał szereg audiencji prywatnych. W przyszłą niedzielę, 5 lipca, modlitwę Anioł Pański odmówi z wiernymi już w Castel Gandolfo. Wekon w Szwajcarii, w głównej siedzibie Bractwa Świętego Piusa X, odbyła się uroczystość, podczas której biskupi de Galarete i Fele udzielili bez mandatu papieskiego święceń biskupich czterem kapłanom Bractwa. Stolica Apostolska ostrzegała, że będzie to akt schizmatycki. W uroczystości wzięły udział tysiące wiernych.
2: Na początku liturgii przełożony Bractwa ksiądz Davide Pagliarani wyjaśnił, że święcenia te odbywają się w całkowicie wyjątkowej sytuacji, ponieważ od czasu Soboru Watykańskiego II władze Kościoła wykazują postawę sprzeczną z wiarą i działają wbrew świętej tradycji. Jego zdaniem przekazanie łaski biskupstwa tym kapłanom jest niezwykle ważnym obowiązkiem. Uważamy, że ewentualne kary lub sankcje za ten akt nie mają dla nas żadnej wartości, dodał.
1: Przypomnijmy, że Leon XIV wystosował list do Bractwa Świętego Piusa X, w którym apelował o powstrzymanie się od święceń, ponieważ stanowią one akt schizmy. W portyku Bazyliki Watykańskiej umieszczono nową tablicę z nazwiskami wszystkich 149 papieży pochowanych w tej świątyni od początków chrześcijaństwa.
3: Nowa tablica zawiera imiona 149 papieży pochowanych w świątyni. Od świętego Piotra do Benedykta XVI, który zmarł w roku 2022. Spośród nich jedynie po 51 zachował się do dziś sarkofag lub jakikolwiek inny pomnik nagrobny. Nowa tablica wykonana jest z marmuru karrarejskiego i stanowi replikę tablicy znajdującej się w korytarzu zakrystii.
1: We Francji rośnie zapotrzebowanie na dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Młodzi nie zadowalają się tym, co proponuje im parafia, chcą czegoś więcej. W obliczu rosnącej liczby separacji i wniosków o unieważnienie małżeństwa, współcześni narzeczeni są bardziej świadomi ryzyka porażki.
2: O nowym trendzie pisze tygodnik Famille Chrétienne. Podkreśla, że dla współczesnych narzeczonych potrzeba dobrego przygotowania do małżeństwa jest o wiele bardziej oczywista niż przed 30 laty. Tytuł

0: Błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Maryjo. Jezus jest najpiękniejszym i najdojrzalszym owocem, jaki kiedykolwiek zrodziła kobieta. Ale nie jest on tylko owocem zrodzenia. Twoja rola, Maryjo, wobec Jezusa sięga jeszcze dalej. Jezus jest błogosławionym owocem Twojej miłości, matczynej opieki, wychowawczej troski. Przez życie w Nazarecie wzrastał on w mądrości i łasce, pod Twoim czujnym okiem, mądrym i kochającym sercem. Możemy więc powiedzieć o Jezusie, że jest również błogosławionym, szczęśliwym owocem Twojego wychowania. Tuż po zakończeniu roku szkolnego i na początku wakacji przychodzą do Ciebie, Maryjo, polscy nauczyciele i wychowawcy, ludzie z powołania i z zawodu, odpowiedzialni za edukację młodego pokolenia, pokolenia Polaków. Przynosimy do Ciebie, Matko i wychowawczyni, owoce naszej nauczycielskiej, wychowawczej pracy, ale nie tylko nasze osiągnięcia dydaktyczne, podniesione kwalifikacje pedagogiczne, zrealizowane programy nauczania, warsztaty wspierania, opieki nad uczniem, olimpiady i akademie. Owocem naszej pracy jest przede wszystkim człowiek, każdy nasz uczeń i wychowanek. Ty, Maryjo, najlepiej znasz serce każdego dziecka i młodego człowieka. Ty wiesz najlepiej, ilu z nich przeżywa szczęśliwe dzieciństwo i młodość, a ilu nie daje sobie rady ze sobą, cierpi, gubi się w życiu. W ostatnim dniu roku szkolnego tysiące uczniów wybiegło ze szkoły z końcowym arkuszem ocen, które już od wielu lat nazywamy po prostu świadectwem. Tak, każdy z tych młodych ludzi jest i będzie świadectwem owocowania naszego wychowania i kształcenia, naszej miłości i troski o nich. Ich świadectwo jest najczęściej odbiciem świadectwa życia nas dorosłych, w tym również świadectwem pracy każdego nauczyciela i wychowawcy. To nie są tylko ich świadectwa. Ci młodzi ludzie są świadectwem o nas. Po owocach ich poznacie, mówi Słowo Boże. Patrząc na dzieci i młodzież, zobaczmy w nich siebie. Bo przecież ci młodzi ludzie od nas dorosłych uczą się żyć, myśleć, kochać, dokonywać wyborów, rozumieć świat i wierzyć. Może zamiast pytać o kryzysy, słabości, problemy młodych ludzi, częściej pytajmy się o nas dorosłych. Czego nam dorosłym brakuje? Że nie umiemy ich dobrze wychować, że nie umiemy im przekazać najważniejszych wartości, że nie umiemy im przekazać doświadczenia wiary. Czego brakuje rodzicom i naszym rodzinom, że tyle dzieci czuje się samotnych, opuszczonych, oddanych na wychowanie innym, rozczarowanych życiem? Jeszcze bardziej w trakcie tej już kolejnej 89. pielgrzymki nauczycieli i wychowawców na Jasną Górę pytamy o naszą pedagogiczną posługę w szkołach, placówkach opiekuńczych i wychowawczych, w naszym myśleniu o edukacji, w konkretnym zarządzaniu naszą dzisiejszą edukacją. Nie chcemy dziś tylko narzekać i kolejny raz wymieniać tyle bolączek i tyle zagrożeń we współczesnej polskiej edukacji, ale przychodzimy tu jak do Kany Galilejskiej, aby prosić Cię, Maryjo, o cud przemiany ludzkich serc, sumień, ludzkiego myślenia, o Boże myślenie, odpowiedzialne za to, aby owocem wychowania i kształcenia w polskiej szkole byli wartościowi, mocni, mądrzy, czyści, dojrzali i wierzący uczniowie. Zawierzam Ci, Maryjo, wszystkich polskich nauczycieli i wychowawców. Pomóż im wypocząć w wakacje, nabrać nowych sił. Strzeż ich przed wypaleniem i zobojętnieniem. Daj niegasnącą miłość do uczniów i odwagę, aby bronić ich przed zepsuciem, zagubieniem, poczuciem bezsensu. Dziękuję Ci za każdego nauczyciela, wychowawcę, którzy wciąż potrzebują światła Ducha Świętego i pomocy Jezusa, boskiego nauczyciela, aby mogli z radością i mądrością wypełniać swoje nauczycielskie powołania. Rozpięty między oczekiwaniami rodziców i problemami rodziny, a szybko zmieniającą się mentalnością uczniów, zaskakiwany przez ciągle reformowaną edukację, często łamiącą jego sumienie, sprzeczne z jego wiarą, wyznawanymi wartościami. Polski nauczyciel wciąż jest pełen poświęcenia, miłości pedagogicznej, pełen wiary i miłości do Ojczyzny. Maryjo, przynoszę Ci dziś owoce naszej wychowawczej pracy, każdego ucznia polskiej szkoły, ale również każdego polskiego nauczyciela i wychowawcę, aby w ogrodzie Twojego Syna byli dobrymi ogrodnikami, którzy przynoszą błogosławione owoce wychowania.
1: Bóg zapłać księdzu arcybiskupowi Andrzejowi Przybylskiemu z archidiecezji katowickiej za dzisiejsze rozważania apelowe. Tak jak słyszeliśmy, dziś u tronu Jasnogórskiej Pani stają uczestnicy 89. ogólnopolskiej pielgrzymki nauczycieli, a także obecni są wśród nas pielgrzymi z radia RDN Małopolska i Nowy Sącz na czele z księdzem Janem Bartoszkiem. Cieszymy się ich obecnością. Obie te grupy podejmą za chwilę trud nocnego czuwania. Razem ze zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy jak każdego dnia naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona, polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława, obecnego wśród nas, księdza arcybiskupa Andrzeja. Naszą modlitwą pragniemy otoczyć cały nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim, naszą jasnogórską wspólnotę ojców i braci paulinów na czele z ojcem przorem Grzegorzem Prusem. Pragniemy modlić się za wszystkich kapłanów, w sposób szczególny za wszystkich kierowników pieszych pielgrzymek, którzy bądź już wyruszyli, bądź też przygotowują się do wyruszenia na pielgrzymi szlak. Prosimy, Maryjo, otocz wszystkich kapłanów zaangażowanych w ruch pieszych pielgrzymek, obdarz ich potrzebnymi siłami, światłem i darami Ducha Świętego, aby dla wszystkich pielgrzymujących był to owocny czas spotkania z Tobą, czas nawrócenia, czas Bożego błogosławieństwa i doświadczenia bycia we wspólnocie. Ciebie, Maryjo, prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Polecamy Ci wszystkie osoby chore i cierpiące. Polecamy Ci wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Prosimy Cię, Maryjo, we wszystkich intencjach, które nosimy w naszych sercach. Prosimy za tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, wspólnie razem odmawiając tajemnicę szczęści bolesnej, dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Święta Mário, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Teraz w godzinę śmierci.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: Ota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,

0: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Księdza arcybiskupa Andrzeja prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
1: Szczególną patronką wszystkich polskich nauczycieli i wychowawców jest błogosławiona Natalia Tułasiewicz, heroiczna nauczycielka, która życie oddała w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Za jej przyczyną chcemy modlić się za wszystkich polskich nauczycieli i wychowawców, za polską szkołę i polską edukację. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Proszę nie patrz już, tak oczy mówią mi to, czego nie powiedzą usta i nie chcę toczyć wojny, serio, mała, nie. Dużo na mnie patrzysz, ale wciąż nie widzisz mnie. Niech ktoś popatrzy na mnie jak na mnie, jak ona wtedy ustami się przedstawiamy, oczami poznajemy, to nie to spojrzenie, choć tak piękne słowa. Muszę lecieć, przepraszam, nie widzę cię młoda.

talent, urok i gust. A ty tylko masz ambicje, widzę wzrok innych kobiet, które mówią o tobie, że silikon taniej wiąże.